0: Eksplozje w Kijowie i Dnieprze. Rosja atakuje rakietami balistycznymi. Jest zażalenie na decyzję sądu. To w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Messi żegna się z Argentyną. Ostatni mecz w narodowych barwach. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa z kilkunastu rakiet przekracza właśnie ukraińską przestrzeń powietrzną, informuje wojsko. Potężne eksplozje słychać w Połtawie, na wschodzie kraju. Wcześniej w Kijowie rakiety balistyczne spadły w czterech dzielnicach, zginęły co najmniej dwie osoby. Rosyjskie wojska poderwały bombowce Tu-160 w obwodzie irkuckim. Wojsko zaapelowało do Ukraińców, aby pozostali w schronach. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że dane wywiadowcze wskazują na przygotowania Rosji do zmasowanego ataku. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiSu. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. Były wiceminister, główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja śledczych?
1: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Wcześniej Romanowski przebywał na Węgrzech, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczną ochronę, wyjechał z tego kraju.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Coraz więcej Polaków zastrzega swój PESEL. Wyraźny wzrost liczby chętnych dostrzegają urzędnicy m.in. w Bydgoszczy. Wiążą go z dużym cyberatakiem i kradzieżą danych z systemów firmy dostarczającej oprogramowanie placówkom medycznym. Niedawno zaatakowano też dostawcę systemów księgowych. O szczegółach Dawid Olszewski.
2: Te wszystkie incydenty wiele osób skłaniają do zastrzeżenia numeru PESEL, uważa Marta Stachowiak z Urzędu Miasta Bydgoszczy.
3: Wcześniej nie mieliśmy wielu chętnych. Po tym apelu wicepremiera, po tym wycieku widać, że mieszkańcy, mieszkanki się bardziej przejęli.
2: Od sierpnia do końca września w Bydgoszczy PESEL zastrzegło ponad 6 tysięcy mieszkańców. Najwięcej takich wniosków było we wrześniu, prawie 4 tysiące.
4: Zastrzeżone PESEL daje pewność, tym bardziej, że tyle danych wyciekło medycznych, na przykład w ostatnim czasie, że lepiej to zrobić.
5: Tu widziałam, że były właśnie dosyć duże kolejki.
2: PESEL można zastrzec samemu przez internet albo w dowolnym urzędzie gminy.
0: Taka usługa jest bezpłatna. Zastrzeżenie numeru PESEL ma chronić m.in. przed zaciągnięciem na nasze dane kredytu albo pożyczki.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Pożegnanie ikony futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni w karierze mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires wicemistrzowie świata pokonali Benin 3-0. Messi zanotował bramkę i dwie asysty. Występy w tej koszulce były najpiękniejszym uczuciem, mówił po spotkaniu do kibiców, a ci zaczęli skandować jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak kariery piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Zastrzegam swój PESEL i nikomu nie powiem, co mam na początku. Ważne, że przeboje z nutą nostalgii sprawiają, że czujemy się młodzi. Do godziny 9 poranek z Radiem Plus. Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
7: Zapraszamy.

0: jak słyszymy, gwiazdy balują w niebie, ale też świętują te na ziemi. Dwie osoby wynotowałem z kalendarza. Dzisiaj 7 października urodziny obchodzą wokalista, autor tekstów, kompozytor Sydney Polak, a także aktorka niezawodowa, ale prezenterka telewizyjna też, Katarzyna Cichopek. Wszystkiego najlepszego tym, którzy mają dzisiaj urodziny. Jeszcze o imionach wspomnę. Amalia, Tekla, Marek, August, Maria, Rościsława, Stefan i Justyna. Wszystkiego dobrego. Czas na Ewangelię w Radiu Plus, jak zwykle o poranku.
1: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w 6. miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
2: Maryja spotyka się z wymagającą wolą Boga, ale mimo tego, że na ten moment nie potrafi być może jej zrozumieć, to wywołuje jakieś zamieszanie w niej, z tą wolą się zgadza. Zgadza się być matką Boga. Mimo wątpliwości, mimo przeciwności, mimo lęku, chce realizować wolę Bożą w swoim życiu. Zapatrzmy się dzisiaj w osobę i w postawę Maryi. Zobaczmy w jej wątpliwościach, w jej zmieszaniu, w jej lęku siebie. Ale zobaczmy też siebie w tym fiat, w tym tak.
3: Reklama. Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Wstał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

Za 5 minut wpół do 7 jeszcze patrzę w ten kalendarz. Tak pierwszą godzinę zwykle poświęcamy na to, żeby opowiedzieć o okazjach towarzyszących. Dzisiaj akurat temu dniu, jakim jest 7 października. No, i patrzę w kalendarz, a dzisiaj mamy Światowy Dzień Bawełny. 4 kraje afrykańskie kiedyś wymyśliły i tak zostało wpisane oficjalnie 7 października, Dzień Bawełny. Jeżeli zastanawiacie się, z jakich materiałów dzisiaj wybrać ubranie, w którym pójdziecie do pracy albo do szkoły, to proszę bardzo, Światowy Dzień Bawełny, ale okazuje się, że to nie tylko odzież i tekstylia, ale także materiały wybuchowe z bawełny strzelniczej się produkuje, ale i materiały opatrunkowe, jak to się wszystko ładnie uzupełnia. Ale gdyby ktoś chciał coś zjeść z dodatkiem chociażby, to nawet z bawełny, nasion bawełny w tym wypadku, produkuje się olej jadalny, mączka paszowa też jest. Proszę, czego to ludzie nie wymyślą? Dzisiaj Światowy Dzień Bawełny to jedna z tych dziwnych okazji, które znalazły się w kalendarzu. Elektryczne gitary i koniec w Radiu Plus? A nie, to dopiero początek dnia.

0: My możemy iść, a Michał Konopiński może przyjść, za chwilę przedstawić wiadomości i będzie też prognoza pogody, wiadomości lokalne, czyli wszystko to, co sprawia, że jesteśmy o poranku dobrze poinformowani. Za 2 minuty, w 6:30.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Pani Celinka z Kaufland dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
1: Reklama. Radio Plus.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska poderwała myśliwce, to w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Nasze wojsko poinformowało, że systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Moskwa atakuje m.in. Kijów, zginęły co najmniej 2 osoby. Kierowcy, uważajcie na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenia dla centralnej, północnej i północno-zachodniej części kraju. Mogą ograniczać widoczność do niecałych 200 metrów. Kadra U21 awansowała na Euro. Wyniki wczorajszych spotkań ułożyły się po myśli biało-czerwonych. Grecja wygrała z Irlandią Północną tylko 1-0, dzięki czemu Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Turniej w Albanii i Serbii rozpocznie się 17 czerwca, a 26 listopada poznamy grupowych rywali. 3 najlepsze drużyny mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Wiceprezydent Lublina nie może wrócić do pracy. Sąd utrzymał decyzję o zawieszeniu Beaty Stepaniuk-Uśmierzech w czynnościach służbowych. O szczegółach nasz reporter Mikołaj Borowiec.
3: Podczas wtorkowego posiedzenia Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście odrzucił wniosek obrońców urzędniczki o uchylenie środków zapobiegawczych, uznając rozstrzygnięcie za prawomocne. Decyzja wynika z wciąż istniejącej obawy matactwa oraz konieczności zabezpieczenia materiału dowodowego. To kolejne niekorzystne orzeczenie w tej sprawie po tym, jak w kwietniu skargę oddalił Sąd Rejonowy Lublin Zachód.
2: A przypomnę, chodzi o to, że wiceprezydent Lublina jest jedną z podejrzanych w śledztwie dotyczącym przekroczenia uprawnień w sprawie przetargu na strefę kibica podczas Euro 2024. Przypomina o Polakach zesłanych w głąb Rosji. 27 LO imienia zesłańców Sybiru w Lublinie obchodzi jubileusz dziesięciolecia. W najbliższy piątek zaprasza na spotkanie z Sybirakami.
4: Uroczystości będą się odbywały w ceremoniale wojskowym. Zaprosiliśmy orkiestrę wojskową. Chór odśpiewa pieśni patriotyczne, będzie defilada uczniów, pokazy samoobrony.
2: Mówiła dyrektor placówki Urszula Łapińska-Łubniewska. A dziś środa, 7 dzień października, w Lublinie i na Lubelszczyźnie poranek jeszcze chłodny. Aktualnie temperatura wynosi bowiem 6 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia podskoczy, zrobi się ciepło, będzie 21 stopni. Do tego środa ma być pełna słońca ze słabym wiatrem.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Środowy poranek, środa, znaczy środek tygodnia, bez Kasi. Dzisiaj ona pojawi się po godzinie 9, ale jakoś tam damy radę. Kawa też będzie oczywiście. Za 27 minut 7. A za chwilę o koniach i o prezydencie.

0: Zwierzęta, okazuje się, są trzy egzemplarze. Kuc, koń fryzyjski i huculski. Kuca to jeszcze rozumiem. Głowa państwa mruga okiem do młodych zwolenników Korwin-Mikkego. Ale pytam, gdzie konik polski, wytrzymały, odporny na trudne warunki i z twardym kopytem, pasujący do wizerunku głowy państwa. No i przede wszystkim polski, spokrewniony z tarpanem. Z tym, że tarpana to już ze 30 lat, jak nie produkują. W każdym razie są trzy. Darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy i sensacji tu nie ma. Żadnego konia przewalskiego, żadnego przewału. No ale chyba prezydenckie oko jednak osobiście konia nie tuczy.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć. Reklama.

0: Za 7 minut będzie godzina 7, teraz będziemy mieć dla was staw historyczny. I to nie tak jak w szkole, że w tej klasie przerabiamy oświecenie, a tam starożytność, a tutaj w tej epoce jesteśmy, a tu w tamtej. My poskaczemy sobie po epokach. Przyjrzymy się tej dacie. 7 października, Artur Maczarski opowie o kilku niezwykle ciekawych wydarzeniach.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 7 października 1879 roku w Krakowie utworzono Muzeum Narodowe i była to pierwsza na ziemiach polskich narodowa instytucja muzealna. Tego dnia w roku 1944 w obozie Auschwitz-Birkenau wybuchł największy w jego historii bunt. Zginęło 451 więźniów. Zaś 7 października 1571 roku pod Lepanto flota chrześcijańska zatopiła 60 galer wroga z 27 tysiącami Turków i odbiła z ich rąk 12 tysięcy galerników. Ta wiktoria zatrzymała inwazję muzułmanów Salima II na Europę, a papież Pius V, z powołania wcześniej dominikanin, przekonany o udziale Maryi w tym zwycięstwie, ustanowił 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. W modlitewny bój włączyła się wtedy cała Europa, prowadzona przez dominikanów, którzy różaniec jak miecz nosili na pasach z lewej strony. Kolejna zwycięska bitwa, która rozegrała się pod Belgradem w roku 1716, spowodowała, że papież Klemens XI rozszerzył święto na cały kościół. A w roku 1883 papież Leon XIII wprowadził zwyczaj odmawiania różańca przez cały październik. A w roku 2002 święty papież Jan Paweł II opublikował list apostolski Rosarium Virginis Mariae, w którym uzupełnił modlitwę o 5 tajemnic światła dotyczących publicznej działalności Chrystusa.

0: Przypominamy o naszej zabawie Dobre Strony Jesieni. Szczegóły na stronie radioplus.pl, ale to o inną stronę chodzi. Chodzi o stronę, a raczej kartkę w książce, bo oprócz wspaniałego kubka z Bolesławca z nadrukiem Radio Plus rozdajemy również lektury, rozdajemy książki, a na naszym profilu facebookowym dzisiaj kadr z filmu Lśnienie. Akurat o film chodzi, bo tam okazuje się, że jedna z bohaterek zagina kartki książki, którą czyta. W ten subtelny sposób, pisze autor tego mema, bo to nie ja napisałem, ale znalazłem taki mem. W ten subtelny sposób Kubrick pokazuje, że zasługiwała ta bohaterka na wszystko, co jej się przytrafiło. Napiszcie, jak wy zapamiętujecie, czy zaznaczacie, gdzie jesteście w książce w tej chwili. Czy zaginacie też strony? Są tacy, którzy tego nie cierpią, ale są tacy, którzy robią to w kółko. Czy macie zakładkę? Kiedyś rozdawaliśmy zakładki, powinno się przydać. Czy po prostu zapamiętujecie? Dzisiaj strona 37, tam skończyłem.
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Lublin.
1: Dawid K. został przesłuchany. Lekarz ze szpitala południowego usłyszał zarzuty. Koniec obławy w Małopolsce. Podejrzewany o zabójstwo matki w rękach policji. Na Mazurach powstanie nowy szlak kulturowy. Połączy historyczne miejsca. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. Główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym został przesłuchany. Jeszcze dziś prokuratura ma zwołać w tej sprawie specjalną konferencję. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, za co ma odpowiadać lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
2: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół szpitala południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
1: A konferencja prokuratury w sprawie szpitala południowego o 14.45. Jest już w rękach policji. Podejrzewany o zabójstwo swojej matki został zatrzymany po kilkugodzinnej zmasowanej akcji służby pod Chrzanowem w Małopolsce. Ukrywał się w lesie, relacjonuje Mateusz Lenartowicz z tamtejszej policji.
3: To jest bardzo ciężki teren, lesisty, więc policjanci na piechotę przeczesywali ten las. Jeden z policjantów zauważył 49-latka. Mężczyzna na widok policjantów odrzucił nóż, który miał przy sobie.
1: W obławie brało udział kilkuset policjantów wspieranych przez drony, śmigłowce i psy tropiące. Dziś maksymalnie 6,86 za litr 95 i 7,80 za olej napędowy. To oznacza, że w porównaniu do wczoraj za benzynę zapłacimy więcej, a za diesla nieco mniej. Tymczasem Komisja Europejska analizuje pakiet CPN. Chodzi o zawartą w programie ceny paliwa niżej obniżkę podatku VAT. Rzeczniczka Komisji Europejskiej w rozmowie z mediami zaznacza, unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne. Komisja uważa również, że redukcja VAT-u nie jest najskuteczniejszym sposobem obniżania cen paliw dla konsumentów.
4: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
1: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rynek w najbliższym czasie będzie bardzo nieprzewidywalny.
4: Póki się nie zmieni sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu i ona nie zakończy, po prostu mówiąc wprost, działań wojennych, dopóty te ceny nie będą radykalnie niższe. Te ceny będą zmienne, raz będą spadały, raz będą rosły. Sytuacja geopolityczna ma wpływ na ich zmienność. My natomiast obniżamy podatki tak mocno, jak jest to możliwe.
1: Ale nie na wszystkie paliwa. Minister energii potwierdził, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz. Jak tłumaczy, cena gazu w ciągu ostatnich miesięcy spadła o 15%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich Mazury, gdzie powstanie nowy szlak kulturowy, kłobukowe rejzowanie. Trasa połączy historyczne miejsca, m.in. w Mrągowie, Orzyszu, Rynie i Piszu.
5: Nazwa ciekawa, kłobukowe rejzowanie, w tradycyjnej gwarze nawiązuje do wędrowania i odkrywania. Szlak połączy 8 obiektów historycznych w różnych miejscowościach, które zostaną wyremontowane i dostosowane do zwiedzania. Dodatkowo we wszystkich tych miejscach powstaną nowe wystawy, pojawi się interaktywne wyposażenie.
1: Mówi marszałek warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. Wartość projektu to ponad 17,5 miliona złotych.
6: W Lublinie i na Lubelszczyźnie temperatura powoli rośnie. Teraz wynosi w regionie 7 stopni, a w ciągu dnia osiągnie 21. Jutro jeszcze cieplej, bo ma być 23. Na razie dzień bez opadów. Dziś sporo przejaśnień, jest bardzo pogodnie i dużo słońca. Ciśnienie wysokie, ale wiatr słaby.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Wstajemy i budzimy się, jak to bardziej się nadaje do tego, żeby nas rozruszać, jak nie Tina Turner na początek tej godziny. We don't need another hero. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Zapraszam na środowy poranek z Radiem Plus.

0: To 13 minut po godzinie 7 w Radio Plus. Sprawdziłem pogodę w Sydney i okazuje się, że dzisiaj będzie tam zimniej niż w Polsce. Wprawdzie tam o 2-3 stopnie, ale jednak. Australia kojarzy nam się z upałami, więc możemy mieć Australię u siebie w domu. Wystarczy zamknąć oczy, pocieszyć się słońcem. Tego słońca nie będzie dużo, tego ciepła też nie, więc to są ostatnie dni, naprawdę. Zamykamy oczy, otwieramy i co? I kangur się nam przy naszym oczom ukazuje. Przynajmniej ukazał się na polu w Zdunach. Jeden pan pracował w polu, wyciągnął telefon, bo nie mógł wierzyć. Nikt mi nie uwierzy, jak opowiem, więc wyciągnął ten telefon i nagrał kangura. Teraz ten filmik jest tak zwanym wiralem w internecie, czyli niesie się po sieci. Pan nawet próbował w koc złapać to zwierzę, ale nie udało się. No, kangur to skoczny jest i bystry dosyć. No, ale na tyle bystry, że uciekł swojemu właścicielowi. Po co ktoś w Polsce trzyma kangury? Tego nie wiem. Okazuje się, że ten osobnik jest recydywistą i nie pierwszy raz jest na gigancie. No, może w końcu wróci, jak mu się znudzi, chociaż nie wiem, czy kangury, tak jak psy i koty, wracają do swoich właścicieli. Trzeba będzie mu chyba trochę jednak pomóc. Ale mamy Australię, mamy wszystko do góry nogami.
1: Reklama.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
5: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
1: Reklama.

0: Mocno tak. Za 3 minuty w pół do 8 my się wami opiekujemy, żebyście mieli co robić w jesienne wieczory. Książki mamy do zdobycia i wspaniały kubek z Bolesławca Radia Plus, limitowana seria nie do zdobycia gdzie indziej. A przy okazji książek pytam dzisiaj na naszym profilu facebookowym, jak zaznaczacie, jak wracacie do książki, którą aktualnie czytacie. Czy zapamiętujecie, na której stronie akurat jesteście? To jest chyba najtrudniejsze. Chyba, że są takie rozdziały krótkie, to wiadomo, co się tam czytało. Czy też macie zakładki? Izabela napisała, mam przyjaciółkę, dzięki której mam mnóstwo zakładek. Dzień dobry wszystkim. Katarzyna napisała, dzień dobry, ja zaznaczam zakładkami w każdej książce. Inna, trzeba szanować książki, a szacunek wynika z tego, że niektórzy zaginają rogi. Tu muszę na swoją małżonkę naskarżyć. Zawsze zagina te rogi w książce, żeby później do nich wracać. No jak się odegnie, to później już widać, że ktoś tutaj kiedyś był. Za 2 minuty w pół do 8:00 szczegóły naszej zabawy, dobre strony jesieni na stronie internetowej radioplus.pl. Tam piszcie, jakie są dobre strony tej pory roku.
1: Reklama.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd odgranicznej, lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
5: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
1: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To była ciężka noc dla Ukrainy. Rosjanie wystrzelili kilkanaście rakiet różnych rodzajów. W Kijowie zginęły co najmniej dwie osoby. Eksplozje było słychać też w Dnieprze i Zaporożu. Jeszcze wieczorem przed prawdopodobnym nocnym atakiem ostrzegał prezydent Wołodymyr Zełenski. Bardzo was proszę, uważajcie i dbajcie o siebie. Reagujcie na alarmy przeciwrakietowe. W związku z atakiem w nocy Polska poderwała myśliwce. Godziny temu wróciły do baz. Wpadł po 17 latach. Wielkopolskie Archiwum Mix zatrzymało sprawcę brutalnego gwałtu z piły. Podejrzany 47-latek przyznał się do winy. Grozi mu 15 lat więzienia. Okazało się, że mężczyzna to wielokrotny recydywista. Był notowany za groźby karalne, pobicia, kradzieże, rozboje i wyłudzenia. Iga Świątek rozpoczęła walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. Na razie w pierwszym secie wygrywa 3-0. Dla Świątek to pierwsze spotkanie w karierze z 18-letnią Amerykanką, która zajmuje 13 miejsce w rankingu.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Zostanie przebudowany plac po farze na Starym Mieście w Lublinie, przejdzie metamorfozę. Miasto wybrało wykonawcę robót, który na realizację prac dostanie 9 miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja obejmie konserwację pozostałości murów dawnego kościoła farnego, wykonanie nowych nawierzchni, oświetlenie i iluminacja, a także montaż elementów małej architektury i nowe nasadzenia. Prace będą kosztować ponad 3 miliony złotych, a zrealizuje je spółka Budownictwo Drogowe Plus. Ma pokazać wartość pomagania. Dziś w Lublinie odbędzie się Gala Dobroci. Na wydarzenie zaprasza charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. To po to, by dziękować wszystkim zaangażowanym, mówi prezes stowarzyszenia ksiądz Tadeusz Pajurek.
3: Chcemy, żeby ten dzień był dla wszystkich, którzy patrują się w świętego Franciszka, który potrafił ukazać światu, że trzeba podziwiać słońce, kwiaty i zwierzęta, a najbardziej człowieka, który potrzebuje pomocy.
2: Gala Dobroci Misericordii rozpocznie się o 11:30 w lubelskim Sanktuarium Świętej Rodziny. A co dziś w pogodzie? Na Lubelszczyźnie aura optymistyczna. Teraz w regionie temperatura jeszcze nie za wysoka, wynosi 7 stopni, ale w ciągu dnia osiągnie 21. Dzień zapowiada się bardzo pogodny, z pełnym słońcem. Jutro zresztą będzie podobnie, nawet cieplej, bo 23 stopnie na plusie.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Smutno mi, jak zapowiadam duety, bo powinniśmy teraz być z Kasią, ale los nas dzisiaj rozdzielił. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, a przed nami Jennifer Warnes i Bill Medley.

0: Zostawcie tego Trumpa. On niezatapialny przynajmniej na razie jest. Dobrze, chodzi o ceny benzyny. Dzisiaj w Rzeczpospolitej bardzo ciekawy artykuł. Kto pani zdaniem w największym stopniu odpowiada za wzrost cen paliw? I prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdecydowanie na pierwszym miejscu. Gdzieś tam dużo dalej jest na drugim wprawdzie, ale różnica jest ogromna. Rząd Donalda Tuska. No i śladowe, ale też są takie odpowiedzi. Śladowe ilości odpowiedzi obarczają winą za wzrost cen paliw prezydenta Karola Nawrockiego. Co dziesiąty mówi nie wiem, bo się pewnie nie interesuje, albo w ogóle nie tankuje na przykład. Jeden socjolog, pan profesor Jarosław Flis, mówi, że każdy uważa, że winny jest ten, kogo nie lubi, więc to trochę się obarcza odpowiedzialnością za kogoś, kogo nie lubimy, aczkolwiek nawet w mocno proamerykańskiej Polsce Donald Trump też tym, tą wojną, którą wywołał gdzieś na Bliskim Wschodzie, sobie wrogów narobił. Wszystko przez te paliwa. Chociaż on sam uważa, że wzrost cen paliw to przede wszystkim ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie i to, że niszczą się też rafinerie w Stanach zarządzanych przez demokratów. Ale już zostawmy to. Ja uważam, że kto jest winien za to, że drogo tankujemy? Mąż albo żona, bo w ubiegły czwartek mówi, chodź zatankujemy, weekend się zbliża, no cóż, no trzeba pojechać, a wieczorem okazało się, że prezydent podpisał ustawę i wszystko z dnia na dzień potaniało. Trzeba było poczekać, ale kto to wiedział?
1: Reklama. Budujesz relacje na chwilę, tworzysz samotność na zawsze, gonisz za przyjemnością, chwytasz pustkę, skrolujesz miliony obrazów, nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Reklama.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: To nasza zabawa jesienna, październikowa. Wyjątkowy, ręcznie wykonany dla nas przez Manufakturę Bolesławiec kubek do zdobycia. Już kilka kubków trafiło w wasze ręce. Trafiło albo trafia, bo dopiero co je wysłaliśmy. No i do tego książki na jesień, bo to nam z tym na się jesień kojarzy. Kocyka nie mamy, ale kocyki rozdawaliśmy innym razem. Już nam się wyczerpały. Można tym kocykiem albo dowolnym, własnym się przykryć, wziąć do ręki ten kubek, no i przeglądać, bo dużo takich książek mamy, które nie tylko się czyta, ale ogląda, bo są wspaniale wydane i one do zdobycia w Radiu Plus. Ja mam przed sobą bibliotekę matematyków, książki, które wyzwoliły potęgę liczb. Nie trzeba lubić matematykę, można uwielbiać historię, żeby poczytać o tym, jak liczby były ważne w historii, a poza tym pięknie ilustrowana jest to pozycja. Biblioteka matematyków wydawnictwa PWN i zaraz jeszcze coś tam wyszperam, dołożę do poczytania stricte powieściowego. Na naszej stronie radioplus.pl szczegóły, dobre strony jesieni. Wejdźcie tam, wypełnijcie mały formularz i co najważniejsze, napiszcie, za co kochacie, lubicie albo doceniacie jesień. A nawet jeżeli nie lubicie jesieni, to na pewno ma jakieś swoje dobre strony. Czekamy na wasze zgłoszenia. Pa, a po ósmej zadzwonię do osoby, którą dzisiaj nagrodzę kubkiem i książkami.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: Książki, które wam rozdajemy, są tak ładnie wydane, że nie wolno ich niszczyć. Jacek napisał do nas, że u niego od kilkunastu lat jest zakładka od córci, własnoręcznie wykonana na dzień taty, ale też czasami używam takiej Eko od Radia Plus. Bardzo dobrze, brawo. Zaginanie rogów, bo niektórzy tak robią, napisał Jacek. Zaginanie rogów książek to zbrodnia! Nie róbcie tak, szanujcie książki, chociaż są tacy, którzy traktują je użytecznie. Najważniejsza jest treść, nawet z wypadającymi stronami, nawet zaplamione, mają swoją wartość. Chciałem powiedzieć, że do tej biblioteki matematyków dokładam książkę Klaudiusza Szymańczaka Święta Kradzież. Najgroźniejsze sekrety nie pochodzą z przeszłości, lecz z przyszłości. Powieść do poczytania jesienią.
1: Reklama. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: dzień dziś.
1: Radio Plus Lublin.
2: Grozi mu 10 lat więzienia. Sprawca śmiertelnego potrącenia w Nowym Sączu został tymczasowo aresztowany. Zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów. 5 pracowników Orlenu z zarzutami. Będzie też apel policjantów. Chodzi o grzybobranie. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie 3 miesiące za kratami, w więzieniu może spędzić 10 lat. Sąd aresztował 21-latka podejrzanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. Wcześniej usłyszał zarzuty. Według śledczych jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę. Uderzył w 50-letniego pieszego, który przechodził przez pasy.
3: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
2: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu słyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023. Teraz usłyszeli zarzuty. Chodzi o grupę 5 pracowników Orlenu, 2 byłych i 3 obecnych. Zatrzymali ich wczoraj w Warszawie funkcjonariusze ABW. O szczegółach sprawy poinformował na konferencji prokurator generalny Waldemar Żurek. Był na niej nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych i sposobie ich działania?
4: Wśród nich są były członek zarządu spółki, trzej dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
5: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
4: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
5: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
4: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
2: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. 10. piętro jest wyłączone, a oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia do odwołania. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Placówka na pozostałych piętrach funkcjonuje normalnie.
6: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału w ramach pozostałych oddziałów, którymi dysponujemy. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z innych szpitali.
2: Tłumaczy dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior. Przypomnijmy, ogień wybuchł wczoraj w nocy na 10. piętrze. Ewakuowano 38 osób. 2 pielęgniarki pozostały na obserwacji. Przyczyną pożaru prawdopodobnie było zwarcie instalacji.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Polacy ruszyli zbierać grzyby, a policjanci ostrzegają. W lesie łatwo się zgubić. Trzeba pamiętać o podstawowych zasadach.
7: Najważniejsze, żeby być widocznym, żeby mieć kontakt ze światem pozaleśnym, żeby najlepiej mieć też jakiegoś towarzysza ze sobą. Ubierzmy się ciepło i też w sposób widoczny dla innych.
2: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Funkcjonariusze przypominają też, żeby przed wyjściem naładować telefon i poinformować bliskich, dokąd idziemy.
8: Na Lubelszczyźnie coraz cieplej. Teraz w regionie temperatura wynosi 10 stopni, a w ciągu dnia wzrośnie do 21. Środa ma być bardzo pogodna, z pełnym słońcem. Jutro podobnie ciepło, słonecznie i bardzo pogodnie. W piątek z kolei możliwe, że wystąpią opady deszczu. Na razie wiatr słaby, a ciśnienie wysokie.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Halo, halo, tu świat pozaleśny, świat muzyczny, przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus, prosto ze studia naszego, 6 minut po godzinie 8. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Pozdrawiamy wszystkich grzybiarzy albo tych, którzy dzisiaj się na takowe wybierają. Art Company i Susanna na początek tej godziny, Queen także za chwilę, a później dobre strony jesieni i nasze wspaniałe nagrody.
10: Sit together on the sofa with the music way down low.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Oj, ta przyjemna, klimatyczna muzyka chyba nie współgrać będzie z tym, o czym będziemy rozmawiać z Mariuszem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Bo tym razem ta jesień nie będzie nam się kojarzyć z kocykiem, z kawą, tylko z wielkim wysiłkiem, który podejmujesz co roku i z finałem tego wysiłku, czyli z maratonem.
2: Zgadza się, jeszcze czuję ten wysiłek w nogach.
1: Bo był finał w Poznaniu, tak?
2: Tak, brałem udział w jubileuszowym 25. maratonie poznańskim w ostatnią niedzielę.
1: Dobra, i to później buty na kołek i koniec sezonu i dopiero wiosną następny bieg?
2: Nie. No to jest takie oficjalne zakończenie sezonu, ale biegamy dalej, bo kolejny maraton już w planach, tym razem Krakowia Maraton, bodajże w kwietniu. Mhm. Także cały czas trzeba być w gazie.
1: No dobra, ale te treningi zimowe, takie jesienno-zimowe, później po finale sezonu troszkę są lżejsze, czy jak to wygląda?
2: Raczej no na pewno pogoda sprawia, że tych biegów jest trochę mniej i są krótsze, no bo tak jak ostatnią zimę mieliśmy trochę ciężką pod względem śniegu, także trzeba było wybierać trochę inne trasy, ale zawsze w tygodniu tych kilkanaście kilometrów przebiec trzeba.
1: To jeszcze napiszę, zacytuję, co ty napisałeś o tej jesieni. Właśnie wtedy po całym roku treningów kilometrów o świcie i wieczorami zmęczenia i walki z własnym nie chce mi się, przychodzi czas na maraton, właśnie ten w Poznaniu. A pochwal się jeszcze, dobry wynik był w Poznaniu? Jakiś rekord życiowy?
2: Znaczy powiem tak, biorąc pod uwagę PESEL, to już rekordy życiowe są dawno za mną. Obecnie planem było, aby skończyć maraton z czasem krótszym niż 5 godzin, no i to się udało.
1: Świetnie, gratuluję. A powiedz, ile takich maratonów w ciągu roku jest?
2: Znaczy w moim przypadku plan mam taki, aby przebiec jeden maraton w ciągu roku. No i do niego cały czas się przygotowuję.
1: I pewnie jakieś mniejsze tam biegi.
2: Tak, półmaratony, biegi na 10 kilometrów, w zależności od tego, co w okolicy się trafia ciekawego.
1: No dobra, ale będzie trochę tego kocyka i tej książki, i tej herbaty, i tej takiej jesieni.
2: Nie, no musi być, no dobra. Musi być, bo z tego się nie da.
1: Wysyłamy nasz kubek z Bolesławca, limitowany z nadrukiem Radio Plus, ale poza tym to taki charakterystyczny Bolesławiec jest. No i dwie książki, o których już wcześniej mówiłem, i miłej jesieni życzymy.
2: O, super, będzie co czytać przy kominku, dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
12: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
11: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.

0: Sereno. Zawsze mi się kojarzy z Sereną Williamsa. Jak tam Iga Świątek? W wiadomościach się dowiemy. A jak nie, to po wiadomościach. One się zbliżają w skrócie. 8:28 na zegarach. Prognoza pogody też będzie. To poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje?
1: Reklama.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Coraz bliżej wyrok w sprawie Sebastiana M., sprawcy tragicznego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Na dziś zaplanowano mowy końcowe. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Ruszyło śledztwo w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej. Kobieta jest poszukiwana już od ponad miesiąca. Zaginęła 30 sierpnia podczas festiwalu w Darłowie, na którym przebywała wraz z mężem. Do tej pory znaleziono jej plecak i telefon. Sprawą zajmuje się już policja. Teraz dołącza prokuratura.
2: Chcielibyśmy niejako nadzorować te czynności, a przede wszystkim móc zebrany w czasie tych czynności poszukiwawczych przez policję materiał i dowody przełożyć na formę procesową.
1: Mówiła prokurator Ewa Dziadczyk. Szczegóły śledztwa nie są jeszcze znane. W wiadomościach Francja prawie 500 osób zatrzymano na demonstracjach związanych z protestem licealistów. Domagają się poprawy warunków nauki, między innymi zmniejszenia liczebności klas. W Paryżu doszło do starć z policją. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. I jeszcze sport. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. W pierwszym secie Polka pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1. Trwa drugi set, na razie 4-3 dla Igi Świątek.
3: Anna Opasiak, informacje z regionu. Dostała duże dofinansowanie. Gmina Łomazy otrzymała ponad 12 milionów złotych. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pójdą na budowę Centrum Aktywności Społecznej w Dubowie, mówi wójt gminy Jerzy Czyżewski.
4: Centrum będzie pierwszym nowoczesnym, energooszczędnym, pasywnym budynkiem w gminie Łomazy, zaprojektowanym przede wszystkim z myślą o różnych grupach społecznych w gminie Łomazy.
3: W sumie budynek będzie kosztować ponad 15 milionów złotych. Ma być gotowy na koniec następnego roku. Zwiększa dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Muzeum Zamojskich w Kozłówce wprowadza nowe rozwiązania dla zwiedzających. To w ramach przedsięwzięcia Muzeum Otwarte na Zmysły, mówią zaangażowane w projekt Agata Ulanowska i Beata Filipowicz.
5: Udostępniliśmy komfortkę dla dorosłych, wyposażoną w regulowaną leżankę i podnośnik dla osób, które potrzebują większego wsparcia przy czynnościach higienicznych. Natomiast w kasie i na wystawach zamontowaliśmy pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących.
6: To może komuś ułatwić wyjście z domu i spędzenie czasu w muzeum. I dzięki temu będzie łatwiej pojechać do Kozłówki.
3: W ramach przedsięwzięcia placówka realizuje też działania dotyczące dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Wszystkie inicjatywy mają finansowanie z funduszy europejskich. A co dziś w pogodzie? Lubelszczyzna bardzo pogodna i pełna słońca. Tak będzie nie tylko dziś, ale również jutro. W piątek z kolei możliwe, że wystąpią opady deszczu. Co do temperatury, teraz wynosi 12 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A piękna ta jesień, jesienny poranek październikowy, to środa, 7 dzień miesiąca. I przeboje z nutą nostalgii. Jesienne, ale też dużo letnich klimatów, gdyby ktoś już za latem się stęsknił trochę. Radio Plus. No to proszę bardzo, Pointer Sisters na antenie Radia Plus i Fun Factory, to już za chwilę.

0: mocno i długo i wytrwale i jeszcze mamy dosyć twarde te potrawy, to zwiększa się wydajność pracy naszego mózgu. Sprawne żucie wpływa nie tylko na komfort jedzenia, zwiększa się też przepływ krwi do mózgu, co może sprzyjać jego sprawniejszemu funkcjonowaniu i dłuższemu zachowaniu funkcji poznawczych. Więc jeżeli zapominacie coś i się spieszycie później, bo zapomnieliście, to lepiej się zatrzymać, porzuć trochę i to tak regularnie rzuć, żeby ten mózg pracował sprawniej. No proszę, takie połączenie o poranku. Nie, tak w ogóle to na wszystko to sprawne i długie rzucie wpływa, bo takie przełykanie, szybkie jedzenie jest niezdrowe w wielu obszarach. Także wydłużcie sobie ten poranek o 5 minut, żeby znaleźć czas na spokojnie śniadanie, najlepiej z kimś, o, bo dobrze sobie jest przy śniadaniu też porozmawiać. Jak już nie, to z Radiem Plus oczywiście. Za 18 minut będzie godzina 9.
1: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie. Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
1: Reklama.

Dziękuję za wszystkie wasze wpisy na profilu facebookowym Radia Plus, które dotyczyły zakładek, a w zasadzie tego, jak zaznaczamy, gdzie jesteśmy w książce. Akurat Ilona jeszcze jedną wpis zacytuje, wszystkich nie zdążę. Zawsze używam zakładek do książek, tylko i wyłącznie tego nauczyła mnie pani ze szkolnej biblioteki w szkole podstawowej. Absolutnie nie wolno zaginać kartek, o tym mówimy od samego rana, i kłaść otwartej książki grzbietem do góry, tego to już nie wiedziałem. Taka pozytywna trauma z dzieciństwa, pozdrawiam serdecznie. A propos zakładek, piszecie, chwalicie się, jakie macie ręcznie wykonane i wspaniałe. Także to jest Radia Plus. Niektórzy dostali i używają. A ja muszę przyznać, że jak potrzebuję, zacząłem nową książkę, a nie mam nic pod ręką. Często czytam w autobusach gdzieś na zewnątrz. To sięgam do torby, wyjmuję choćby paragon ze sklepu i już jest zakładka. Ważne, żeby pamiętać, gdzie się było. Tomek Waloszczyk, dziękuję. Za chwilę Kasia Kozimor po godzinie 9:00. Miłej środy życzę.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Lublin.
1: Prokuratura domaga się maksymalnej kary. Rozpoczynają się mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Szwecja wyśle do Polski patrioty. Chce wzmocnić wschodnią flankę NATO. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Polka pokonała Amerykankę. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura będzie domagać się maksymalnej kary. Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczynają się mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Chodzi o tragiczny wypadek na autostradzie A1 z 2023, w którym zginęła trzyosobowa rodzina.
2: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tu tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
1: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu wszystkich stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku. Oskarżonemu Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Szwedzkie patrioty będą stacjonować w Polsce od grudnia. To informacja od ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rząd w Sztokholmie zdecydował o przekazaniu systemów obrony powietrznej na naszą granicę w ramach misji NATO. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Szef MON-u przekazał, że żołnierze ze Szwecji i ich systemy Patriot w ramach sojuszniczych działań przejmą od Holendrów misję ochrony polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie, przez który przechodzi duża część zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Do tego już teraz szwedzkie samoloty Gripen są włączone w dyżury bojowe nad terytorium naszego kraju. Cel jest jeden, mówił premier Szwecji Ulf Kristersson. Chodzi o zapewnienie, żeby kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Według szwedzkich mediów publicznych wraz z systemami Patriot do Polski zostanie wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka to na polecenie prokuratury. Do śledczych wpłynęło zawiadomienie dotyczące interwencji na warszawskiej Białołęce. Media informowały, że Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka. Podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. O sprawę był pytany minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w tym wykonywaniu funkcji prawidłowej, wykonywaniu funkcji rzecznika praw dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień.
1: Rzecznik Praw Dziecka odpiera zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji w trosce o bezpieczeństwo dzieci. A rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była m.in. objęta procedurą niebieskiej karty.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1-6-3. Spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
5: No, w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens-Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
1: O czym informował Jakub Krzyżak.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: 4 minuty po godzinie 9, poranny... Jaki poranny, Kaśka, obudź się. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam i do 12 zapraszam. Czesław Niemen, Syn w Warszawie już teraz.

0: Pan Leo i Flying Picket na antenie Radia Plus. Przeboje z nutą nostalgii w środę, 7 października. Za chwilę na naszej antenie Eurythmics Sweet Dreams. Będzie też Carapiccio i jeszcze powiew lata, wspomnienia lata na antenie Radia Plus. Pełną parą, można powiedzieć. A do 12 mnóstwo atrakcji na antenie Radia Plus. O niektórych opowiem już za kilka chwil.
1: Reklama. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5. Budujesz relacje na chwilę, tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością, chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów, nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

Karapicio, Tic Tac Toe na antenie Radia Plus. Za 28 minut będzie godzina 10, żeby nam tak czas dzisiaj wszystko szybko z pracy zleciał. Tic Tic Tac Toe i potem już tylko wolny czas. A wolny czas dobrze jest sobie zaplanować, na przykład na wycieczkę 17 października na zwiedzanie kopalni. Jakiej to kopalni, co to za zwiedzanie, a jest jubileusz, opowiemy już za godzinę. Wtedy będzie można zdobyć takie zaproszenia. Kopalnia Świętego Jana Krobica, Góry Izerskie. No to są atrakcje, moi drodzy, niesamowite, a voucher 2 plus 2, czyli dla fajnej, sympatycznej rodziny, która chciałaby splądrować nieco pod ziemię i zobaczyć, jak to było kiedyś, co tam się wydobywało i tak dalej, i tak dalej. A wydobywało się między innymi kobalt. A kobalt, nie wiem czy wiecie, to jest coś, co daje niebieski barwnik i zabarwia nasz kubek, kubek Radia Plus z Bolesławca do zdobycia w naszych plusach jesieni. Szukamy dobrych stron jesieni na naszej stronie www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Takie to atrakcje do 12 dzisiaj mamy. Zapraszam serdecznie. A teraz Anna Jandar, Nic nie może wiecznie trwać na antenie Radia Plus.

0: La, Aleksja na antenie Radia Plus za 17 minut, będzie godzina 10. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Rick Astley się pojawi, Together Forever, i tak razem wspólnie tę środę rozkręcamy na dobre. To już połowa tygodnia, więc mam nadzieję, że nastroje fajne, jak i pogoda za oknem jeszcze przez jakiś czas, która z nami zostanie, ale końcówka tygodnia już będzie troszeczkę gorsza, ale przypominam, cały czas nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo szukamy dobrych stron jesieni. Kubek Radia Plus z gorącą herbatą, a może nawet KKM, nie wiadomo, kto się skusi. Do tego wspaniała lektura i już można zupełnie spokojnie usiąść i cieszyć się z jesieni. Z Radiem Plus oczywiście zajrzyjcie na naszą stronę internetową www.radioplus.pl, tam specjalny formularz zgłoszenia do naszej zabawy. Chyba nie muszę dodawać, że taki kubek to prawdziwy skarb, bo jest to wersja limitowana. Wielu takich kubków w Polsce nie znajdziecie.
1: Reklama.
2: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd odgranicznej, lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
3: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie, tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
1: Reklama.

Oj, jesienią powiało, prawda? Niedługo liście spadną drzew i też zatańczą, no może nie z nami, ale z rytm wiatru na pewno. Za 3,5 minuty będzie godzina 10, to jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Już za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a potem wracamy do pięknych piosenek. Będzie m.in. Pet Shop Boys Go West, będzie ABBA, The Winner Takes It All, a my na zwycięzcę czekamy naszej zabawy do godziny 12. Dobre strony jesieni, no ale też zaproszenie do kopalni na zwiedzanie. O szczegółach po godzinie 10 w Radio Plus.

0: reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.

0: Radio Plus Lublin.
1: 12 osób zginęło w ataku Rosji na Ukrainę. Trump zapowiada szybkie zakończenie wojny. O krok od tragedii na Śląsku. Trzylatek spadł z 4. piętra. Najnowszy model łazika. Wynalazek studentów z Wrocławia robi furorę. Jest 10. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny bilans zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę. Zginęło 12 osób, a około 30 zostało rannych. Chodzi m.in. o Kijów, a także prawie wszystkie obwody we wschodniej części Ukrainy. Najtrudniejsza sytuacja jest w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Na miejscu rodziny czekają na informacje o bliskich pod gruzami.
2: Zbrał
1: mojego męża z rodziną, wśród nich 1,5-roczny syn, młoda rodzina. Oni mieszkali na 4. piętrze. Zadzwoniliśmy do nich, nikt nie odbierał. Teraz w ogóle nie ma sygnału. Tymczasem Donald Trump zapowiada szybkie zakończenie wojny na Ukrainie. Amerykański prezydent kolejny raz stwierdził, że działa w tej sprawie. Zakończyłem 8 wojen. Wojny rosyjsko-ukraińskiej jeszcze nie. Pracuję nad tym i to też nastąpi już wkrótce. Ginie mnóstwo ludzi, choć może to tak nie wygląda, ale jesteśmy już bliżej rozwiązania. Donald Trump poinformował, że w najbliższym czasie ma rozmawiać z Putinem. O krok od tragedii w Rydułtowach na Śląsku. 3-letni chłopiec spadł z 4. piętra. Trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka na pokładzie śmigłowca. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja bada okoliczności wypadku.
3: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
1: Relacjonuje Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Wiadomo, że matka dziecka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 na Mazowszu. W miejscowości Mleczków na wysokości Radomia osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
1: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje ruch na drogę serwisową. Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosi dziś laureatów Nagrody Nobla z Chemii. Do tej pory w tej dziedzinie przyznano 117 nagród, przy czym laureatów było aż 200. Wśród nagrodzonych chemicznym Noblem znalazło się 8 kobiet. Jedną z nich była Maria Skłodowska-Curie. Jutro wręczona zostanie nagroda z literatury, a w piątek poznamy laureata pokojowego Nobla.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich projekt zdobył już ponad 20 medali na całym świecie.
5: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski. Wygrywamy z drużynami, które mają znacznie większe finansowanie niż my, ponieważ mamy zaplecze.
1: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Łazika wartego 22 tysiące dolarów stworzyło 60 osób.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Nie, to się czasem szwendaczek włącza, ale to zwykle weekend. 3,5 minuty po godzinie 10. Dzień dobry, witam. Kasia Kozimor i zapraszam do godziny 12. Za chwilę ABBA, teraz Pet Shop Boys.

0: Simplicity Stars na antenie Radio Plus. 20 minut po godzinie 10. Mamy środę 7 października, a za 10 dni, 17 października, wielkie zwiedzanie kopalni świętego Jana w Krobicy. Kto nie był, ma szansę się tam wybrać z osobami towarzyszącymi. Wspaniałe zaproszenie 2 plus 2 mamy dla Was przygotowane. To jedna z najstarszych kopalni w Polsce. Obchodzi w tym roku 450-lecie. Obowiązkowa sudecka atrakcja, górnicze dziedzictwo Dolnego Śląska. Można zwiedzać i doświadczać na wiele sposobów. Niezwykłe miejsce. Kopalnianym rok ukażą podziemne piękno wszystkim spragnionym przygód. Także jest to niesamowita atrakcja. Przygotowaliśmy dla Was takie specjalne zaproszenie. Czekam na Wasze zgłoszenia SMS-owe 691-141-141. To jest atrakcja, której nie warto przegapić. Warto weekend spędzić na Dolnym Śląsku i zanurzyć się w kopalniane. No, bardzo takie tutaj widzę ciemne rejony. Zapraszam, zachęcam. Chodniki do zwiedzania czekają. A ja czekam na Wasze SMS-y, rozstrzygnięcie naszej zabawy już za kilka chwil na antenie Radia Plus. Ale wcześniej Opus, Life is Life, będzie też Gypsy Kings i Bamboleo.
1: Reklama.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi

0: na kupon. Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
3: Reklama.

0: Gypsy Kings, Bambo Leo na antenie Radia Puls. Za 27 minut będzie godzina 11, a my łączymy się z Maćkiem. Dzień dobry Maćku, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się, witam.
0: Masz chrapkę na wycieczkę, na Dolny Śląsk.
1: Tak, tak, uwielbiam Dolny Śląsk, bardzo mi się podoba, zwłaszcza jeżeli mogę tylko z dziećmi zwiedzać, to fantastyczny region, piękne miejsce, fantastyczni ludzie również.
0: No dobrze, świetnie, to piękna promocja Dolnego Śląska na naszej antenie w twoich ustach, widzę, że chętnie tam wracasz. Czy masz gdzieś rodzinę nieopodal, bo chodzisz z tamtych regionów?
1: Nie.
0: Czy to po prostu zauroczenie?
1: Nie, z okolic Płocka, dokładnie Gostyni, także daleko od Śląska.
0: No dobrze, napisałeś, chodzi o kopalnię Świętego Jana w Krobicy na Dolnym Śląsku, niedaleko Mirska i Świerardowa Zdroju, piękne rejony rzeczywiście. I chciałbyś tam bardzo zobaczyć te atrakcje, zwłaszcza z dziećmi. Czy dzieci powyżej 6 lat?
1: Tak, oczywiście, 12 i 10.
0: No to super, bo taki wymóg jest, jeśli chodzi o zwiedzanie tej właśnie atrakcji. Myślę, że będziecie zadowoleni i to będzie super wycieczka. Dla was specjalny voucher dla dwóch osób dorosłych i dwóch dzieci. Także będzie co zwiedzać i cieszyć się 400-500-lecie tej właśnie kopalni Świętego Jana. Wydobywano tam m.in. kobalt. Będzie można to wszystko zobaczyć, poczuć super. I przeżyć. Także zachęcamy, by się tam wybrać. Gratuluję serdecznie, będzie fajna wycieczka.
1: Dziękuję bardzo. Już nie mogę doczekać, prawdę mówiąc.
0: Jestem 16 października. Zapisz sobie w kalendarzu. Dziękuję za to spotkanie. Bilety prześlemy za chwilę mailowo. No i polecamy zwiedzać Dolny Śląsk jak najbardziej. Nie tylko pod ziemią, ale i nad ziemią, a nawet i z gór popatrzeć, mniejszych lub większych, na piękne okolice. Za chwilę Krzysztof Krawczyk, teraz Celine Dion w Radiu Plus.

0: To piękny głos Krzysztofa Krawczyka na antenie Radia Plus wybrzmiał, a za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii pojawi się m.in. Jennifer Lopez i Bryan Adams. To środa, 7 dzień października, za 16 minut będzie 11.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
3: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
4: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
9: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rosa.

0: Radio Plus Lublin.
1: Miał być poczytalny w chwili popełnienia zbrodni. Rusza proces w sprawie zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy. Saperzy ruszają do akcji. Chodzi o miny z II wojny światowej w Świnoujściu. Pielgrzymi te zeszukają noclegu w Łodzi. Jest 11. Marcin Bartnik. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie. W Płocku rusza proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Honchera.
2: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
1: Jakub Honchera, dziękujemy za relację. Dodajmy, że Bartosz G. został także poddany badaniom i obserwacji psychiatrycznej, a biegli uznali, że był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki. Tak o wpadce z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Przypomnijmy, w tym tygodniu w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę RCB rozesłało do setek tysięcy Polaków SMS-y z ostrzeżeniem. Problem polega na tym, że takie wiadomości dotarły do mieszkańców województwa lubuskiego, które pomylono z lubelskim. Sprawą zajęło się MSWiA.
3: W tej chwili prowadzimy postępowanie wyjaśniające, jak będziemy mieli pełny raport, raport pierwszy otrzymał pan minister Kierwiński, to myślę, że również powiadomimy opinię publiczną. Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
1: Jak zaznaczył Szczepański, w tamtym dniu mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali alerty związane z zagrożeniem. W Świnoujściu zostanie zneutralizowana ostatnia mina z okresu II wojny światowej. Akcja właśnie się rozpoczyna, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
4: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
1: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Organizatorzy tegorocznego 49. Europejskiego Spotkania Młodych TZ szukają kwater dla pielgrzymów w Łodzi. Potrzeba noclegu w dniach od 28 grudnia do 1 stycznia. Aneta Paszko.
5: Jak mówi brat Maciej z TZ Łódź, pielgrzymi przywiozą własne śpiwory i karimaty. Chodzi tylko o przyjęcie ich na 4 noce i podanie im codziennie śniadania. Jeśli to możliwe, zaproszenie na obiad w czwartek, 1 stycznia.
6: Nieważne, czy mieszka w domku jednorodzinnym, w małym mieszkanku, w bloku, jest zaproszona do tego, żeby otworzyć swoje serce i swoje drzwi. Proszę mi uwierzyć, że młodzi pielgrzymi, te tysiące, które przyjadą, bardziej docenią bardzo skromne warunki w mieszkaniu, gdzie jest druga osoba, niż najpiękniejszą, najlepiej ogrzewaną salę gimnastyczną w szkole.
5: Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również na stronie TZ Łódź.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 3,5 minuty po godzinie 11. Jeszcze raz dzień dobry, witam i zapraszam do godziny 12. Kasia Kozimor, za chwilę na naszej antenie Anna Jurksztowicz, teraz Modern Talking. No i przypominam, że warto zajrzeć na naszą stronę internetową www.radioplus.pl, bo szukamy dobrych stron jesieni i mamy wspaniałe prezenty dla Was. Zupełnie unikatowe, limitowane kubki z logo Radia Plus.

0: Taka Raja jest Rock and Boogie na antenie Radio Plus 12 minut, nie, 20 minut po godzinie 11. To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii, to jest środa, 7 dzień października, od jutra coś tam się, że tak powiem, buduje na niebie i przyjdzie ochłodzenie, ale zanim to się stanie, to my jesteśmy już gotowi na to, by przyjąć jesień z otwartymi ramionami, otuleni kocykami w fotelu głębokim. Do mojej filiżanki już zakrada się powoli herbata wędzona, to znak, że czas na takie wieczory, które trzeba będzie się rozgrzewać. Dla Was mamy specjalny kubek z logo Radia Plus, limitowana wersja. To jest kubek, którego nigdzie nie kupicie, można go tylko zdobyć słuchając Radia Plus. No i zapraszam na naszą stronę internetową www.radioplus.pl, tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Dobre strony jesieni, przyglądamy się i szukamy. A dla Was do tego kubka mam jeszcze coś do poczytania. Jest książka Joanny Zielewskiej, Menopauza, dojrzałe podejście do odżywiania. Czyli jak sobie ułożyć jadłospis, żeby się dobrze czuć w drugiej połowie życia. Dla Pań specjalnie ta lektura. Sama poczytam. Dobrze, i jeszcze nieobce. Pawła Bienia, to wydawnictwo PWN, Menopauza wydawnictwa Harde. Nieobce to opowieść bardzo sympatyczna, trzymająca w napięciu, a także źródło wiedzy o tym, jakie są najcenniejsze dzieła w naszym kraju, skąd się wzięły. Nierzadko to są takie opowieści z dreszczykiem. Fajna historia, warto poczytać. No to co, zapraszam. Zgłoszenia przyjmuję na stronie internetowej www.radioplus.pl. Za chwilę się wczytam. No i do kogoś z Was zadzwonię. Za kilkanaście minut, bo wcześniej w Radiu Plus pojawi się Lombard, Przeżyj to sam, a także Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson.
1: Reklama. Budujesz relacje na chwilę, tworzysz samotność na zawsze, gonisz za przyjemnością, chwytasz pustkę, skrolujesz miliony obrazów, nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Reklama.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Oj, szukamy dobrych stron jesieni w Radiu Plus. Z nami jest już w tej chwili nasza słuchaczka Justyna. Dzień dobry, Justyno, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to opowiadaj, za co jesień sobie cenisz i lubisz?
2: Głównie to za to, że mogę na jesień pojechać w góry, za to, że mogę z dziećmi wspólnie pojechać na rowery blisko Warszawy do Zalesia Górnego. I oczywiście spacery, a najczęściej wieczorami to wyjście na basen, czy spacery z psem.
1: O, świetnie!
2: Tak.
1: Fantastycznie, no to jest dobry pomysł na to, żeby jesień sobie fajnie spędzić i żeby było fajnie, jak napisałaś, Złota Polska Jesień zachwyca mnie zawsze.
2: Tak. No to... Zawsze, co roku.
1: Dobrze, to powiedz mi jeszcze, co w tym kubku wyląduje na te wieczory jesienne z książką?
2: Czy to na będzie herbata? Na wieczory jesienne to herbata z cynamonem.
1: O, proszę.
2: I z pomarańczą, tak, o, to na pewno. Ale poranki to oczywiście kawusia.
1: Kawusia musi być, bez kawusi
2: tak,
1: trudno
2: oczywiście.
1: Wstać.
2: Oczywiście.
1: Wspaniale. Justyna, słyszę, że masz dużo radości i słońca w głosie, to bardzo fajnie, dziękuję ci za to spotkanie. Pozdrawiam gorąco, wszystkiego dobrego, bardzo życzę rodzinkę, również... pozdrów całą. Ale kubek tak, tylko
2: ja
1: jeden.
2: Bardzo również dziękuję, naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło, że zostałam
1: wyróżniona.
2: I wyróżniona, tak. I słucham waszego radia naprawdę z miłą chęcią zawsze.
1: Bardzo się cieszymy z tego powodu, dziękujemy i do usłyszenia. Tak, wyróżnienie to dobre słowo, bo tych kubków naprawdę jest niewiele. Drodzy słuchacze, jeśli chcecie poczuć się wyróżnieni, piszcie, zaglądajcie na naszą stronę internetową. Szukamy dobrych stron jesieni.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A teraz Gazebo, Alex Chopin, Halina Frąckowiak za chwilę. No właśnie, w muzyce się zanurzyć jesienne wieczory, to jest coś, co chyba też bardzo lubimy. Za 24 minuty, 12.

0: Reklama.
1: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
0: Reklama.

0: Michael Jackson w Radio Plus Smooth Criminal to już za nami, a przed nami przepiękne, słoneczne, cudowne popołudnie i cieszmy się, bo jutro już pierwsze zawirowania w pogodzie, tak no już no zupełnie na poważnie, podobno jakiś wyż się baryczny, nie wiem, ale jakieś przegrupowania są wyżowo, niżowe, ciśnieniowe, więc będzie się działo. A u nas oczywiście, jak zawsze, niezmiennie przeboje z nutą nostalgii, już za chwilę 12 wiadomości, a po wiadomościach przebojowa poczta Marka Sierockiego. Zapraszam.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Cześć, to Influencer, ten od Sen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije Twoje auto.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania, dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Reklama.
14: Osiemdziesiąt siedem i dziewięć. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
15: Potężny atak na Ukrainę, na 74. urodziny Putina. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. Sejm jednomyślny. Amerykański i brytyjski wywiad szacują straty po aferze szpiegowskiej w Niemczech. Jest 12. Marcin Bartnik. Wiadomo już o 15 ofiarach i ponad 60 rannych w całym kraju. Trwa akcja ratunkowa na Ukrainie po rosyjskim zmasowanym ostrzale. Celem było m.in. miasto Pryłuk na północnym wschodzie. Spod gruzów ratownicy wydobyli ciała trojga dzieci. Jak informują lokalne władze, w bloki mieszkalne uderzyło co najmniej 6 rakiet. Do siebie po ataku dochodzi także ukraińska stolica, gdzie zginęły 2 osoby. To było straszne. Żegnałem się z życiem, mówi ranny mieszkaniec Kijowa.
16: Tak huknęło, że od razu mnie ogłuszyło. W zasadzie niczego nie zrozumiałem. Potem zacząłem się dusić od dymu. Wyczołgałem się spod gruzów i wtedy już wszystko dookoła płonęło.
15: Władimir Zełenski napisał, że był to, tu cytat, najbardziej podły atak z okazji dnia urodzin Putina. Rosyjski przywódca kończy dziś 74 lata. Pełna zgoda przy wiejskiej, Sejm właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych w reakcji na ostatnią serię wypadków. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle albo objeżdżanie opuszczających się zapór. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są potrzebne, ale zaznaczają, że na tym nie koniec.
17: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
18: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
19: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne, zastępując je wiaduktami i tunelami.
20: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia nie tylko kierowców zawodowych, ale też kierowców na kategorię B i inne.
15: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, Rafał Weber z PiSu, Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej i niezrzeszona Paulina Matysiak. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Teraz afera na szczytach władzy w Niemczech. Zatrzymany był szef wywiadu, miał przygotowywać analizę dla Azerbejdżanu. Zgodnie z ustaleniami śledztwa, na które powołuje się Der Spiegel, August Hennig uzyskiwał dokumenty opatrzone klauzulą tajne za pośrednictwem swojego szefa biura, Manfreda D. Tymczasem brytyjskie agencje wywiadowcze, w tym MI6, próbują ustalić, czy ich agenci nie zostali zdekonspirowani, podaje Daily Telegraph. Także CIA prowadzi przegląd wszystkich wrażliwych informacji udostępnianych europejskim sojusznikom. 7695 zł brutto. Tyle wynosi mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu. Jak wyliczył GUS, mediana, czyli środkowa wartość szacowanych wynagrodzeń, była niższa o 20% od przeciętnej wypłaty. Główny Urząd Statystyczny policzył też, że 10% najmniej zarabiających osób otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4800 zł brutto. Z kolei 10% najwięcej zarabiających otrzymuje wynagrodzenie w wysokości prawie 15 tysięcy.
11: Wiadomości Radia Plus.
15: To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Pod koniec tygodnia termometry pokażą poniżej 14 stopni, a na przykład mieszkańców północnej Polski czekają także deszcz i silny wiatr.
21: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 14 stopni. Będzie też silny i porwisty wiatr, który w piątek nad morzem w porywach może osiągać 80, a w głębi regionu około 70 km na godzinę.
15: Mówił Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. W połowie przyszłego tygodnia temperatura powinna trochę podskoczyć, ale o dwudziestkach na termometrach powinniśmy zapomnieć.
22: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Sąd utrzymał decyzję o zawieszeniu Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak w czynnościach służbowych w ratuszu w Lublinie. Więcej informacji zna nasz reporter Mikołaj Borowiec.
23: Podczas wtorkowego posiedzenia Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście odrzucił wniosek obrońców urzędniczki o uchylenie środków zapobiegawczych, uznając rozstrzygnięcie za prawomocne. Decyzja wynika z wciąż istniejącej obawy matactwa oraz konieczności zabezpieczenia materiału dowodowego. To kolejne niekorzystne orzeczenie w tej sprawie po tym, jak w kwietniu skargę oddalił Sąd Rejonowy Lublin-Zachód.
22: W śledztwie dotyczącym organizacji strefy kibica Euro 2024 w Lublinie zarzuty usłyszało 7 osób, troje urzędników lubelskiego ratusza oraz 4 przedsiębiorców branży eventowej. Lubelski ratusz wyłonił wykonawcę przebudowy placu po farze. Inwestycja pochłonie ponad 3 miliony złotych. Po podpisaniu umowy wykonawca na wykonanie prac będzie miał 9 miesięcy. Rozstrzygnięto 13. edycję budżetu obywatelskiego w Puławach. Oddano ponad 2,5 tysiąca głosów, mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
24: Do realizacji kierujemy 9 projektów. To są 3 projekty duże i 6 małych. Najwięcej głosów uzyskał projekt zakup i adaptacja 5 domków dla psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach. Na drugim miejscu znalazł się projekt więcej ławek w przestrzeni miejskiej.
22: Zwycięskie projekty będą realizowane w przyszłym roku. Na Lubelszczyźnie póki co jeszcze bardzo słonecznie i ciepło. Na termometrach w Lublinie mamy dzisiaj 21, a nawet 22 stopnie w całym regionie. Wiatr delikatny, ciśnienie nieco w dół, w tej chwili 1017 hektopaskali. Dzisiaj jeszcze pełnia słońca, piękna złota jesień.
11: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
25: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Agnieszka Morawska
26: i Marek Sierocki.
25: Zapraszamy na przebojową pocztę.
11: Radio Plus.
22: A zaczynamy od utworu One Night in Bangkok, Murrayhead.
25: To piosenka, która pochodzi z musicalu Chess, a muzykę do tego musicalu stworzyli Benny Andersson i Björn Ulvaeus, muzycy znani z ABBY.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 7 października 1964 roku w Londynie na świat przyszła Sam Brown. Jest córką muzyków. Jej ojciec to był znany rock'n'rollowiec Joe Brown, a mama była wokalistką sesyjną. Mama na imię ma Vicky. Już gdy była nastolatką, udzielała się w nagraniach m.in. zespołu Small Faces czy grupy Spandau Ballet. W ogóle jest znakomitą chórzystką, ale też ma na koncie jeden wielki hit. To był rok 1988.
2: I to była jej debiutancka płyta, z której najbardziej zapamiętaliśmy utwór Stop.
1: Szkoda, że później już nie nagrywała tak fantastycznych hitów, ale odnalazła się jako chórzystka zespołu Pink Floyd.
2: Tak,
1: nagrywała
2: się
1: z nimi i też pojechała w trasę koncertową. Miałem przyjemność podziwiać Samantha Fox, Samantha Brown, bo tak na pełne imię Sam to właśnie Samantha, właśnie podczas koncertu w czeskiej Pradze grupy Pink Floyd. No, przypominamy ten największy hit.

0: reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Reklama.

0: Płoną góry, płoną lasy, czerwone gitary. To był rok 1971. Janusz Kondratowicz, zafascynowany Bieszczadami, napisał słowa tej piosenki, a muzykę oczywiście skomponował Seweryn Krajewski, który też zagrał na takim oryginalnym instrumencie, który kupił podczas jednego z turnę po Związku Radzieckim.
1: I to jest też piosenka, która, czyli rozmawialiśmy przed momentem, że ty lubisz bardzo tę wersję. Ja też lubię wersję w wykonaniu między innymi Darii Zawiałów, to jest Męskie Granie Orkiestra i tam też to brzmiało słuchać, jak się bawią tą piosenką. I ja mam takie wrażenie, że to jest jeszcze utwór nie do końca też wykorzystany, że można jeszcze coś z nim zrobić.
0: Też Krzysztof Krawczyk nagrywał swoją wersję tej piosenki. Teraz zaglądamy na półkę z naszymi płytami, z których rzadko korzystamy. Wyciągamy album z największymi przebojami Sebastiana El Chato. To muzyk, który urodził się w Marsylii, ale jego rodzina pochodzi z Hiszpanii. To hiszpańscy Romowie, bardzo Andaluzja. Muzykalni, Andaluzja. No i też rumba catalana, to jest stylistyka, w której świetnie odnajduje się Sebastian El Chato. Podobnie jak muzycy grupy Gypsy Kings na przykład. On na warsztat wziął swego czasu piosenkę I Will Survive Glory Gaynor z roku 78. Jego wersja po hiszpańsku nazywa się Yo Viviré i no, utrzymana jest właśnie w takich gorących klimatach rodem z gorącej Hiszpanii.
1: To prawie jak dzisiaj u nas temperatura.
0: Dokładnie. El Chato.

0: To oczywiście Roy Orbison, Only the Lonely. Ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Dziś urodziny obchodzi Toni Braxton. Na świat przyszła 7 października 1967 roku, a karierę zaczynała w rodzinnym girls bandzie The Braxtons.
1: To nie tylko piosenkarka, ale także i aktorka. Może z takich filmów, które najbardziej mogą nam gdzieś się pamiętać, to na przykład Every Day is Christmas, czyli to dla tych, którzy bardzo lubią filmy świąteczne, ale też myślę, że Toni Braxton nie łam mi serca albo na zakręcie losu, a propos nie łamania serca.
0: No właśnie, to był rok 1996. Single Unbreak My Heart podbił światowe listy przebojów, no i wszedł na stałe do takiej klasyki. 7 nagród Grammy zdobyła Toni Braxton podczas swojej kariery. No nie odnosi dziś takich sukcesów jak wtedy, ale życzymy jej wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i przypominamy...
1: Unbreak My Heart i Toni Braxton, i takich utworów potrzebujemy więcej.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie!
5: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
6: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
0: Reklama.

0: Twist and Shout i Beatlesi za nami. 7 października, rok 1975, 85. Wtedy ukazuje się pierwszy solowy album Midge'a Ure'a. Muzyk w latach 70. występował w formacji Sleek. Też miał taki moment współpracy z grupą Thin Lizzy. Potem był słynny zespół Ultravox. No i wreszcie rok 85.
1: I płyta The Gift.
0: No i z tej płyty utwór If I Was, największy przebój, i tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. W tym składzie słyszymy się jutro, tuż po godzinie 12. Agnieszka Morawska
1: i Marek Sierocki.
0: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Lublin.
1: Atak w szkole w Ostrołęce. 8 osób zostało rannych. Policja zatrzymała 19-latka. Potanieje benzyna i diesel. Resort energii podał ceny na jutro. Nobel z chemii za odkrycia związane z syntezą związków organicznych. Jest 13. Marcin Bartnik. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób zostało rannych. Dwie mają być w ciężkim stanie. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Co ustaliłeś?
2: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
3: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
2: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
3: Tak, to jest uczeń tej placówki.
2: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób. Przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
4: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
2: Na miejscu wciąż działają służby. 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia. Policja ustala jego dokładny przebieg.
1: To był Jakub Krzyżak. Minister energii opublikował ceny paliw na jutro. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83, a oleju napędowego 7,74. To oznacza, że benzyna potanieje o 3 grosze, a diesel o 6. Bydgoszcz może być atrakcyjną lokalizacją dla stałej bazy wojsk USA, uważa wicewojewoda kujawsko-pomorski. Zdaniem Piotra Hemmerlinga miasto ma atuty i jest już ważnym garnizonem. Szef MON-u wymienił Bydgoszcz jako jedno z miast, gdzie taka baza mogłaby powstać. Na liście są też Poznań i Wrocław.
5: Oczywiście decyzję będzie podejmował kto inny. Chcielibyśmy, żeby taka baza powstała. Ważny punkt na mapie instytucji obronnych w kraju. To na pewno napędziłoby wiele elementów naszej tutaj lokalnej gospodarki. I firmy poczułyby się bardziej bezpieczne.
1: Argumentował Piotr Hemmerling. Część mieszkańców Bydgoszczy chętnie widziałaby amerykańskich żołnierzy.
6: No, ja się czuję bezpieczna. Jednak jest jakaś obrona.
7: Z okna widzę, więc dla mnie to już jest normalne, że oni tam są.
8: A wojska amerykańskie?
7: Jeżeli władze uważają, że są potrzebne, to proszę bardzo. Niech przyjadą, niech nas bronią, jeżeli są potrzebni.
1: Bydgoszcz już dziś jest ważnym ośrodkiem wojskowym, gdzie działają struktury NATO, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i duże zakłady przemysłu obronnego. Metody i cel Kościoła nie mają charakteru politycznego. Papież Leon XIV w czasie audiencji generalnej w Watykanie przekonywał, że polegają na świadectwie wiary i miłości oraz działaniu na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Jako zadanie chrześcijan wskazał promowanie dobra wspólnego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nobel z chemii za odkrycia związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Cagon i japoński naukowiec Kenzo Soai zostali laureatami Nagrody z chemii.
9: Nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Tak jak nasze dłonie, prawa i lewa dłoń. Ci profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
1: Tłumaczył profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a już jutro poznamy tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla.
10: Małgorzata Oruń, dzień dobry z Lublina. Zwiększa dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Muzeum Zamojskich w Kozłówce wprowadza nowe rozwiązania dla zwiedzających. To w ramach przedsięwzięcia Muzeum Otwarte na Zmysły, mówią zaangażowane w projekt Agata Ulanowska i Beata Filipowicz.
11: Udostępniliśmy komfortkę dla dorosłych, wyposażoną w regulowaną leżankę i podnośnik dla osób, które potrzebują większego wsparcia przy czynnościach higienicznych. Natomiast w kasie i na wystawach zamontowaliśmy pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących.
12: To może komuś ułatwić wyjście z domu i spędzenie czasu w muzeum. I dzięki temu będzie łatwiej pojechać do Kozłówki.
10: Placówka realizuje też działania dotyczące m.in. dostępności architektonicznej. Wszystkie inicjatywy są finansowane z funduszy europejskich. Trwa nabór wniosków stypendialnych na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury. O wsparcie mogą starać się zarówno osoby pełnoletnie, jak i młodzież, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
13: W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować pomysł z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury. Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy i powinien być realizowany między 1 stycznia a 31 grudnia 2027 roku. Jedna osoba może realizować jeden projekt raz na 2 lata.
10: Wnioski znajdują się na stronie Stypendia Kultura Lublin EU, a termin składania dokumentów mija 2 listopada. To jeden z ostatnich takich słonecznych dni na Lubelszczyźnie. W tej chwili na termometrach w Lublinie mamy 22 stopnie. Do końca dnia pogodniej słonecznie z ledwo odczuwalnym wiatrem. Ciśnienie nieco traci na wartości, ale jest dosyć stabilne. W nocy też dosyć ciepło, 13-14 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 6 minut po 13. Aha, Take On Me na początku. Później będzie Paula Abdul, Zdzisława Sośnicka i Shaki Stevens. Zapraszam na popołudnie z Radiem Plus.

0: na zegarze 20 minut po godzinie 13. 100%, co ja mówię, 200% Shaki Stevensa w Shakim Stevensie. Jego jeden z największych przebojów, Drive Me Crazy. To jest piosenka, od której rozpoczęła się wielka światowa kariera Shaki Stevensa. Ten numer był numerem jeden na przykład w Australii, bardzo wysoko w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. No, tam to się nie dziwię. W końcu Shaki Stevens czerpał z lat 50. z rock and rolla. Karierę zresztą swoją zaczynał muzyczną jako Elvis Presley w jednym z musicali. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę będzie Alphaville i Big in Japan.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

13.30 na zegarze, to jest Radio Plus i Przeboje z nutą nostalgii. Wiadomo, prysznic to jest bardzo użyteczna rzecz. Rano wskakujemy, raz, dwa i już. Ale wanna, no to jest coś, co nie służy tylko i wyłącznie do tego, żeby się wykąpać, ale służy do relaksu. A mówię o tym dlatego, że dzisiaj, słuchajcie, mamy dzień wanny. Więc pozdrawiam tych wszystkich, którzy lubią sobie czasami w tej wannie poleżeć. Oczywiście nie rano, bo wtedy spieszymy się do pracy, ale wieczorem jakaś dobra muzyka, można się zrelaksować. UB40, Kingstown Town, teraz na naszej antenie Peter Gabriel, a później Bee Gees. No dobrze, ale do wieczora to jeszcze trochę. Na zegarze 13.30, środek dnia pracy. Cieszę się, że jesteście z nami.

0: Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na Allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Reklama.

0: Panie i panowie, Rod Stewart. Lata już co prawda są, bo on ponad 80 ma, ale ciągle pełen werwy i ciągle na scenie. W przyszłym roku ma wyruszyć w pożegnalną trasę koncertową, choć chyba już jedna pożegnalna była. No ale powiedzmy, że ta przyszła to rzeczywiście będzie ostatnia szansa na to, żeby zobaczyć go na żywo. Ma odwiedzić Polskę, więc wszyscy oni powinni być czujni i czekać na informacje. Za 3 minuty 14, po drugiej tuż po serwisie Michael Bolton.
1: Reklama. Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
17: Uczeń jednej ze szkół w Ostrołęce ranił nożem 8 osób. Trwa sztab kryzysowy. Cały Sejm za podwyższeniem akcyzy na alkohol. W podrzeszowskiej Jasionce trwa Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji. Jest 14. Marcin Bartnik. Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił 8 osób. Zaatakował nożem uczniów oraz pracowników zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik szybko został złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
18: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
19: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
18: Tak, to jest uczeń tej placówki.
17: Mówił Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół nie wpuszczano osób postronnych, a zawodówka, w której doszło do ataku, została zamknięta. W Urzędzie Miejskim trwa sztab kryzysowy. Cały Sejm za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia. Poprzemy ten projekt, mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
15: To jest oczekiwanie pana prezydenta. Przypominam, że właśnie zawetował podobną ustawę w tamtym roku. Właśnie uzasadniając to weto, że byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
17: W całości za projektem głosować ma rządowa koalicja.
20: Patrząc na ceny alkoholu w Polsce i poza naszymi granicami, naprawdę alkohol w Polsce jest relatywnie tani. No a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest. My wiemy, że wydajemy rząd wielkości 250 miliardów już dzisiaj na ochronę zdrowia, ale to jeszcze jest kwota niewystarczająca, a to może być kilka miliardów złotych, które będą w stanie wesprzeć ten budżet, dlatego jak najbardziej za.
17: Dodawał Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. Groźny wypadek w Bydgoszczy. Trzy osoby trafiły do szpitala po zderzeniu miejskiego autobusu numer 77 z osobówką. Kierowca Audi nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Na łuku zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym autobusem.
21: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu. Natomiast na miejscu trwają badania dwóch pasażerek, które również podróżowały autobusem.
17: Relacjonował Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Autobusem podróżowało w sumie 15 osób. Ważna informacja z Brukseli. Komisja Europejska poinformowała, że wypłaciła Ukrainie 1 240 000 000 euro na zakup produkowanych w tym kraju dronów, pocisków oraz uzbrojenia do zwalczania bezzałogowców. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Od początku rosyjskiej inwazji w 2022 państwa członkowskie przekazały Ukrainie łącznie prawie 230 miliardów euro wsparcia.
1: Wiadomości Radia Plus.
17: Technologia i eksperymenty. W podrzeszowskiej Jasionce trwa podkarpacki festiwal nauki i innowacji. Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Widak, który podpytuje uczestników o atrakcję.
22: Panowie, co ciekawego można tu zobaczyć?
23: Widzieliśmy fajne auto kręcące się.
22: Okej, a dlaczego pojawiłeś się na festiwalu? Co cię skłoniło do tego, żeby tu przyjść?
23: Chciałem zobaczyć różne innowacje po prostu, nowe rzeczy.
24: Chciałem
23: wolno od lekcji właśnie.
25: Fajni ludzie się tutaj zebrali, dużo z różnych miast, z różnych szkół. Naprawdę dużo ludzi do poznania ciekawych. Z kilkoma miałem przyjemność porozmawiać.
22: Są to jakieś branże, w których widziałbyś się w przyszłości? Bo jest lotnictwo na przykład.
23: Jest kilka branż.
26: To jest strefa sportu, raczej chyba planujemy zostać graczami profesjonalnymi.
17: Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji potrwa do jutra.
27: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Z dbałością o każdy szczegół Lubelski Zakład Polregio zaprezentował nowy symulator. Ma on pomóc w szlifowaniu umiejętności maszynistów w różnych warunkach pogodowych i sprawdzeniu ich reakcji na niebezpieczne sytuacje. Aby wykonywać zawód, każdy kandydat lub maszynista musi ukończyć szkolenie.
28: Obecnie jest przepis, że raz do roku musi odbyć jedną sesję na symulatorze. Ta sesja trwa 3 godziny.
27: Mówi Artur Misztal, maszynista i instruktor w Lubelskim Zakładzie Polregio. Symulowane trasy są odwzorowywane w 100%. Zakup sprzętu jest inicjatywą instruktorów. Przypomina o idei bezinteresownej pomocy, wolontariacie i solidarności społecznej w duchu świętego Franciszka z Asyżu. W Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie trwa gala dobroci zorganizowana przez charytatywne stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Mszę poprzedził wykład święty Franciszek z Asyżu o orędzie pokoju i dobra. Wykład wygłosił kapucyn, ojciec profesor Andrzej Derciuk.
29: Skoro Bóg jest najwyższym dobrem, to my, otrzymawszy od Niego jakiekolwiek dobra, jesteśmy dłużnikami, aby je dalej przekazać. I stąd też Franciszek uważał, że trzeba czynić to dobro w czynach, a nie słowach i stąd jest tym wspaniałym patronem czynienia dobra.
27: Gali dobroci towarzyszą porady psychologiczne, warsztaty muzyczne i kulinarne. Patronem gali jest Radio Plus. Bardzo słoneczne popołudnie w tym tygodniu, to już jedno z takich ostatnich na Lubelszczyźnie. Na termometrach w Lublinie 21 stopni, sporo słońca, zachmurzenie umiarkowane, wiatr ledwo odczuwalny, ciśnienie stabilne. W kolejnych godzinach także pogodnie i słonecznie i cieszmy się tym słońcem, drodzy Państwo, bo to już ostatnie podrygi złotej jesieni.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Pięknie zaczniemy tę godzinę od piosenki When a Man Loves a Woman. To będzie Michael Bolton, a później po polsku Marek Grechuta.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: No to mogliśmy się trochę pobujać. To zespół ABBA i piosenka Super Trooper. 21 minut po 14. To oznacza, że już za chwilę u mnie prezenty, książki od wydawnictwa Hardey, wydawnictwa naukowego PWN i kubek od manufaktury Bolesławiec. To wszystko w zabawie Dobre Strony Jesieni. Dosłownie macie 3 minuty na to, żeby się zalogować na stronie radioplus.pl i zgłosić do zabawy. Jeżeli macie ochotę, oczywiście jeszcze u mnie mieć szansę, a jak nie, to spokojnie oczywiście wasze zgłoszenie zostanie i na przykład już jutro będziecie mogli wygrać te fantastyczne nagrody. USA for Africa już za chwilę.
1: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowy 20-letni. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Reklama.

0: za 25 minut, godzina 15, 2 plus 1, iść w stronę słońca, w stronę jesiennego słońca, to i owszem, dzisiaj, jutro, korzystajcie, bo w weekend niestety pogoda ma się popsuć.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
0: No w ostatnim czasie to na piękną polską złotą my jesień nie możemy narzekać. Trwa nasza zabawa, dobre strony jesieni, Aurelia jest przy telefonie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cóż za piękne imię. Skąd pomysł rodzice mieli na Aurelię?
2: Nie wiem, to tatoś wybiera z siostrami. Nie mam pomysłu. Chyba na złość mi zrobili, bo mam urodziny za chwilę, imieniny, także...
0: Okej, to tak alfabetem. O, A, niech będzie, Aurelia.
2: Możliwe.
0: Ale fajne imię, naprawdę. Aurelio, wszystkiego najlepszego w naszej zabawie napisałeś.
2: Dziękuję.
0: Że lubisz jesień, bo jesienią się urodziłaś i to pierwszego dnia jesieni, 23 września. Więc po pierwsze wszystkiego najlepszego, po drugie to z ciebie jesienna panna.
2: Tak, dokładnie, nawet panna waga bym powiedziała.
0: Bardzo dziękuję za twoje zgłoszenie. Prezenty oczywiście do ciebie lecą od nas. Kubek z manufaktury Bolesławiec, taki ręcznie robiony. No i książki jeszcze, które wybrałem z wydawnictwa Harde i z wydawnictwa naukowego PWN. Tak, jednak taka historyczna. John Elledge napisał Granice świata, a poza tym Sławomir Koper o polskich terrorystach i zamachowcach. No brzmi poważnie, ale to też fajna książka, mówiąca trochę o naszej historii. Gratuluję raz jeszcze. Kogo pozdrawiasz?
2: Super, dziękuję. Chciałam pozdrowić całą moją rodzinkę i koleżanki z pracy.
0: A ty w pracy jesteś?
2: Na pewno gdzieś mnie słuchają. Tak, jestem w pracy, niedługo idę do domu.
0: Do której?
2: Do 15.
0: Ach, pozazdrościć, no ale z drugiej strony tak. To pewnie wcześniej rano zaczynasz. Wszystkiego dobrego, miłego popołudnia w takim razie, wolnego życzę. Niektórzy pewnie Aurelii zazdroszczą o tej porze, bo może mniej kiedy na siódmą trzeba do pracy dotrzeć.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: Kocham ten kawałek, zawsze daje mi tyle energii. Mam nadzieję, że wam również. Za 14 minut 15 o 3 serwis informacyjny, a do 3 jeszcze po wolusku Robert Gawliński, a później będzie bardzo wakacyjnie Sabrina i Boys.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Aleš Vakacej, dnes Sabrina Boys i Summertime Love na Antonie Radio Plus. No do nas tego summer to jeszcze trochę mamy, na razie to jesień się zaczęła. Za 3 minuty 15 już za chwilę sprawdzamy, co dzieje się w Polsce, między innymi doniesienia o tym bardzo strasznym wydarzeniu, o ataku nożownika w szkole. To z pewnością, no i dodatkowe informacje, to wszystko za chwilę, a później będzie Bonnie Tyler na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
1: Reklama.
17: Radio Plus Lublin.
18: Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Wrócimy do ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Młody lekarz-milioner ze szpitala południowego w Warszawie usłyszał zarzuty. Poważny wypadek w Tatrach. Kobieta trafiła do szpitala po upadku w rejonie Koziej Przełęczy. Jest 15. Marcin Bartnik. 8 osób trafiło do szpitala, 2 z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze doniesienia w tej sprawie. W jakim stanie są pozostali ranni?
19: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
20: 2 osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale 2 osoby już opuściły szpital.
19: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku, i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
18: Mieszkańcy są w szoku. Sądziliśmy, że nasze miasto jest spokojne, mówili naszej reporterce Marcie Szabłowskiej.
0: Szok, po prostu duży szok.
21: Jak tak można, tak na bezbronnego człowieka i na wiele osób, no kilka osób poszkodowanych. I jeszcze, co ci ludzie są w ogóle winni, że ich taki los spotkał?
22: Straszne, przerażające, tak? Tym bardziej, że też mam dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej i też nie wiem, jak to będzie. Właśnie żeśmy z koleżanką rozmawiały, że u nas Ostrołęka taka spokojna, cieszymy się, taka sytuacja właśnie.
0: Bardzo straszne, no, w całej Polsce się to rozprzestrzenia.
18: W Urzędzie Miasta trwa właśnie sztab kryzysowy z udziałem wojewody. Szkoły mają odgórne polecenie niewpuszczania na teren osób postronnych. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu Dawida K. w sprawie afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej usłyszał zarzuty. Ma odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Przypomnijmy, m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w Warszawskim Szpitalu Południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 mln zł, choć jego grafiki pokrywały się z jego działalnością polityczną. Kolejny poważny wypadek w Tatrach. Kobietę w ciężkim stanie zabrano do szpitala po upadku z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Topr ruszył także na pomoc turyście w rejonie Zawratu. Ratownicy odradzają wyjścia w wyższe partie gór. Aktualne warunki są skrajnie trudne.
23: Te warunki to są warunki gorsze niż będą w zimie, kiedy będzie już dużo śniegu. To jest wszystko w tej chwili przeplatanka bardzo twardego śniegu z kamieniami, po kamieniach w rakach. Kiepsko się chodzi po skałach, po śniegu bez raków, to rzecz skrajnie niebezpieczna.
18: Ostrzegał Tomasz Wojciechowski, ratownik Topru. We wtorek doszło do śmiertelnego wypadku na Zawracie. Spadła kobieta, która wybrała się na trudny, zalodzony szlak bez żadnego wyposażenia zimowego.
17: Wiadomości Radia Plus.
18: Białostockie schronisko dla zwierząt Dolina Dolistówki przygotowuje się do zimy. Ocieplane są boksy dla psów, a woliery, w których mieszkają koty, muszą być pokryte plandekami.
24: Natomiast one też mają w tych wolierach domki, w których stoją ocieplone budy. Poprzednią zimę, mimo tego, że było tak bardzo zimno, nasze zwierzęta zniosły bardzo dobrze.
18: Mówiła kierowniczka schroniska Anna Jaroszewicz. Placówka jest domem dla około 100 psów i 150 kotów. By pomóc podopiecznym Doliny Dolistówki, można przynieść tam dobrej jakości karmę, ale przydadzą się też plandeki.
24: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
18: Dodawała Anna Jaroszewicz. Schronisko można wesprzeć także finansowo. Wszystkie dane są na stronie schronisko.białystok.pl.
25: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Trwa kampania Dzieciństwo bez przemocy. Tegoroczna akcja zwraca szczególną uwagę na problem przemocy psychicznej. W akcję angażują się także służby instytucji z Lubelszczyzny, mówi Marta Szczodrak, wiceprezes Fundacji Sempre Afrente.
26: Każdy z nas może chronić dzieci i reagować na przemoc. To jest to, co każdy może zrobić. Czyli w momencie, kiedy widzimy, że dzieje się coś niedobrego, powiedzieć stop. Nawet jeżeli to dziecko nie jest naszym prywatnym dzieckiem.
25: Na stronie dzieciństwobezprzemocy.pl udostępniono materiały edukacyjne, lekcje online i webinary dla rodziców i nauczycieli. Kampania potrwa do 19 listopada. Będą premiery, warsztaty i działania edukacyjne. Teatr Andersena w Lublinie przygotował w najbliższym sezonie artystycznym wiele ciekawych spektakli i wydarzeń. Najmłodsi widzowie zobaczą m.in. nowe widowiska, ale też sprawdzone tytuły, mówi Krzysztof Żółczyński, dyrektor Teatru Andersena.
27: Na naszej scenie Piotruś, Pan Iwanta, świetne przedstawienie z super muzyką, z mocnym przesłaniem. Kotek i magiczna szafa to jest dla najnajów, dla najmniejszych widzów oraz również dla najmniejszych widzów rzecz, która już od lat jest w naszym repertuarze i świetnie się sprawdza, Szewczyk Dratewka.
25: Szczegóły nowego repertuaru i zapowiedzi wydarzeń znajdują się na stronie Teatru Andersena w Lublinie. Środa popołudnie bardzo słonecznie i ciepło na termometrach w Lublinie 21-22 stopnie, podobne wartości w całym regionie. Wiatr delikatny, momentami nieco bardziej odczuwalny, ciśnienie stabilne. Do końca dnia dzisiaj będzie pogodnie i słonecznie. I to już taki ostatni bardzo słoneczny, ciepły dzień. W kolejnych dniach czeka nas zmiana aury pogodowej.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
28: 6 minut po 15. Bonnie Tyler rozpocznie, później Genesis, Seweryn Krajewski i Enya. Tak będzie brzmiał początek tej godziny w Radio Plus.

0: 22 minuty po godzinie 15 to Enya i Piotr Semka Anywhere Is. Okazuje się, że żarty mogą być głupie, nie tylko głupie, ale i kosztowne, o czym przekonali się nastolatkowie z Kędzierzy na Korze. A o co chodziło? O tym usłyszycie w tej godzinie na antenie Radia Plus, ale spodziewajcie się dużych jaj. Za moment będzie Perfekt i autobiografia, a później zaśpiewa Samantha Fox.
1: Reklama. Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina.
2: Budujesz relacje na chwilę, tworzysz samotność na zawsze, gonisz za przyjemnością, chwytasz pustkę, skrolujesz miliony obrazów, nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Reklama.

za 25 minut, godzina 16. No tak jak się młodzież nudzi, to później głupie pomysły przychodzą do głowy. Tutaj także kosztowne pomysły. Otóż czterech nastolatków jeździło samochodem po Kędzierzynie Koźlu i rzucało w przechodniów jajkami. No to już nie jest tania zabawa, bo umówmy się, jajka do tanich nie należą, ale policjanci w ogóle nie poznali się na tym żarcie i ukarali całą czwórkę łączną kwotą 3,5 tysiąca złotych mandatu, a dodatkowo sprawdzili badania techniczne samochodu, okazało się, że ich nie ma i dorzucili 3 tysiące złotych, w sumie 6,5 tysiąca złotych kosztowało to, myślę nawet, że nie tych nastolatków, co ich rodziców, no to naprawdę drogie jaja były i to nie na Wielkanoc, tylko w październiku. Za 25 minut 16 Umberto Tabi.

0: miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6. Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na inwencję. Firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm. Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Buduje mury. Niszczy. Wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
1: Reklama.

0: No może i na drzemkę jakąś bym poszedł, ale dopiero za 3 minuty 16. Choć z drugiej strony ja już się żegnam, więc czemu nie? Ale was zostawiam w dobrym towarzystwie i oczywiście z przebojami z nutą nostalgii. One tuż po serwisie. Za 3 minuty 16.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
6: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Nożownik z Ostrołęki był wcześniej znany policji. Za chwilę szczegóły. Dawid K. nie przyznaje się do winy. Miał oszukać szpital południowy na 500 000 zł. Koniec akcji saperów. W Świnoujściu niewybuchy zostały zneutralizowane. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja dla kierowców na Śląsku. Na obwodnicy Zawiercia doszło do karambolu. Na wysokości Poręby zderzyło się 8 pojazdów, w tym ciężarówki. Już za Siewierzem nie ma przejazdu w kierunku Szczekocin. To droga krajowa numer 78. Utrudnienia potrwają jeszcze przez kilka godzin. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o nożowniku ze szkoły w Ostrołęce mówi jedna z uczennic. Znała 19-latka z Widzenia.
2: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
1: Sprawca ataku był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków i znajdował się też pod opieką psychologa. Ranił łącznie 9 osób. Sam też trafił do szpitala. Policyjni pirotechnicy badają teraz jego plecak. Dawidowi K. może grozić do 10 lat więzienia. To główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym usłyszał zarzut oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej wczoraj został przesłuchany, a dziś na konferencji prokuratury był Michał Skolimowski. Powiedz, czy podejrzany przyznał się do winy?
3: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
4: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
3: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy nie potwierdzili, że w szpitalu fizycznie funkcjonował tzw. salonik VIP. Potwierdzili za to, że istniała specjalna ścieżka leczenia, z której mieli korzystać politycy czy celebryci, którzy będą teraz przesłuchiwani.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec dobra informacja. Znad Bałtyku można już chodzić do morza na wysokości Świnoujścia. Po kilku dniach saperzy wysadzili już wszystkie znalezione tam niewybuchy z II wojny światowej. Zdetonowano 5 min o łącznej masie prawie 3,5 tony.
5: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
1: Mówił major Łukasz Koziarski z 8 flotyli obrony Wybrzeża. Miny znaleziono podczas badania dna. Ma tam powstać falochron.
6: Proszę łapać to słońce, póki jest, no i temperaturę także, czyli korzystać z tej właśnie pogody, którą mamy jeszcze w województwie lubelskim. Jeszcze, ponieważ dodaję to słowo, nie bez powodu, dziś i jutro powyżej 20 stopni, słonecznie, jutro już zacznie mocniej wiać, przyjdzie też zmiana pogody w piątek, tylko 13 stopni, nadal słonecznie, ale już zdecydowana zmiana w pogodzie nadchodzi dla lubelskiego.
0: Radio Plus Lublin.
6: Ale za to bez zmian, niezależnie od pogody, jesteśmy dla Państwa i gramy na 87,9 FM z Lublina, 91,2 z Puław i na stronie radioplus.pl. Gramy dobrą muzykę, przeboje z nutą nostalgii, ale także zapraszamy do słuchania informacji z Lublina, regionu i naszej archidiecezji. Wydarzenia bieżące relacjonujemy, nadchodzące zapowiadamy, a to wszystko pod tytułem W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Maciej Kurek, zapraszam na wydanie środowe, 7 października. Za chwilę zapowiedzi tematów, a cały program oczywiście do godziny 18:00.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I to wydanie środowe, 7 października w kalendarzu, już 8 minut po godzinie 16, pora przyjrzeć się tematom dzisiejszego wydania. Podczas treningów instruktorzy mogą symulować trudne warunki pogodowe czy nieprzewidziane zdarzenia drogowe oraz awarie. Lubelski zakład Polregio zaprezentował nowy symulator przejazdu. W magazynie będzie także m.in. o wynikach budżetu obywatelskiego w Puławach. Mieszkańcy tego miasta oddali ponad 2,5 tysiąca głosów. Zwycięskie projekty będą realizowane w przyszłym roku.
2: Do realizacji kierujemy 9 projektów. To są 3 projekty duże i 6 małych.
1: Na jakie projekty najchętniej głosowali puławianie? Szczegóły jeszcze dziś w programie. Ale w magazynie powiemy także o Gali Dobroci zorganizowanej przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia.
3: Chcemy podziękować tym, którzy świadczą dobro dla ludzi niepełnosprawnych, chorych.
1: W Sanktuarium Świętej Rodziny spotkali się zaangażowani we wspieranie potrzebujących. Ale w dzisiejszym wydaniu także inne tematy. Powiemy o naborze wniosków o stypendia artystyczne w lubelskim ratuszu.
4: W ramach projektu młodzieżowego należy zrealizować pomysł z zakresu twórczości artystycznej lub zakresu upowszechniania kultury.
1: Co ważne, wnioski mogą składać także niepełnoletni mieszkańcy Lublina. A więcej informacji już niebawem na antenie Radia Plus. W kalendarzu 7 października obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny Różańcowej i z tej okazji sprawdzimy, dlaczego Polacy tak bardzo kochają właśnie tę formę modlitwy. A dzisiejsze wydanie to także temat kultury i nowe rozwiązania Muzeum Zamojskich w Kozłówce, bo placówka zwiększa dostępność dla osób z niepełnosprawnością.
5: Udostępniliśmy komfortkę dla dorosłych i pętle indukcyjne.
6: To może komuś ułatwić wyjście z domu i spędzenie czasu w muzeum.
1: Placówka realizuje zadania w ramach akcji Muzeum Otwarte na Zmysły, o czym będzie więcej dziś w naszym popołudniowym programie. Ale sprawdzimy także nowe propozycje Teatru Andersena w Lublinie na nowy sezon artystyczny.
7: Na naszej scenie świetne przedstawienie z super muzyką, z mocnym przesłaniem.
1: Pojawią się premiery, warsztaty i działania edukacyjne. Szczegóły nowych propozycji Teatru Andersena dziś do 18 w Radio Plus. Będzie to świat przyrody. Serwal sawannowy, takie oto zwierzę, był widziany w powiecie biłgorańskim. 7-letnia samica uciekła z prywatnej hodowli na Podkarpaciu. Zauważono ją w niedzielę obok stacji uzdatniania wody koło Szyszkowa. To południe naszego województwa. Trwają poszukiwania dzikiego kota, w zasadzie kocicy, która jest płochliwa i nie można jej łapać. Więc taka dzika przyroda, dziki temat także dzisiaj u nas na koniec programu.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A teraz o dbałości o każdy szczegół. Lubelski zakład Polregio zaprezentował nowy symulator przejazdu. Inwestycja o wartości ponad 300 tysięcy złotych zyskała nowe oprogramowanie, układy komputerowe oraz dodatkowe monitory boczne, dzięki którym obraz torowiska jest w pełni realistyczny, a podczas treningów instruktorzy mogą symulować trudne warunki pogodowe oraz nieprzewidziane zdarzenia drogowe i awarie. Aby wykonywać zawód, każdy maszynista musi ukończyć takie szkolenie.
2: Symulator składa się z dwóch takich zasad. Zasadniczych części. Jedna to jest część przeznaczona dla instruktora i druga część to jest kabina odwzorowana prawdziwego pojazdu. Akurat my mamy z prawdziwego pojazdu kabinę, w której zasiada kandydat bądź maszynista, bo obecnie każdy maszynista musi raz w roku przebyć takie szkolenie na symulatorze, żeby móc wykonywać ten zawód. I tutaj ze stanowiska instruktora ustawiamy sobie jakieś tam zadane parametry, na przykład możemy wyjechać z Lublina gdzieś tam w kierunku powiedzmy Dęblina i wszelkie takie możliwe rzeczy, których normalnie nie możemy zasymulować, no bo jednak jeździmy z pasażerami. Także można tu takie sytuacje niebezpieczne, jakieś nietypowe, potrącenia, jak się maszynista zachowuje po tym, jak reaguje, czy prawidłowa jest reakcja, czy nieprawidłowa. Wszystko tutaj możemy zrobić obecnie na tym symulatorze.
3: A ile godzin maszynista musi wyrobić na symulatorze, żeby był dopuszczony do prowadzenia pociągu w realu?
2: Obecnie jest przepis, że raz do roku musi odbyć jedną sesję na symulatorze. Ta sesja trwa 3 godziny. Trasa jest rzeczywista z Lublina do Dęblina. Jest odwzorowana w 100% zgodnie z rzeczywistością, z układem torowym, całym takim kolejowym naszym stanem rzeczy. Kabina pochodzi z rozbitego kiedyś pojazdu. My tą kabinę sobie pozyskaliśmy, przywieźliśmy ją tutaj do Lublina i teraz obecnie z niej korzystamy.
1: Mówił o tym Artur Misztal, który jest maszynistą i instruktorem w lubelskim zakładzie Polregio. Lepsze przygotowanie kadry to nie tylko odpowiedź na wymogi formalne, ale też inwestycja w przyszłość.
4: Sam symulator powstał kilka lat temu, natomiast zaszła potrzeba, żeby zmodernizować to urządzenie, żeby dostosować do nowych realiów, czyli zabudować. Sama modernizacja polegała na tym, żeby wgrać oprogramowanie, które będzie odzwierciedlało faktyczne warunki pracy maszynisty tutaj, naszych zatrudnionych w lubelskim zakładzie. Linie kolejowe, które symulują faktyczną infrastrukturę kolejową w naszym obszarze. Dodatkowo oprogramowanie, które pozwoliło zabudować monitory ekranowe nie tylko jako szybę przednią, ale też szyby boczne, ten obraz jest faktycznie realny. To główna modernizacja. Koszt takiego przedsięwzięcia to jest ponad 300 tysięcy, ale mówimy o samej modernizacji. Natomiast jeżeli by tak zabudować całe to urządzenie, w naszym przypadku trudno wycenić, bo jest to zabudowa na typowym pojeździe, który był kiedyś w użytkowaniu, no ale szacujemy, że to na pewno kwota wyższa niż milion. Całe wnętrze symulatora jest praktycznie nowe. Nowa zabudowa pulpitu, nowe oznakowanie pulpitu, cały system komputerowy, którego nie widać, ale dzięki temu może to funkcjonować i prezentować te obrazy i możemy zadawać takie scenariusze maszyniście, który podczas szkolenia będzie mógł trenować czy ćwiczyć reakcje w sytuacjach, głównie tych nietypowych. Symulator jest częścią ośrodka szkolenia pracowników Polregio. Służy właśnie temu, by ćwiczyć scenariusze, które mogą spotkać w rzeczywistości pracownika, żebyśmy mogli też oprócz samych ćwiczeń jeszcze weryfikować okresowo wiedzę pracownika, jego kompetencje, by mógł dalej realizować pracę na tym stanowisku. Jednocześnie jakby ta inwestycja też wpisuje się w działania spółki rozwojowe, czy powiedzmy promowania atrakcyjności zawodu maszynisty. Jesteśmy otwarci do tego, żeby nie tylko szkolić własnych pracowników, ale też kandydatów na maszynistów, żeby gdzieś przyciągać młody personel, młodych ludzi, zachęcać do tego, żeby korzystali z takich możliwości i wybierali tenże właśnie zawód. Kolej potrzebuje personel dobrze wyszkolony. No i my takim projektem wychodzimy naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom.
1: Tłumaczył Leszek Sus, dyrektor lubelskiego zakładu Polregio. W tym roku lubelski ośrodek zaplanował kursy dla ponad 200 osób. A my w dzisiejszym magazynie reporterów Radia Plus Lublin zaplanowaliśmy jeszcze kilka tematów. Powiemy m.in. o wynikach budżetu obywatelskiego w Puławach. Mieszkańcy oddali ponad 2,5 tysiąca głosów, a zwycięskie projekty będą realizowane w 2027 roku.
5: Do realizacji kierujemy 9 projektów. To są 3 projekty duże i 6 małych.
1: Na jakie projekty najchętniej głosowali mieszkańcy Puław? Szczegóły dziś w programie, ale w programie także będzie o Gali Dobroci. Zorganizowało ją charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia.
6: Chcemy podziękować tym, którzy świadczą dobro dla ludzi niepełnosprawnych, chorych.
1: W Sanktuarium Świętej Rodziny spotkali się zaangażowani we wspieranie potrzebujących. Relacja z Gali Dobroci jeszcze dzisiaj w magazynie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Reklama.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: tętnie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W magazynie tematy z Lublina, tematy z regionu także. Mieszkańcy Puław znów zadecydowali, co zmieni się w ich otoczeniu. Poznaliśmy wyniki 13. edycji budżetu obywatelskiego. Oddano ponad 2,5 tysiąca głosów, a wybierane były najczęściej działania na rzecz zwierząt i związane z infrastrukturą, mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
2: Zakończyliśmy tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego. Wiemy, które projekty trafią do realizacji w 2027 roku. Spośród 21 projektów, na które można było głosować, do realizacji kierujemy 9 projektów. To są 3 projekty duże i 6 małych. Najwięcej głosów, 932, uzyskał projekt mały. Zakup i adaptacja 5 domów dla psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach. Na drugim miejscu znalazł się projekt duży, więcej ławek w przestrzeni miejskiej. On uzyskał 924 głosy. Kolejne zakwalifikowane projekty zakładają budowę drugiego w mieście wybiegu dla psów, tworzenie w mieście szlaku miniaturowych figurek pawi na wzór lubelskich koziołków, doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach, zakup defibrylatora AED, wykonanie muralu z okazji 120-lecia nadania praw miejskich Puławom, czy wykonanie dodatkowych nasadzeń na istniejącym wybiegu dla psów na Błoniach. Głosowanie trwało od 14 do 20 września. Udział wzięło w nim 2554 osoby. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom biorącym udział w głosowaniu, a także wszystkim zgłaszającym projekty. No i oczywiście gratulujemy autorom zwycięskich projektów. Jeżeli chodzi o szczegółowe informacje o głosowaniu, szczegółowe wyniki, to wszystko można sprawdzić na naszej stronie internetowej pulawy.eu.
1: A zwycięskie projekty będą realizowane w przyszłym roku. Szczegóły są na stronie pulawy.eu. A w magazynie także szczegółów więcej już za chwilę o dzisiejszej gali dobroci. Zorganizowała ją stowarzyszenie charytatywne, Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia.
3: Chcemy podziękować tym, którzy świadczą dobro dla ludzi niepełnosprawnych, chorych.
1: W Sanktuarium Świętej Rodziny spotkali się zaangażowani we wspieranie potrzebujących. Ale w programie także będzie o naborze wniosków o stypendia artystyczne w lubelskim ratuszu.
4: W ramach projektu młodzieżowego należy zrealizować pomysł z zakresu twórczości artystycznej lub zakresu upowszechniania kultury.
1: Co ważne, wnioski mogą składać także niepełnoletni mieszkańcy Lublina. Więcej informacji już niebawem na antenie Radia Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
5: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A teraz w rytmie wydarzeń z życia także archidiecezji lubelskiej. Przypomina o idei bezinteresownej pomocy, wolontariacie i solidarności społecznej, a wszystko w duchu świętego Franciszka z Asyżu. W Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie odbyła się Gala Dobroci, zorganizowana przez charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Mszy świętej, która była centralnym punktem obchodów, przewodniczył biskup Adam Bab. Jak podkreślał, jesteśmy spadkobiercami Ewangelii i przylgnięcia do niej, jaką jest także postawa świętego Franciszka.
2: Święty Franciszek przede wszystkim był kimś, kto bardzo dosłownie i dogłębnie przeczytał Ewangelię. Poznał miłość Boga, która też odkrywa, kim jest człowiek. Z jednej strony proch, bo uwarunkowany cierpieniem, słabościami, ograniczeniami, grzechem, a z drugiej strony ktoś, ze względu na kogo Bóg stał się człowiekiem, umarł dla niego i zmartwychwstał, więc ogłosił jego wielką wartość i godność. Jesteśmy spadkobiercami i Ewangelii, tego przylgnięcia do Ewangelii, jaką jest święto świętego Franciszka. Bardzo konkretny i praktyczny wyraz pielęgnowania tego dziedzictwa to właśnie wrażliwość na ludzi najsłabszych. Wcale nie są gorsi, mniej wartościowi, są nieskończenie cenni jak każdy inny człowiek. Bycie razem z nimi to jest głoszenie tej dobrej nowiny o wielkości człowieka, chociaż słabego i kruchego.
1: Mszę poprzedził wykład zatytułowany Święty Franciszek z Asyżu, orędzie pokoju i dobra. Wygłosił go kapucyn ojciec profesor Andrzej Derdziuk.
3: Franciszkowe stwierdzenie pokój i dobro to rzeczywiście kwintesencja jego życia. On bowiem żył dobrem. Najpierw doświadczał dobra, wychwalał Boga jako źródła dobra i jednocześnie twierdził, że ktoś, kto nie czyni dobra, jest swoistym złodziejem, ponieważ przywłaszcza sobie skarby, które nie do niego należą. Skoro Bóg jest najwyższym dobrem, to my, otrzymawszy od niego jakiekolwiek dobra, jesteśmy dłużnikami, aby je dalej przekazać. I stąd też Franciszek uważał, że trzeba czynić to dobro w czynach, a nie słowach, i stąd jest tym wspaniałym patronem czynienia dobra.
1: Nasi podopieczni są skarbem Kościoła, przypomina prezes i założyciel Stowarzyszenia Misericordia, ksiądz prałat Tadeusz Pajurek.
4: Mamy pierwszy raz Galę Dobroci. W tym roku jest związana z 800. rocznicą śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Ponieważ kiedy myśmy podsumowali 35-lecie Stowarzyszenia Misericordia, to tytuł publikacji był Dobro, które trwa. I dlatego chcemy dzisiaj podziękować tym, którzy świadczą dobro dla ludzi niepełnosprawnych, ludzi chorych, ludzi, którzy uczestniczą w spotkaniach senioralnych, którzy są skarbem Kościoła i którzy szczególnie są potrzebni w Kościele, w rodzinie. Święty Franciszek jest szczególnym patronem dla tych, którzy niosą bezinteresowną pomoc. Chcemy dzisiaj w uroczystość Matki Bożej Różańcowej modlić się za osoby, które się źle mają, bo albo są samotne i dlatego korzystają z różnego rodzaju wsparcia. Są to ośrodki wsparcia, jest to Senior Plus, to są różnego rodzaju kluby i dla niepełnosprawnych zorganizowane miejsca, gdzie mogą przyjść, porozmawiać, gdzie mogą się pomodlić, ale również wykonują piękne, różne, wspaniałe prezenty dla nas i dla innych. Nieraz patrzę na obrazy, które malują, to są tak piękne, że nieraz się pytam, czy to artysta zawodowy. Nie, ale oni patrzą dalej, głębiej, bardziej niż my.
1: Obok Gali Dobroci odbędą się też wydarzenia towarzyszące, to porady psychologiczne, warsztaty muzyczne i kulinarne.
4: Warsztaty muzyczne i kulinarne są w Głusku, to jest Głuska 138, to jest warsztat terapii zajęciowej i zakład aktywności zawodowej. Natomiast u nas w kościele na plebanii są porady psychologiczne. Przez październik i listopad jest 12 spotkań po 3 godziny. Każdy bez zapisywania może przyjść na odpowiednią godzinę. Gdyby było dużo ludzi, to można się umówić już na następne spotkanie. Dlatego my chcemy, żeby to dobro dalej trwało. Nie tylko w ciągu jednego dnia, ale żebyśmy potrafili dzielić się dobrocią z innymi.
1: No, w programie Gali Dobroci znalazł się również koncert oraz spotkanie w Domu Akcji Katolickiej. Patronem Gali jest Radio Plus. Dzisiejsze wydanie magazynu reporterów Radia Plus Lublin, środa, 7 października, powiemy także jeszcze m.in. o naborze wniosków o stypendia artystyczne w lubelskim ratuszu.
5: W ramach projektu młodzieżowego należy zrealizować pomysł z zakresu twórczości artystycznej lub zakresu upowszechniania kultury.
1: Co ważne, wnioski mogą składać także niepełnoletni mieszkańcy Lublina. Więcej informacji już niebawem na antenie Radia Plus. Wspomniane także dzisiaj przed chwilą w materiale wspomnienie Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Z tej okazji sprawdzimy, dlaczego Polacy tak bardzo kochają właśnie modlitwę różańcową. Ten temat u nas po 17:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama. A teraz w RTV EURAGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: 10 minut przed godziną 17. Jeszcze jeden temat w pierwszej godzinie naszego środowego spotkania. Powiemy o trwającym naborze wniosków stypendialnych na realizację w 2027 roku. Chodzi o projekty z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury. O wsparcie mogą starać się zarówno osoby pełnoletnie, jak i młodzież. Mówi o tym Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
2: Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury może zostać przyznane pełnoletniej osobie fizycznej, która mieszka na terenie Lublina. Wysokość wsparcia może wynosić od 5 do 20 tysięcy złotych brutto. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować pomysł z zakresu twórczości artystycznej lub zakresu upowszechniania kultury. Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy i powinien być realizowany między 1 stycznia a 31

0: grudnia 2027 roku. Jedna osoba może realizować jeden projekt raz na 2 lata. Z kolei stypendium na realizację młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub zakresu powszechniania kultury może zostać przyznane osobie fizycznej w wieku od 13 do 30 lat, która mieszka na terenie Lublina. Wysokość stypendium wynosi od 1000 do 5000 zł brutto. W ramach projektu młodzieżowego należy zrealizować pomysł z zakresu twórczości artystycznej lub zakresu upowszechniania kultury. Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy i powinien być realizowany między 1 stycznia a 31 grudnia przyszłego roku. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek składa jej opiekun prawny. Wnioski sporządzone na odpowiednich formularzach, których wzory znajdują się na stronie stypendia.kultura.lublin.eu, można składać do 2 listopada bieżącego roku w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, w biurach obsługi mieszkańców, w kopertach z dopiskiem Wydział Kultury, wniosek o stypendium na realizację projektu, elektronicznie na adres do doręczeń elektronicznych Urzędu Miasta Lublin lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ulica Złota 2, 20112 Lublin. Szczegóły dotyczące procedury składania wniosków oraz warunków przyznawania stypendiów dostępne są na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.
1: No, przypomnijmy, wnioski sporządzone na odpowiednich formularzach, których wzory znajdują się na stronie stypendia.kultura.lublin.eu, stypendia.kultura.lublin.eu. Te wnioski można składać do 2 listopada. A w kalendarzu jeszcze październik, dokładnie 7 października, czyli wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Z tej okazji sprawdzimy, dlaczego Polacy tak kochają modlitwę różańcową. Ten temat po 17, ale po 17, a 17 przypomnimy za 7 minut. Także kultura i nowe rozwiązania Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Placówka zwiększa dostępność dla osób z niepełnosprawnością.
2: Udostępniliśmy komfortkę dla dorosłych i pętle indukcyjne.
3: To może komuś ułatwić wyjście z domu i spędzenie czasu w muzeum.
1: Placówka realizuje zadania w ramach akcji Muzeum Otwarte na Zmysły. Więcej będzie o tym dziś w naszym popołudniowym programie. Przypomnę, magazyn do 18.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
16: Radio Plus Lublin.
17: Nożownik z Ostrołęki wyszedł ze szpitala. Za chwilę najnowsze informacje. Wyrok w sprawie zabójcy Zajedynki za 2 tygodnie. Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy będzie można go przesłuchać. To najnowsze informacje o nożowniku z Ostrołęki. 19-latek przyszedł dzisiaj do szkoły z nożem i zaatakował 9 osób.
18: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
17: Powiedziała nam jedna z uczennic. Miasto zapewnia, że uruchomiło wszystkie procedury bezpieczeństwa i pomoc psychologiczną. 19-latek był już wcześniej znany policji. Wyrok dla zabójcy Zajedynki zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie wypadku i śmierci 3-osobowej rodziny. Dziś przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M., który uderzył w samochód rodziny, jadąc ponad 300 km na godzinę.
19: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia. Wniosek poparł pełnomocnik rodzin ofiar.
20: Gdyby była możliwość 20 lat, nosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, nosiłbym o 30 lat. Natomiast wnoszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8. się.
19: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. w mowie końcowej po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
17: W sądzie był nasz reporter Rafał Różycki. Do wypadku doszło we wrześniu 2023 roku.
16: Wiadomości Radia Plus.
17: Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Główna referencyjna nadal wynosi 3,75%. W tym roku stopy obniżono tylko jeden raz na początku marca o 25 setnych punktu procentowego.
16: Wiadomości Radia Plus.
17: Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Różaniec to jedna z najważniejszych modlitw w polskiej tradycji.
0: Jesteśmy narodem maryjnym i to chyba kolejne pokolenia nam to zaszczepiły. Ta miłość do Matki Bożej, przecież pierwszym hymnem naszego państwa była Bogu Rodzica, więc to już tak mamy DNA wpisane.
21: A dla księdza różaniec czym jest?
0: No właśnie, spotkaniem z Matką.
17: Mówił ksiądz Grzegorz Niedźwiedź, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Wilkowie pod Głogowem. Różaniec to tradycyjna modlitwa, która łączy wyznanie wiary z rozważaniem najważniejszych tajemnic z życia Jezusa i Maryi.
22: Powoli nadchodzi koniec babiego lata, jeszcze dziś i jutro temperatura co najmniej 20 stopni. Jutro już jednak przy tej temperaturze z dwójką z przodu na termometrach będzie nam towarzyszył mocniejszy, chwilami także porywisty wiatr. To zapowiedź także nadchodzącej zmiany w pogodzie. W piątek 13 stopni, czyli już znacznie chłodniej, możliwe także przelotne opady deszczu. W sobotę trochę cieplej, ale już tylko do 17.
16: Radio Plus Lublin.
22: To jesteśmy już wyposażeni w wieści pogodowe. Pora będzie przyjrzeć się także kolejnym tematom w drugiej godzinie magazynu W Rytmie Wydarzeń. Środowe wydanie 7 października. Maciej Kurek raz jeszcze witam, zapraszam. 4 po 17, a do 18 oczywiście nasz program.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A przypomnijmy, że to jest środowe wydanie magazynu reporterów, 7 po 17, 7 października w kalendarzu, a 7 października to dzisiaj obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Sprawdzimy z tej okazji, dlaczego Polacy tak bardzo kochają modlitwę różańcową. Ten temat u nas już niebawem. Ale będzie także w dzisiejszym wydaniu kultura i nowe rozwiązania. Muzeum Zamojskich w Kozłówce, bo placówka zwiększa dostępność dla osób z niepełnosprawnością.
2: Udostępniliśmy komfortkę dla dorosłych i pętle indukcyjne.
3: To może komuś ułatwić wyjście z domu i spędzenie czasu w muzeum.
1: Placówka realizuje zadania w ramach akcji Muzeum Otwarte na Zmysły. Więcej będzie o tym dziś w naszym popołudniowym programie. Ale w spotkaniu naszym także nowe propozycje Teatru Andersena w Lublinie na nowy sezon artystyczny.
4: Na naszej scenie świetne przedstawienie z super muzyką, z mocnym przesłaniem.
1: Pojawią się premiery, warsztaty i działania edukacyjne. Szczegóły nowych propozycji Teatru Andersena dziś do 18 w Radio Plus. A także poszukiwanie dzikiego kota, raczej dzikiej kocicy. Serwal sawannowy widziany był w powiecie biłgorańskim. Trwają poszukiwania. Kocica jest płochliwa, ale nie można jej łapać. To także taki temat przyrodniczy dzisiaj u nas przed 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: 7 października obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny Różańcowej. To dzisiaj. No i z tej okazji także Agnieszka Moskaluk postanowiła sprawdzić, dlaczego Polacy tak bardzo kochają właśnie modlitwę różańcową.
2: W naszej duchowości obecność Matki Bożej jest tak mocno wpisana w naszą pobożność.
3: Biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ksiądz Tadeusz Lityński.
2: Jest to droga, która wiedzie tak naprawdę do Jezusa, z Jezusem do Królestwa Bożego. To jest właśnie droga rozważań życia naszego Pana razem z Maryją poprzez tajemnice różańcowe.
4: Jesteśmy narodem maryjnym. I to chyba kolejne pokolenia nam to zaszczepiły, ta miłość do Matki Bożej. Ksiądz Grzegorz Niedźwiedź przecież pierwszym hymnem naszego państwa była Bogu Rodzica, więc to już tak mamy DNA wpisane.
5: A dla księdza różaniec czym jest?
4: No właśnie, spotkaniem z Matką.
5: Co takiego jest w modlitwie na różańcu, że my Polacy tak bardzo kochamy tę modlitwę?
6: No ja się bardzo wyciszam, uspokajam. Alicja Iwaniuk. No tak ze swojego doświadczenia życiowego to mogę powiedzieć, że dużo mi dała. Po prostu o to, co prosiłam, to dostałam.
7: Różaniec przede wszystkim wycisza. Człowiek się robi taki spokojniejszy. To Maracka Krystyna. Ja codziennie biorę różaniec w rękę i dla mnie dzień inaczej mija po prostu. Ta modlitwa naprawdę daje bardzo, bardzo różańcowa dusza. Ja miałam też bardzo ciężki problem i dzięki różańcowi przetrwałam to wszystko.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej.
10: Widzę, że różaniec jest bardzo ważny w Pani życiu.
11: Tak, bardzo ważny, bym nawet powiedziała. Małgorzata Picheta, miałam przełom w życiu. Był okres taki, że odrzuciłam wszystko, odrzuciłam Boga, odrzuciłam różaniec. Obraziłam się na Boga, nie? Ale powiem szczerze...
10: Ale Bóg się nie obraził na Panią?
11: Nie, nie obraził się. I przełom był taki 11 lat temu, jak moja mama umierała. Wyciągnęłam różaniec w korytarzu szpitalnym i zaczęłam odmawiać różaniec. I to był ten moment, w którym wróciłam do Boga, do Kościoła. Od 15 lat jestem zelatorką. Prowadzę też ten nasz różaniec w Kościele. 22 jeździmy na nabożeństwa do Świętej Rity. Też prosimy o wstawiennictwo. 13 każdego miesiąca też jest tam modlitwa. Dlatego ja dziękuję Panu Bogu za to, że wskazał mi tą drogę.
12: Należymy do różańca żywego. To jest takie raz do roku takie nasze święto. Irena Pawlak. Byłam młodsza, nie miałam kiedy, a teraz mamy czas na to, żeby to uświęcić i brać udział.
13: Piękne spotkania to są. Sidor Maria. Człowiek taki ma w sobie, czyni się dobro, czym pomaga się innym. No. Taki jest innym człowiekiem, umie wybaczyć, chce pomóc drugiemu.
11: I wiem, że ten różaniec po prostu działa cuda.
14: Ja chociaż codziennie tą 1/10 różańca, ale zawsze odmawiam, nie? Stanisław Skrzypczak. Żeby duchowo napełniony, nie? Tą miłością, nie? Do Matki Najświętszego, do Pana Jezusa. I widzę, że jak to się Pan Bóg nie zostawia, nie? No. Nogę miałem amputowaną, czy się nie załamał, nie?
10: I nie załamał się dzięki modlitwie.
14: Tak, tak, na różańcu, nie? Do Kościoła. No i tak jak to się w życiu sobie radzę, nie?
11: Ktoś powie, a tam paciorki, nie? Ten... Nie, ja wiem, że to jest moc. To jest po prostu moc, nie? Żyję po prostu różańcem i wiem, że to, co się dzisiaj w moim życiu dzieje, to jest wszystko tam z góry, nie?
10: Często ksiądz biskup modli się na różańcu.
2: Muszę powiedzieć, że to jest modlitwa, która towarzyszy mi od młodości. Kiedy dojeżdżałem do szkoły, a miałem do pokonania nieraz 3 kilometry, to wypełniałem je modlitwą różańcową i bardziej się cieszyłem, że mogę iść sam, bo właśnie zdążyłem odmówić cząstkę różańca i przez lata kapłaństwa, teraz posługi biskupiej, to muszę przyznać, że jest to codzienna moja modlitwa.
1: Przypomnijmy dzisiaj, 7 października, wspomnienie Najświętszej Marii Panny Różańcowej. To magazyn reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń. W dzisiejszym wydaniu będzie jeszcze m.in. nowa kultura i nowe rozwiązania Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Placówka zwiększa dostępność dla osób z niepełnosprawnością.
15: Udostępniliśmy komfortkę dla dorosłych i pętle indukcyjne.
16: To może komuś ułatwić wyjście z domu i spędzenie czasu w muzeum.
1: Placówka realizuje zadania w ramach akcji Muzeum Otwarte na Zmysły. Będzie więcej o tym dziś w naszym popołudniowym programie. ale także nowe propozycje Teatru Andersena w Lublinie na nowy sezon artystyczny.
17: Na naszej scenie świetne przedstawienie z super muzyką, z mocnym przesłaniem.
1: Pojawią się premiery, warsztaty i działania edukacyjne. Szczegóły nowych propozycji Teatru Andersena dziś do 18 w Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Cał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Cał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Zwiększa dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Muzeum Zamojskich w Kozłówce wprowadza nowe rozwiązania dla zwiedzających. To w ramach przedsięwzięcia Muzeum Otwarte na Zmysły. O inicjatywie mówią zaangażowane w projekt Agata Ulanowska i Beata Filipowicz.
2: W Muzeum Zamojskich w Kozłówce pojawiły się nowe rozwiązania zwiększające dostępność dla zwiedzających. Udostępniliśmy komfortkę dla dorosłych, wyposażoną w regulowaną leżankę i podnośnik. Jest to miejsce dla osób, które podczas wizyty potrzebują większego wsparcia przy czynnościach higienicznych. Natomiast w kasie i na wystawach zamontowaliśmy pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących. Pomagają one lepiej odbierać mowę i komunikaty osobom korzystającym z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. To kolejne zmiany, dzięki którym chcemy, aby muzeum było bardziej dostępne i przyjazne dla osób o różnych potrzebach.
3: Zależało mi, żeby dostępność naszego muzeum przekładała się na codzienne doświadczenia osób, które nas odwiedzają. Chciałam, żeby mogły spokojnie zaplanować wizytę, wiedząc, że uwzględniamy także ich potrzeby. Dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się wprowadzić te rozwiązania. Dla mnie jako koordynatora dostępności to bardzo ważne, że nasza praca może komuś ułatwić wyjście z domu i spędzenie czasu w muzeum. I mam też nadzieję, że dzięki temu komuś po prostu będzie łatwiej podjąć decyzję i powiedzieć sobie, tak, mogę pojechać do Kozłówki.
2: Działania realizujemy w ramach projektu Muzeum Otwarte na Zmysły, którego celem jest wdrażanie zasad projektowania uniwersalnego w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Przedsięwzięcie Muzeum Otwarte na Zmysły jest finansowane w 100% ze środków funduszy europejskich. Całkowita wartość projektu to 299 tysięcy złotych.
1: W ramach przedsięwzięcia placówka realizuje też działania dotyczące dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Wszystkie inicjatywy mają finansowanie z funduszy europejskich. U nas to jeszcze nie wszystkie tematy w magazynie reporterów. Będzie za moment o nowych propozycjach Teatru Andersena w Lublinie na nowy sezon artystyczny.
4: Na naszej scenie świetne przedstawienie z super muzyką, z mocnym przesłaniem.
1: Pojawią się premiery, warsztaty i działania edukacyjne. Szczegóły nowych propozycji Teatru Andersena dziś do 18 w Radio Plus. Będzie także poszukiwanie dzikiego kota, który uciekł z hodowli. Serwal sawannowy widziany był ostatnio w powiecie biłgorańskim. Trwają poszukiwania, kocica jest płochliwa i nie można jej łapać.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Będą premiery, warsztaty i działania edukacyjne. Teatr Andersena w Lublinie przygotował w najbliższym sezonie artystycznym wiele ciekawych spektakli i wydarzeń. Najmłodsi widzowie zobaczą m.in. nowe widowiska, ale pojawią się też sprawdzone tytuły. O szczegółach mówią Krzysztof Żączyński, dyrektor Teatru Andersena, oraz Małgorzata Jańska, kierowniczka działu edukacji.
2: Teatr już zaczął swoją intensywną działalność, jeśli chodzi o spektakle. Spektakl Piotruś, Pan i Wanda jest w tej chwili właśnie na scenie. Mamy zaplanowane kilkanaście spektakli, przede wszystkim tych dla grup zorganizowanych, ale również spektakle weekendowe, aż do niedzieli 16 października na naszej scenie Piotruś, Pan i Wanda. Świetne przedstawienie z super muzyką, z fajną energią i mocnym przesłaniem. W najbliższych planach repertuarowych są również takie przeboje, do których nie trzeba nikogo namawiać. Spektakl Pippi Langstrump jest takim tytułem, że właściwie każdy chce przyjść, a niektórzy przychodzą po kilka albo nawet więcej razy. Mamy takich dzieci, szczególnie dziewczynki, które są fankami naszej Pippi. Również w tym sezonie, mówię o części sezonu do końca roku, wchodzi spektakl, który niedawno miał premierę, czyli Kotek i Magiczna Szafa. To jest dla najnajów, dla najmniejszych widzów oraz również dla najmniejszych widzów rzecz, która już od lat jest w naszym repertuarze i świetnie się sprawdza, Szewczyk Dratewka. Natomiast spektakl, na którym obecnie pracujemy, to jest w ogóle prapremiera światowa. To jest na podstawie szwedzkiej książki autorstwa Sary Landberg. Właściwie książki, która jest fantastycznie ilustrowana i właściwie cała jej fabuła opiera się nie tylko na niewielkich dialogach, ale na opowieści obrazowej. Autorka również jest autorką tych rysunków, tego malarstwa. Jest to podróż chłopca przez dziwną krainę, senną krainę, w której wydarzają się niesamowite przygody, które tak naprawdę są takim odzwierciedleniem tego, co każdemu się może w życiu potem przytrafić. Na koniec okazuje się, że to dosyć magiczne było wszystko. Wydaje się to bardzo ciekawym projektem artystycznym, którego premiera jest zapowiedziana na 5 grudnia.
3: Tak jak i w ubiegłych latach, zapraszamy również naszych widzów do udziału w warsztatach teatralnych, zapraszamy do udziału w takich spotkaniach bezpośrednio po spektaklu. Jest to taka możliwość, żeby trochę pogłębić rozmowę na temat treści spektaklu, albo też trochę porozmawiać o tym, jakie formy teatralne mamy. Zapraszamy wszystkie dzieci na tygodniu po spektaklach, ale również chętnie my odwiedzimy Państwa, ponieważ też wiemy, że nie wszystkim jest łatwo dotrzeć do teatru, więc my, wychodząc naprzeciw takim potrzebom, wsiadamy w naszego teatralnego busa i możemy chociaż namiastkę tego teatru przywieźć do szkół i takie zajęcia poprowadzić. Szczegółowy program działu edukacji znajduje się na stronie internetowej. Ja już mogę powiedzieć też, że wśród oferty warsztatowej mamy zarówno warsztaty lalkarskie, teatralne, z animacji przedmiotu, cieniowe, ruchowe, maskowe, także jest w czym wybierać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Szczegóły nowego repertuaru i zapowiedź wydarzeń są na stronie i profilu Teatru Andersena w Lublinie, teatrandersena.pl. A za chwilę poszukiwania dzikiego kota, w zasadzie kocicy, płochliwa i nie można jej łapać. Chodzi o serwala sawannowego, był widziany ostatnio w powiecie biłgorańskim.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40%.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A teraz przyrodniczy temat na koniec magazynu reporterów. Młoda samica serwala uciekła z prywatnej hodowli w województwie podkarpackim. 7-letnia Shira była ostatnio widziana w powiecie biłgorajskim na drodze między Potokiem Górnym a Szyszkowem. Według relacji świadka dziki kot wyszedł z pola kukurydzy, przeszedł przez jezdnię i skierował się w stronę pobliskiego zagajnika.
2: Może być nadal gdzieś tam na miejscu, choć może już zmienić otoczenie. Także nadal czekamy na jakieś informacje, że ktoś po prostu da znać, że gdzieś zauważył tego kota.
1: Mówił pan Damian, właściciel 7-letniego serwala, uciekł w ubiegłym tygodniu. Od tego czasu trwają intensywne poszukiwania. A pan Damian prosi wszystkich, którzy zobaczą uciekinierkę, o kontakt, ale też o powstrzymywanie się od próby złapania kocicy.
2: Prosimy, żeby nie próbować łapać, ani podchodzić na jakąś taką bliską odległość do tego kota, ponieważ jest strachu, jest na wolności, także się będzie raczej albo będzie uciekać, albo się będzie bronić. Jest to kocica, ma 7 lat, wabi się Shira. Uciekła mi w zeszłym tygodniu dokładnie na miejscu tutaj. Robiłem jakieś poszukiwania. Okazało się, że przemieszcza się po prostu. W tym momencie jest mniej więcej około 20 km od domu. Żeby na własną rękę nie próbować złapać takiego kota. Jest to oswojony serwal już na wolności. To jest nadal dzikie zwierzę. Ma dosyć spore pazury i może zrobić krzywdę, jeżeli ktoś by chciał sam po prostu zbliżyć się na taką odległość, w której po prostu ten kot czułby się atakowany. Ciężko jest ją złapać, ponieważ jej maść jest tętkowana, tapia się w tło.
1: Informacje o poszukiwaniach samicy serwala udostępniło także Nadleśnictwo Biłgoraj. Hodowla znajdująca się w gminie Ulanów to powiat

0: Niżański. Trwają poszukiwania, kocica jest płochliwa, nie można jej łapać, mówi Joanna Klimek z biłgorańskiej policji.
1: Apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności. W przypadku zauważenia serwala prosimy o niezbliżanie się do niego. Należy zachować bezpieczną odległość i niezwłocznie powiadomić służby.
0: A można też skontaktować się z właścicielem dzikiego kota 720 813 502 720 813 502. I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie magazynu reporterów Radia Plus Lublin. Za pomoc w przygotowaniu magazynu w rytmie wydarzeń dziękuję Annie Opasiak, Małgorzacie Oron, Wiolecie Sawie, Zbigniewowi Sapińskiemu i Mikołajowi Borowcowi, Maciej Kurenk. Kładam się nisko, dziękuję za ten program, ale do słyszenia jeszcze nie mówię, bo po 18 słyszymy się w Moto Horyzontach razem z Maćkiem Kulką.
2: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinno?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
12: Dwie osoby ranione przez nożownika w Ostrołęce wyszły ze szpitala. Prokuratura zabezpieczyła dokumenty i komputery z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Powiemy też o Gali Dobroci w duchu świętego Franciszka. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie uczennice ranione przez nożownika w Ostrołęce wyszły ze szpitala. Służby cały czas pracują w miejscu porannego ataku w zespole szkół zawodowych numer 4. 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił w sumie 9 osób. Został zatrzymany niedługo po ataku.
13: Jeżeli chodzi o sprawcę, to opuścił już on szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo. Mogę potwierdzić, że on jest zatrzymany.
12: Mówił Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce. Na miejscu cały czas pracują też policyjni. Pirotechnicy sprawdzają plecak nożownika. Prokuratura zabezpieczyła dokumenty i komputery z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Śledczy prowadzą postępowanie w sprawie Moniki Hornej-Cieślak. Wczoraj jej biuro przeszukało CBA. Chodzi o głośną interwencję wobec rodziny z warszawskiej Białołęki. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia.
14: Jest to początkowy etap postępowania. Prokurator ma już zaplanowane czynności, które wykona w najbliższym czasie, ale bliższych informacji nie mogę na ten moment udzielać z uwagi na dobro postępowania.
12: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Rzeczniczka praw dziecka miała być świadkiem sytuacji, w której matka szarpała swoim dzieckiem. O sprawie zawiadomiła policję, która wydała wobec rodziców nakaz opuszczenia mieszkania. Dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej, ale później sąd zdecydował, że mają wrócić do rodziców.
3: Wiadomości Radia Plus.
12: Kościół musi słuchać rodzin i szukać nowych dróg duszpasterstwa, mówi papież. Podczas spotkania biskupów poświęconego dziesięcioleciu adhortacji Franciszka Amoris Laetitia tradycja, radość miłości, Leon XIV podkreślił, że rodziny nie są jedynie adresatami duszpasterstwa, a same uczestniczą w misji Kościoła. Ojciec Święty zaznaczył, że doświadczenie rodzin powinno skłonić Kościół do rachunku sumienia. Wśród uczestników spotkania jest przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda.
3: Wiadomości Radia Plus.
12: W Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie odbyła się gala dobroci, przypomina o idei bezinteresownej pomocy w duchu świętego Franciszka z Asyżu. Mszy świętej przewodniczył biskup Adam Bab.
0: Bardzo konkretny i praktyczny wyraz pielęgnowania tego dziedzictwa to właśnie wrażliwość na ludzi najsłabszych. Wcale nie są gorsi, mniej wartościowi, są nieskończenie cenni jak każdy inny człowiek. Bycie razem z nimi to jest zgłoszenie tej dobrej nowiny o wielkości człowieka, chociaż słabego i kruchego.
12: Mszę poprzedził wykład święty Franciszek z Asyżu, orędzie pokoju i dobra, który wygłosił kapucyn ojciec profesor Andrzej Derdziuk. Organizatorem gali dobroci było charytatywne stowarzyszenie Niesienia pomocy chorym Misericordia, a patronem medialnym Radio Plus.
15: W Lublinie i regionie mamy ciepły, pogodny wieczór. 23 wskazywały termometry w ciągu dnia, teraz już trochę poniżej 20 stopni. Małe i umiarkowane zachmurzenie nocą, nad ranem do 9 stopni, także rozpogodzenia. Jutrzejszy dzień przyniesie także dobrą pogodę, do 22 stopni spodziewamy się w województwie lubelskim, słonecznie i bez opadów.
3: Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Po 18 na antenie Radia Plus Lublin czas na nasz program Moto Horyzonty. Witamy więc Państwa bardzo serdecznie wieczorem na naszej antenie.
2: Maciej Kulka.
1: I Maciej Kurek. Sporo tematów. 87,9 FM z Lublina, Puławy 91,2 i w internecie na radioplus.pl.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Ruszamy z tematami. Tak bujasz się trochę tak w rytm muzyki? Czy wskazujesz na drzwi, że już chcesz wychodzić? Nie, dopiero zaczynamy.
2: Nie, bo tak powiedziałeś, że witamy Państwa wieczorem, ale my zaczynamy jeszcze w dzień, a kończymy wieczorem.
1: A to też prawda. To jak będziemy mówić już w październiku po zmianie czasu, to już na pewno będzie wieczorem. I zaczynamy i kończymy.
2: No to będzie wtedy na pewno dobry wieczór, a teraz możemy powiedzieć dzień dobry, dobry wieczór.
1: Niepotrzebne skreślić. Zaczynamy nasz program i zapraszamy. No ale właśnie, nie da się skreślić przepisów, które obowiązują i trzeba ich przestrzegać, a mówimy o tym w kontekście niestety nadal zdarzających się tragicznych zdarzeń drogowych. Tym razem skupiamy się na pieszych. Myślę, że wielu z Państwa widziało te dramatyczne nagrania pieszy, no mówiąc, no wprost wylatujący w powietrze samochód, którego potrąca pieszy, nie ma najmniejszych szans. No i tutaj jak oceniać właśnie tą sytuację? No wiadomo, że pieszy był na przejściu, że potrącił go samochód, ale to wszystko także musimy osadzić w kontekście konkretnych przepisów, prawda?
2: Tak, tutaj mamy taką sytuację, gdzie na prawym pasie zatrzymał się kierujący pojazdem i pieszy wyszedł za tego samochodu na przejście dla pieszych. I teoretycznie pieszy, i praktycznie pieszy na przejściu ma pierwszeństwo, czyli tutaj mówimy o artykule 13 Kodeksu Prawa o Ruchu Drogowym, ale musimy też pamiętać o artykule 14, o którym niestety piesi, nie wiem z jakich powodów, zapominają. Pieszy nie ma prawa wejść prosto pod jadący samochód, nawet znajdując się na przejściu dla pieszych. I po to właśnie te przepisy zostały stworzone, jako pewnego rodzaju równowagę. I oczywiście nie usprawiedliwiam tego pana, który się ścigał, który jechał 120 na godzinę w obszarze zabudowanym, gdzie prędkość dozwolona to była 50 na godzinę. Absolutnie go nie usprawiedliwiam. Natomiast jeżeli wychodzimy zza przeszkody i mamy ograniczone pole widzenia, to mnie rodzice uczyli, żeby się jednak na tym przejściu rozglądać, mimo że ja jestem na przejściu dla pieszych. To po to właśnie jest ten artykuł 14. Ja być może mam trochę inną wrażliwość, bo chyba w 93 roku niestety na przejściu w Lublinie na wysokości PZMOT-u zginęła moja koleżanka. Tam w 4 osoby wjechał funkcjonariusz policji prywatnym samochodem i też je na przejściu potrącił. Jedna osoba, tak jak wspomniałem, zginęła, więc być może ja mam inną wrażliwość, ale od maleńkiego mnie rodzice uczyli: jesteś na przejściu, rozglądaj się, bo ktoś może jechać za szybko, komuś się mogą zepsuć hamulce, ktoś może zasłabnąć, czy nawet, no niestety, może ktoś jechać pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków, więc to my jako piesi, niechronieni użytkownicy drogi, powinniśmy się rozglądać i zwracać uwagę na to, co się wokół nas dzieje, a nie wchodząc tak, jakby się morze czerwone rozstąpiło i my wchodzimy na to przejście, licząc, że są jakieś magiczne bariery nas chroniące. Absolutnie nie. Pieszy nie ma żadnych poduszek powietrznych, on nie ma szans, niestety widzimy to również na tym filmie, nie ma szans w zderzeniu z rozpędzoną kupą żelastwa. Tutaj człowiek zginął na miejscu.
1: Więc apelujemy jeszcze raz o przestrzeganie przepisów, o to, żeby być rozsądnym i rozglądać się i dać się zauważyć, a będzie tak. Będziemy to przypominać pewnie pod koniec października, kiedy wcześniej będzie zapadał zmrok, kiedy będzie zmiana czasu na zimowy, że tych apeli będzie jeszcze więcej. A jeszcze więcej tematów dla Państwa do 19:00 nasz program. Polecamy i zapraszamy.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Buduje mury. Niszczy. Wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Wyjeżdżamy na drogi Lublina, regionu, sprawdzamy, jak się jeździ, no ale żeby jeździło się dobrze, sprawnie, no to potrzebne są remonty, dbanie o stan tych dróg, no i wśród tych dróg także te drogi o podwyższonych prędkościach. Mamy tu na myśli lubelski, no nazwijmy to teraz rogalik. Tym, którzy konsumują teraz rogalik, to życzymy smacznego, a ten rogalik ostatnio trochę nadgryziony, prawda? Bo tam gdzieś trzeba trochę popracować nad nawierzchnią, a jak pracę, no to też zmieniona organizacja ruchu. Część kierowców, no właśnie, jest zmuszona albo odstać swoje, bardzo uważać, jeździć ostrożnie. No przypomnijmy, jaki to odcinek remontowany. No i dlaczego trzeba uważać? I przy tym remoncie, i przy każdym innym.
2: Chodzi o odcinek drogi S12. Tutaj mówimy o drodze na wysokości Kazimierzówki, czyli w kierunku Piask i z powrotem, jak Państwo jadą od Piask do Lublina. No ja się wczoraj złapałem na ten złą trochę organizację ruchu, bo jechałem od Kalinówki i nie widziałem oznakowania, że nie ma zjazdu na Świdnik. No i jak już sobie wjechałem na przeciwległy pas ruchu, bo ta droga, akurat patrzę na to zdjęcie tutaj przed zjazdem na Kazimierzówkę, jest zamknięta i ruch jest przerzucony na nitkę w kierunku Piask, no to trzeba było aż do Piask jechać, żeby zawrócić, żeby dojechać do Świdnika, więc to mnie trochę zaskoczyło, bo jeszcze jadąc, tak jak rozmawiałem ze znajomymi od Warszawy, to oznakowanie jest, że ten zjazd jest zamknięty, natomiast tutaj od Kalinówki ja tego nie spostrzegłem, być może nie ma tablic świetlnych, tylko są może gdzieś na takich znakach małych te komunikaty, więc tutaj od razu Państwa ostrzegamy, żebyście nie jeździli na pamięć, żeby bardziej uważnie obserwować drogę. Ta nawierzchnia jest wymieniana, całkowicie stara zrywa, nakładziona nowa, później będą malowane linie, więc będzie się na pewno jeździło dużo, dużo lepiej. No ale teraz trzeba się uzbroić w cierpliwość, w empatię, no i zwiększyć uwagę na komunikaty drogowców, bo te informacje z dnia na dzień, z godziny na godzinę mogą się zmieniać, więc nie jeździcie Państwo na pamięć.
1: No i pamiętajmy także o tym, że w wielu miejscach na takich drogach, remontach trzeba uważać, a uważnie także śledzimy te tematy związane także z taką właśnie infrastrukturą drogową, jak drogi ekspresowe i autostrady, bo teraz także, myślę, że interesująca informacja dla kierowców, po chyba 3 dekadach odcinek płatny A4 będzie bezpłatny. Mowa o tym fragmencie Kraków-Katowice, jak to zależy z której strony jedzie. No to ważna też informacja, ale ona ma też swoje dźwięki zupełnie inne tej sprawie, tej tematyce, także dzisiaj się przyglądamy.
2: No tak, nie zdarzyło mi się jeszcze jechać tą autostradą, żeby były 2 pasy ruchu czynne. Zawsze tam są jakieś roboty drogowe, przerzucenie z jednej na drugą stronę. Podobno są to szkody górnicze. No ciekawy jestem, jak to będzie, bo od przyszłego roku ta droga będzie już bezpłatna i ministerstwo zapowiedziało kontrolę, na co pieniądze akcjonariusz tej drogi, czyli firma zarządzająca, na co te pieniążki sobie przeznaczała za umowę koncesyjną, no bo cały czas zganiała na remonty, tak naprawdę były jakieś nawet procesy, niektórzy kierowcy próbowali wytoczyć procesy sądowe za to, że ta droga nie spełnia warunków autostrady, bo autostrada musi mieć 2 pasy ruchu w jednym kierunku, musi być drogą o podwyższonej prędkości, sama nazwa nam nie wystarczy, więc w Polsce dopuszczalna prędkość na autostradach to jest do 140 km na godzinę, możemy jechać trochę wolniej, ale nie możemy jechać szybciej. Natomiast na tej drodze, jak pamiętam, no chyba mi się nie udało jechać z dozwoloną według przepisów prędkością, bo ciągle są tam jakieś ograniczenia, roboty, zwężki, przewężenia, więc no miejmy nadzieję, że będzie już to troszeczkę lepiej, bo te drogi, które dzisiaj się buduje, które są remontowane, nawet tak jak wspomnieliśmy przed chwilą S12, to już są drogi o zupełnie wyższym, lepszym standardzie.
1: A jeśli chodzi o standard dróg, to także ważne jest poszerzanie tych dróg tam, gdzie jest możliwość dobudowania kolejnego pasa. Zresztą te drogi już tak się buduje, że często jest przewidziany ten trzeci pas. No i trzeci pas będzie się pojawiał na autostradzie Łódź-Warszawa. 4 pasy nawet miejscami. No to i tak nie dogoni obwodnicy Lublina, gdzie miejscami pasów jest 5.
2: Tak, tak, tak. Ja tutaj Maćkowi pokazuję na palcach, tak 3, 4, 5. Umiemy na palcach liczyć, więc tak, to faktycznie miejscami będą 4 pasy. W tej chwili trwa przebudowa, przygotowanie do tej inwestycji wyczekiwanej przez wielu, wielu kierowców, bo dla mnie osobiście jest to jeden z najgorszych odcinków dróg. Mnie już trafia, nie powiem co. Wiem, że też ma być tam prawie 50-kilometrowy odcinkowy pomiar prędkości, co też powinno uspokoić trochę ruch i powinno to troszeczkę jakoś tak wytonować tych wariatów drogowych, chociaż trudno tam mówić o wariatach drogowych, bo niektórzy na autostradzie jeżdżą nawet 90-100 na godzinę, mówimy o osobówkach, utrudniając, blokując lewy pas ruchu, co też stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1: A nieraz się możemy przekonać także jadąc ulicami miasta, gdzie ktoś widzimy w lusterku, jakoś dynamicznie zmienia pas z jednego pasa na drugi, wyprzedza nas, a potem na światłach się spotykamy. To tutaj podobnie, jazda płynna, tak jak wielokrotnie też podkreślasz w różnych wypowiedziach. No to też i spokojniejsze nerwy, ale też i nie tak szybko ubywa nam pojemność zbiornika paliwa, co przy ostatnich cenach też jest bardzo ważne dla naszego portfela.
2: No ale ja wczoraj tankowałem, już było dużo taniej niż tydzień temu.
1: A no właśnie, no to też, to też warto to rozważyć i śledzić te ceny i tankować do pełna.
2: I też warto zwracać uwagę na stacjach na pewnego rodzaju fenomen, bo paliwo zwykłe kosztuje czasami tyle samo, co paliwo lepsze, z większymi dodatkami, więc warto sobie, póki teraz są te same ceny za lepsze paliwo, warto sobie dotankować lepsze, może się trochę coś tam poprzeczyszcza nam w silniku, może będzie lepiej nam samochodzik jeździł, może będzie mniej zużywał paliwa, chociaż czytałem taki memik mi się pojawił, że jeszcze 4 lata temu do pełna tankowałem za 250, dzisiaj tankuję za 400. Czy wiecie, do którego roku rośnie zbiornik?
1: Ja słyszałem z kolei inny żart, że ktoś powiedział, że no nie widzi żadnych cen paliw, bo on zawsze za 200 tankuje i zawsze tyle samo płaci.
2: Tak, to też. Nie, panie, codziennie nie, za każdym razem za 50 zł tankuję.
1: Jakie podwyżki. Przyglądamy się tematem kolejnym dla Państwa. Moto Horyzonty do 19:00. Proszę być z nami.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Kolejne tematy, ale jeszcze nawiązujemy do odcinkowych pomiarów prędkości, ulubionych odcinkowych pomiarach prędkości kierowców. No to ta lista w całym kraju jest, w województwie lubelskim także. No i te zmiany na tej liście odcinkowych pomiarów prędkości także dla Państwa na bieżąco śledzimy, prawdaż?
2: Tak, prawdaż. I tutaj mówimy o takiej dla niektórych dobrej informacji, że w trzech miejscach zostanie zlikwidowany odcinkowy pomiar prędkości, ale żeby tak Państwa trochę stonować, to nie dotyczy województwa lubelskiego, tylko Śląska. I tam będziemy mieli obwodnicę Tarnowa, zlikwidowany odcinkowy pomiar prędkości, później pomiędzy jakąś Wilczą i Nieborowicami, też województwo śląskie, oraz południowa obwodnica Tarnowskich Gór, również na Śląsku będzie likwidowany odcinkowy pomiar prędkości, ale życie nie znosi próżni.
1: No właśnie, więc tak jak wspomniałeś, chyba dłuższego odcinkowego pomiaru prędkości nie będzie niż te wspomniane 50 km, prawda?
2: Tak, to właśnie stąd, co powiedziałem, zlikwidowane odcinkowe pomiary prędkości zostaną przeniesione na A2.
1: Ale pewnie ta lista i tak będzie się rozbudowywać, rozwijać, bo skoro coś jest skuteczne, no to rozwijajmy to.
2: Tak, ja wczoraj rozmawiałem z kierowcami i oni mówią, wiesz co, tak fajnie się teraz do Warszawy jeździ, wszyscy jadą spokojnie, są te trzy odcinkowe pomiary prędkości i nawet jak nie ma tych odcinkowych pomiarów prędkości, to ludzie i tak jadą 120, czyli się troszeczkę uspokoiło. To na pewno dobra informacja i co ciekawe, tak jak wspomniałeś, dojeżdża się w tym samym czasie i na dużej oszczędności paliwa. Ja w ubiegłym tygodniu miałem taki wyjazd do Pruszkowa, zatankowałem przed wyjazdem do Pełna i przyjechałem z tego Pruszkowa, jeszcze jeździłem po Lublinie, po okolicach i nadal miałem dużo paliwa, zostało mi ponad połowę zbiornika, tylko właśnie dlatego, że są to odcinkowe pomiary prędkości, że to tak ładnie uspokaja ruch, jazda jest płynna, nie ma szarpania, ta technika jazdy jest lepsza, no i to dzięki temu również mniej zużywamy paliwa, czyli i dla kieszeni bardzo przydatna informacja i dla ekologii, no bo mniejsze zużycie paliwa to też i mniejsze zanieczyszczenie środowiska.
1: A skoro właśnie wspomniana technika jazdy to poruszanie się pojazdem, jazda płynna, nie szarpanie, to tego także się uczy podczas szkolenia kierowców, a szkolić się też trzeba na jakimś pojeździe. No i tutaj także nawiązujemy do lubelskiego WORD-u. Przetarg rozstrzygnięty, już wiemy jak to będzie z pojazdami, którymi będą jeździć kursanci z L-ką na dachu.
2: Tak, to tutaj będziemy mieli dużą zmianę, bo to będą, czyli zmiana z Hyundai'a i20 na Hyundai i20.
1: A sobie żarty robisz?
2: Nie, tylko że tam będzie wyposażony też chyba w kamerę cofania, tak mi się wydaje, więc kursantom powinno być łatwiej. No i to jest taka zmiana, którą ośrodek egzaminowania tłumaczy tym, że już obecne pojazdy chyba przekroczyły wiek 6 czy 7 lat, więc dla nich to są samochody dosyć stare, dla szkół jazdy pewnie jeszcze niekoniecznie, natomiast no to już inne wyposażenie, inny standard, to też chodzi o dyrektywę unijną ADAS, czyli obowiązek prowadzenia zajęć na pojazdach, które są wyposażone w te systemy wspomagające bezpieczeństwo, więc my też jako szkoły jazdy będziemy musieli szkolić na takich, z takimi systemami. No ale to nie tylko jedyna zmiana w ośrodku egzaminowania, bo w poniedziałek Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło projekt zmiany ustawy dotyczące szkolenia kierowców. 7 dni jest na, czyli do przyszłego poniedziałku, na zgłaszanie uwag. I takie najważniejsze zmiany, to, które mają wejść od stycznia. Jeżeli ktoś z Państwa zda egzamin teoretyczny na prawo jazdy, to ważność tego terminu przed zdaniem egzaminu praktycznego będzie wynosiła tylko 12 miesięcy, czyli mamy 12 miesięcy na to, żeby zdać praktykę. Oczywiście, jeśli ktoś w tym czasie by nie poszedł do egzaminu albo nie zdał, no to znowu będzie musiał zdawać testy. Dzisiaj ten termin jest czas jest bezterminowy. Więc no tutaj również mogę apelować, jeżeli ktoś z Państwa myśli o prawie jazdy, ale nie za bardzo ma czas na praktykę, no to warto sobie pójść, zrobić badanie lekarskie, wykupić sobie jakąś platformę internetową z testami, nauczyć się testów, zdać te testy i one będą ważne bezterminowo, a w międzyczasie sobie zrobić już samą praktykę, więc też już to na pewno jest jakiś sposób. Kolejne zmiany, które mają być, to na pewno likwidacja placu manewrowego i to już od stycznia, mówimy o zadaniach na egzaminie państwowym, natomiast w ośrodku egzaminowania ma zostać tylko teren, na którym możemy ćwiczyć z kursantem przygotowanie do jazdy. Jak ktoś sobie chce zostawić jazdę po łuku, to też sobie zostawi, no ale to będzie takie miejsce, gdzie można z kursantem na pierwszą godzinę przyjechać, zrobić mu przygotowanie, nauczyć go ruszać, zatrzymywać, czyli taka obsługa techniczna również również pojazdu. To są takie bardzo dla mnie podstawowe zmiany. No i też w części praktycznej, gdzie będziemy musieli uczyć ten hazard perception, czyli pokazywać zagrożenia, będziemy mogli stosować symulatory do nauki jazdy na kategorię B również w tym zakresie, żeby na przykład ocenić, że jeżeli stoi dziecko przy drodze, no to jak kierowca ma się zachować. Jeżeli wlatuje piłka nam na jezdnię, to na co musimy być przygotowani, tak? Czyli jeżeli jest jakaś dziura w drodze, to co się może wydarzyć. Więc to są tego typu zjawiska, na które kierowców już młodych będziemy uczulali, co też skończy pewnego rodzaju erę uczenia wyłącznie pod egzamin, bo pewnych rzeczy się nie da nauczyć na pamięć, to trzeba mieć tą wyobraźnię już dosyć fajnie wyrobioną, uruchomioną.
1: I mówiłeś też, tutaj trochę nawiązuje do rolki w mediach społecznościowych, że można wziąć udział w konsultacjach społecznych właśnie dotyczących tych zmian, choćby placu manewrowego, prawda?
2: Tak, i tutaj jeżeli Państwo macie jakieś uwagi, to też możecie je kierować bezpośrednio do ministerstwa, no ale ewentualnie nawet do mnie osobiście, do Maciej Kulka, na pewno w mediach społecznościowych Państwo znajdą, czy tę stronę internetową. I ja też jestem wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Polski Związek Szkoleniowy, tak się nazywa, i każda taka organizacja, czy Liga Ochrony Kraju, czy Stowarzyszenie Egzaminatorów, czy Stowarzyszenie Dyrektorów Ośrodków Egzaminowania, każdy ma prawo zgłaszać swoje uwagi i ministerstwo na to czeka właśnie po to, żeby mieć już pewność, że spełnia tymi zmianami spełnia oczekiwania społeczne.
1: A zmiany dotyczą kierowców, dotyczą, tak jak mówiliśmy, przepisy pieszych, ale też zmiany dotyczą rowerzystów, również tych najmłodszych, i tym tematem jeszcze zakończymy dzisiejsze Motohoryzonty.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
6: Budujesz relacje na

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Mówimy o kierowcach w naszym programie, ale mówimy też o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego. Zaczęliśmy od pieszych, a skończymy na rowerzystach, także tych najmłodszych. Trwa rok szkolny, piękna pogoda. Jak widzimy, często po szkołach zachęca najmłodszych do tego, żeby rowerami dojeżdżać do szkoły. No to też i dbanie o kondycję, o zdrowie, o ruch, ale to wszystko musi mieć też wspólny mianownik pod tytułem bezpieczeństwo. A dziecko też musi wiedzieć, jak tym rowerem się poruszać. Czasami jedzie z rodzicem, który jedzie obok na rowerze i tak razem docierają do szkoły, a czasami taki kilkulatek, kilkunastolatek jedzie na rowerze także sami. Też warto, żeby w tą wiedzę był wyposażony. No to tu też tych najmłodszych będą dotyczyły proponowane zmiany w przepisach, prawda?
2: Tak, to jest obniżenie wieku, w którym można zrobić sobie kartę rowerową, czyli do tej pory to było 10 lat i pamiętam chyba od zawsze, nawet ja miałem 10 lat w Parku Ludowym zdawałem taką kartę. Natomiast teraz to będzie od 9 roku życia i ta karta będzie obowiązkowa do 14 roku życia, czyli jeżeli ktoś do 14 roku nie zdąży zrobić tej karty, to później już nie będzie jej musiał robić, tylko będzie mógł sobie jeździć pod opieką osoby, która ma ukończone co najmniej 16 lat, czyli jest na przykład z rodzicem, więc to jest na pewno jest to dosyć fajna zmiana. No i przede wszystkim karta rowerowa będzie mogła być już w M-Obywatelu, czyli będzie w rządowej aplikacji. No i zastanawiam się tylko, no pewnie dziecko też będzie mogło sobie tą aplikację zrobić,

0: No bo dowód osobisty dziecku można wyrabiać już od maleńkiego i tutaj nie ma żadnych tymczasowych dowodów, więc to też jest taka ważna informacja. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to rodzic będzie miał tą kartę przy sobie, czy to dziecko będzie miało tą kartę w M-Obywatelu, no ale na pewno świat cyfrowy w Polsce jest bardzo mocno rozwinięty, więc ja już też nie mogę się doczekać, kiedy legitymacja instruktora nauki jazdy będzie w M-Obywatelu, bo dzisiaj to jest taka... No kartka brzydka, nieładna, to jest taka karteczka, na drukarce można sobie wydrukować za przysło. Tak, chciałem powiedzieć.
1: No i dosyć taka duża, ani to nie wiadomo jaki rozmiar, czy to złożyć, czy nie złożyć, trzymać gdzieś osobno. No też to jest niepraktyczne, tak przyznajmy po prostu.
0: No to jest niepraktyczne, bo nie można tego zgiąć, nie można tego w jakiś tam sposób zalaminować. No ale ma to być też w aplikacji Obywatel, tak jak w przypadku karty rowerowej.
1: No i dodajmy państwowy egzamin w całej Polsce, patrzymy na naszą ściągawkę, czyli chodzi o ujednolicenie. No i właśnie, i nie tylko chodzi o to, żeby ujednolicenie, ale także trochę nawiązują, myślę, do kandydatów na kierowców, tutaj kandydaci na rowerzystów będą mieli podobnie.
0: Tak, tu będziemy mieli jednolitą, jawną bazę pytań, to też standard jest dosyć ważny, dlatego że jak my przeglądaliśmy sobie, tą bazę, to w niektórych szkołach, tam gdzie czy w Wordach, to po prostu tragedia. No te pytania to są jak na egzaminy na radców prawnych czy adwokatów. No dramat, katastrofa i my instruktorzy czytając te pytania czasami mamy problem z ich zrozumieniem, a co mówić o człowieku, który ma 10 czy 11 lat, więc ja jestem też jako ekspert w ministerstwie, w tym zespole weryfikującym pytania, stąd też czasami spotykam się z hejtem niektórych takich dosyć prawicowych dziennikarzy, ale tu trzeba zrobić porządek z tymi pytaniami, żeby one były zrozumiałe, żeby przy okazji ktoś, kto się uczy przepisów, mógł rozwiązać te testy, a nie tak, żebyśmy się uczyli tych testów na pamięć, a później nie znali przepisów, no bo tak to dzisiaj niestety wygląda. No i to, co jeszcze pokazujesz, status kierującego najmłodszych lat, ostatecznie zniesienie statusu pieszego dla dzieci do 10 roku życia na jednośladzie, no bo to też był pewien absurd, że ten pieszy musiał jakąś lewą stroną sobie jechać, więc to też jest uporządkowanie pewnych przepisów. No i tak naprawdę to, co też tutaj Maciuś, państwo tego nie widzą, ale Maciuś podpowiada, wskazuje, koniec z rozdzielaniem rodzin, czyli tutaj mamy taki komunikat, że dzieci do 14 lat bez karty rowerowej pojadą legalnie pod opieką osoby mającej co najmniej 16 lat, więc już nie będziemy mieli takiej sytuacji, że jedna osoba jedzie lewą stroną, druga osoba prawą stroną i tworzy się zamieszanie. Mamy ujednolicenie standardów i myślę, że w końcu będzie to bardziej zrozumiałe i czytelne dla wszystkich.
1: Mam nadzieję także, że państwo zrozumieli, jak coś będzie niejasne, do tematu wrócimy i będziemy dla państwa je omawiać w naszych programach, więc do usłyszenia za tydzień, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
0: Maciej Kulka
1: i Maciej Kurek. Ja dodam jeszcze, że dla państwa sporo ciekawych propozycji muzycznych po 19:00, bo 19:00 już niebawem, wtedy wiadomości z kraju i ze świata. Muzycznie spotka się z państwem Sara Brightman z Andrea Bocellim, Wojciech Gąsowski, między innymi Shorts i Madonna, taki muzyczny zestaw na początek, potem jeszcze także dużo dobrych innych przebojów przyjemnej muzyki na wieczór, ale wieczór to także publicystyka na naszej antenie. Od 20:00 Kamila Baranowska i audycja Środek Tygodnia, także państwu polecamy ten program, ważne tematy, interesujące komentarze, ciekawi goście w studio. Od 23:00 Paweł Krzemiński za sterami i audycja Nocne Światła. Noc w województwie lubelskim ma przynieść spadającą temperaturę do około 9 stopni nad ranem. Jutro kolejny słoneczny dzień i według prognoz także ostatni tak bardzo ciepły tej jesieni ma być w lubelskim, nawet do 22 stopni, więc zapraszamy także do korzystania. No i może ze słuchawkami na uszach, także z Radiem Plus taki jesienny spacer można uskutecznić, do czego także zachęcamy. Raz jeszcze dobrego, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
4: Oszczędności nie do wiary.
3: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
4: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie. Bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.
8: Nożownik z Ostrołęki miał mieć ładunek wybuchowy. Za chwilę szczegóły. Dawid K. złożył wyjaśnienia. Są zarzuty w aferze Szpitala Południowego. Powiemy też o zebraniu plenarnym żeńskich zgromadzeń zakonnych. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak dwie osoby nie żyją po karambolu na Śląsku. Na trasie Pyrzowice-Szczekociny zderzyło się 8 pojazdów, w tym 4 ciężarówki. Droga krajowa nr 78 od Siewierza aż do Zawiercia została zablokowana w obu kierunkach. Tak może być jeszcze przez wiele godzin. To mogło być usiłowanie zabójstwa, twierdzi prokuratura po ataku nożownika w Ostrołęce. 19-latek w swojej szkole ranił uczniów i nauczycieli, a później również postronne osoby na ulicy. W miejscu ataku wciąż pracują prokuratorzy i policjanci.
9: Dalej działamy, jesteśmy na miejscu. Są obecni również policyjni pirotechnicy, którzy będą podejmować plecak, który został znaleziony przed budynkiem szkoły. Ten plecak będzie wywieziony w bezpieczne miejsce.
8: Mówił rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański, a to dlatego, że z najnowszych informacji prokuratury wynika, że w tym plecaku tego nożownika był ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim Szpitalu Południowym, usłyszał zarzut oszustwa na ponad 500 000 zł.
10: W wielu przypadkach lekarz Dawid K., pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa.
8: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej. W Warszawie prokuratura bada też wątek specjalnej ścieżki przyjęć dla polityków KO i zapowiada przesłuchania w tej sprawie. Dawidowi K. grozi do 10 lat więzienia.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Przełożone żeńskich zgromadzeń zakonnych spotkały się w siedzibie episkopatu. To 153. zebranie plenarne. Siostry z ponad 100 zgromadzeń wybierają nowy zarząd.
11: Jak mówi matka Dąbrówka Augustyn, przełożona generalna sióstr służebniczek śląskich, każde spotkanie jest szansą na wymianę doświadczeń i podzielanie się troskami swojego zgromadzenia.
12: My, słuchając siebie nawzajem, najpierw widzimy wielkość Boga, ale też widzimy, jak możemy wzajemnie sobie posłużyć, jak możemy czerpać ze swoich doświadczeń, jak możemy być dla siebie wsparciem. A więc korzystamy z tego. We wspólnocie objawia się Pan Bóg, gdzie dwaj albo trzej, więc no my się gromadzimy też po to, żeby doświadczyć Jego obecności między nami.
11: Wśród tematów poruszanych są wojna na Ukrainie, modlitwa o pokój oraz plany zgromadzeń na najbliższe miesiące. Obrady potrwają do jutra.
8: O czym informowała Aneta Paszko.
7: Radio Plus Lublin.

0: reklama.
1: Wow, ale mają ceny. Najlepsze do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche. Kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi. Rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
0: Reklama.
3: Radio Plus Lublin.

0: reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6. Budujesz relacje na chwilę, tworzysz samotność na zawsze, gonisz za przyjemnością, chwytasz pustkę, skrolujesz miliony obrazów, nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
0: Reklama.
3: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie. Bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
0: Reklama.
3: Radio Plus Lublin.
4: Nożownik z Ostrołęki przygotował bombę. Za chwilę relacja naszego reportera. Rząd chce zwiększyć podatek od słodzonych napojów. Poprzednią ustawę zawetował prezydent. Wystawa o papieżu Polaku w Episkopacie. Zwiedzają ją uczniowie z całej Polski. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szokujące ustalenia śledczych po ataku w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. 19-latek z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował nożem innych uczniów i nauczycieli. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Michał Skolimowski.
5: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku. Zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie. Trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
6: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
5: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli. Potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
7: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
5: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
4: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. Wzrosła liczba ofiar ataku Rosjan na Pryłuki na północy Ukrainy. Prezydent Zełenski informuje, że zginęło co najmniej 18 osób, w tym dzieci. Kilkadziesiąt osób jest rannych. Rosyjska rakieta uderzyła w blok mieszkalny. Pod gruzami cały czas trwa akcja poszukiwawcza.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Sejm zajmuje się podwyższeniem podatku od słodzonych napojów. Podobne przepisy w ubiegłym roku zawetował już prezydent. Co teraz mówią o tym posłowie, sprawdzał Michał Rawa.
8: Politycy rządowej koalicji mówią o znaczeniu pieniądza i porównują opłatę cukrową do podatku nałożonego na koncerny paliwowe, z którego finansowany jest program CPN. W tym przypadku wyższa opłata za cukier w napojach ma pójść na walkę z otyłością i do budżetu NFZ-u.
9: Oczywiście można zakładać, że prezydent to zawetuje, zaszkodzi obywatelom.
8: Opozycja odpowiada, że wyższa opłata cukrowa wcale nie poprawi zdrowia Polaków, a ma jedynie podreperować przyszłoroczny budżet.
10: To jest tylko właśnie kolejny podatek, tak jak za Morawieckiego mamy teraz niestety dokładnie to samo za Tuska.
8: Uważa Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Wyższa opłata ma zasilić budżet NFZ-u o dodatkowe 1,5 miliarda złotych.
4: Sejm zajmuje się też podwyższeniem akcyzy na alkohol. Te pieniądze również mają trafić do NFZ-u.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Uczniowie podstawówek z całej Polski zwiedzają wystawę Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. Wycieczki w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski oprowadza Małgorzata Piskosz z Krajowego Biura SDM.
11: Zaczynamy w ogóle zwiedzanie w kaplicy, ale to dlatego, że tam są właśnie relikwie świętego Jana Pawła II i pytają o różne rzeczy, takie związane też z organizacją, ogólnie z papieżem. No też mam księgę gości i to jest bardzo miłe właśnie przeczytać kilka takich słów. Pokazują, że faktycznie tej grupie się podobało.
4: Multimedialną wystawę będzie można oglądać do 16 października.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia, w nim Mariusz Syta. Kłaniam się nisko i zapraszam do 22. Środek tygodnia tradycyjnie w samym środku wydarzeń. I to szeroko potraktujmy, będzie o hakerach w natarciu, o tym ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Karol Bojke, będzie o serbskiej grze z Zachodem i Rosją, o tym z kolei Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, będzie też o pokojowej Nagrodzie Nobla, która znów może wywołać kontrowersje, a o tym z kolei prosto z Oslo nasz dziennikarz Mateusz Gołębiewski, ale zaczynamy od całkiem innego tematu, od dramatycznych wydarzeń w Ostrołęce. Napastnik, uczeń zespołu szkół zawodowych, zaatakował innych uczniów, nauczycieli i dwie osoby postronne ostrym narzędziem. W sumie 9 osób trafiło do szpitali, dwie z nich już opuściły placówki. W dodatku napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. Z nami na łączach psycholog dr Aleksandra Piotrowska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Brzmi to oczywiście, no banał, ale też prawda. Po prostu dramatycznie. Słyszy pani o tych wydarzeniach i pierwsza myśl pani, ekspertki, jest jaka?
2: No nie udaje się nam stworzyć takiej rzeczywistości, w której potrafilibyśmy radzić sobie, troszczyć się o siebie, zaspokajać swoje potrzeby bez bycia niedobrym dla drugiego człowieka, bez zachowań agresywnych. To się nam ciągle nie udaje, a dzięki coraz bardziej obecnym w naszym życiu mediom odnosimy też wrażenie, że takich przypadków jest coraz więcej. To może niekoniecznie odpowiada prawdzie, ale bez wątpienia ich liczba jest przerażająca. Nawet jeśli to jest taka wartość, którą za pomocą palców jednej ręki można wskazać.
1: No a skoro o liczbie mówimy, to nie jestem w stanie teraz podać jakichś statystyk. Mogę tylko mówić o moich wrażeniach, a te wrażenia, pewnie jak w większości Polaków, są takie, że to zjawisko jest coraz mocniejsze, coraz szersze. Dziś Ostrołęka. Wcześniej mieliśmy przypadek 11-latka, który zaatakował toporkiem 10-latkę w Podlaskiem. Oczywiście, broń Boże, nie próbuję tych wydarzeń jakoś ze sobą wiązać. Niemniej mówię o takich, które dotyczą ludzi młodych, dotyczą szkoły, placówek oświatowych. Wcześniej mieliśmy 11-latkę z Zielonej Góry, która zginęła. Zatrzymano w tej sprawie o rok starszą jej koleżankę. Teraz od dziś na Wokandzie sprawa śmierci 16-latki z Mławy, którą miał zabić dziś 18-letni, wtedy 17-letni Bartosz G. Ja jako rodzic słucham, patrzę i pytam, co się dzieje?
2: No cóż, nie tworzymy swoim dzieciom, młodym ludziom i takim, którzy mają 10 lat i 19-latkom, a więc no, teoretycznie już młodym dorosłym, nie tworzymy środowiska, w którym potrafiliby osiągać ważne dla nich cele bez odwoływania się do agresji. Boję się, że każde podnoszenie w mediach, a przecież to utrzymuje się przez ileś dni, opisów, informacji coraz bardziej szczegółowych dotyczących jakiegoś przerażającego zdarzenia, niestety podnosi prawdopodobieństwo, że to zdarzenie będzie mieć swoich naśladowców. Bo tak niestety działa nasza psychika, to już w XIX wieku mówiono o efekcie Wertera, czyli zwiększaniu liczby samobójstw pod wpływem nagłośnionego przypadku samobójstwa jakiejś głośnej osoby. To oczywiście nie jest dokładnie to samo, z czym mamy dzisiaj do czynienia, ale generalnie mechanizm jest niezwykle podobny. Boję się, że nie da się tego wytłumaczyć tylko tym, że rzeczywistość nie sprzyja osiąganiu celów, sprawia, że młodzi ludzie coraz częściej czują się sfrustrowani, że nie mogą osiągnąć tego, co ich zdaniem dla innych z ich otoczenia jest dostępne, co uruchamia mechanizm agresji. Boję się, że w grę wchodzi także rola mediów społecznościowych, które doprowadziły do tego, że dla bardzo wielu osób najważniejszą rzeczą dzisiaj jest zwrócić uwagę innych na siebie, przykuć uwagę innych. Ja nie wiem, czy to prawda, ale dotarła do mnie z sieci dzisiaj informacja, że ten 19-latek z Ostrołęki miał dzisiaj urodziny, 19 urodziny.
1: A to przepraszam, to no ja wejdę w słowo. To dobrze. Tak. Może krótka relacja młodej dziewczyny, która znała, no na razie, jak rozumiem, podejrzewanego ten atak, to posłuchajmy.
3: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
1: Te słowa usłyszała nasza reporterka w Ostrołęce. Oczywiście trudno na tej podstawie wyciągać jakieś dalekie wnioski, ale czy ten opis dla pani ekspertki, psychologa, brzmi jak jakiś rodzaj wzorca człowieka w poważnym kryzysie psychicznym?
2: Myślę, że my utożsamiamy poważne kryzysy z zaistnieniem w życiu człowieka jakiegoś bardzo silnie traumatycznego, pojedynczego zdarzenia. A lekceważymy i nie doceniamy niebezpieczeństwa związanego z tym, że całymi latami człowiek doświadcza frustracji, z którymi sobie nie radzi. One nie są dramatycznie silne, no ale na przykład w dzisiejszej rzeczywistości, która przecież każe nam wszystkim osiągać sukcesy, być sławnymi, przyciągać uwagę innych. I teraz, jeśli ktoś jest niewystarczająco przebojowy, jeśli jest człowiekiem, no takim, który nie potrafi skupić na sobie uwagi innych, a może przez lata całe, przez cały okres dojrzewania na przykład, może doświadczać silnie potrzeby bycia osobą, na którą wszyscy zwracają uwagę. Boję się, że tego typu mechanizmy mogą stać także za takimi naprawdę dramatycznymi wydarzeniami. Nie musi być w życiu sprawcy jakiegoś pojedynczego, niezwykle silnego i traumatycznego doświadczenia, żeby możliwe było realizowanie takich przerażających przecież zachowań.
1: Jedno to sprawca, drugie to osoby ranne, o których mówiłem na samym początku, to oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że rany nie będą tak groźne, że te osoby dojdą do siebie, dojdą do zdrowia, ale drugie to jeszcze, no i teraz pytanie, jak to liczyć właściwie, być może w dziesiątkach, jak nie dalej nawet, osób, które były świadkami tych wydarzeń, które są rodzicami tych dzieci z tej szkoły, które są sąsiadami i tak dalej, to całe drzewo powiązań można namalować, które są zapewne w stresie pourazowym i jak im pomóc można?
2: Wie pan, no może tak, nie nadużywajmy tego sformułowania stres pourazowy, bo to nie jest tak, że nasza psychika zupełnie nie ma siły i mocy i takich mechanizmów, które pomagają poradzić sobie z takimi trudnymi wydarzeniami, ale z licznych danych wynika, że mniej więcej 20% osób, które przeżyły takie bardzo trudne sytuacje i przeżyły kryzys psychiczny, przechodzą właśnie w zespół stresu pourazowego, z którym sobie same bez pomocy nie są w stanie poradzić. Więc tych ofiar z perspektywy krótszej, z perspektywy kilku tygodni może być naprawdę wiele. Właściwie wszystkie dzieci, które dzieci, młodzi ludzie, którzy byli zaangażowani w ten dramat, a z takiej perspektywy paru miesięcy czy może nawet lat niestety też powinniśmy myśleć o tych, którzy z zespołu stresu pourazowego no, będą wychodzić przez bardzo długi czas, czasami paru lat nie wystarcza, żeby wrócić do równowagi. Pewien lęk skojarzenia z licznymi bodźcami przypominającymi z jakiegoś względu to, co się wydarzyło, utrzymują się naprawdę przez bardzo, bardzo długi czas.
1: Jak przypuszczam, kolejne dni będą dawały kolejne elementy i wątki do takiej rozmowy. Na razie to dosyć jednak na gorąco komentarz do tych wydarzeń, którymi od kilku godzin żyje cała Polska. Bardzo pani dziękuję za te słowa. Psycholog dr Aleksandra Piotrowska już za chwilę. Hakerzy w natarciu i pod radiową lupą. Z nami będzie ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Karol Bojka.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Rzeczywiście potwierdzam to. Środek tygodnia w Radiu Plus. Środek tygodnia tradycyjnie w samym środku wydarzeń. To może po kolei wyszukiwarka internetowa, tylko nie wiem, czy ten mikrofon będzie. O. Żeby było słychać, że naprawdę to robię. Bierzemy wyszukiwarkę internetową. Jest. Wpisujemy wyciek danych. O. Chyba bardziej radiowo tego zrobić nie mogłem. Wiadomości. No i to jest z ostatnich dni. Masz konto w fakturownia.pl. Po wycieku danych możesz mieć nowe kłopoty. Sieć cukierni padła ofiarą niedawnego ataku. Wykradli dane za pośrednictwem systemu e-WUŚ. Miliony osób narażone na wyciek danych. Wyciekły PESEL 13 milionów. NFZ uspokaja wyciek. Anomalia. Legim informuje naruszeń bezpieczeństwa. I o, jeszcze to gigantyczny wyciek danych, ale to Dania z kolei, czyli nie tylko to polski problem. Ale problem rzeczywiście i na pewno mamy. To są internetowe nagłówki, powtarzam, raptem z kilku ostatnich dni. A teraz obecnie w tym momencie w studiu Radia Plus Karol Bojke, specjalista do spraw strategicznej komunikacji cyberbezpieczeństwa CERT Polska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Mamy ogromny problem.
2: To prawda. To znaczy, jest to pewnego rodzaju nowa norma. Jest to coś, z czym spotykamy się dzisiaj, z czym będziemy się spotykać w nadchodzących tygodniach, miesiącach i pewnie latach. Dlatego myślę, że warto sobie dzisiaj powiedzieć o tym, jak z tym walczyć, co my jako zwykli obywatele możemy zrobić i dlaczego czasami nie taki diabeł straszny, jak go malują.
1: No, przekonał mnie pan, na pewno warto, ale zanim do tego dojdziemy, to ciekaw jestem tych, którzy za tym wszystkim stoją. Jak to właściwie działa? Czy to rzeczywiście zawsze po prostu jest ten jeden gapa, który kliknie nie w to, co trzeba? I tak się zaczyna, czy nie?
2: Wektory wejścia, czyli właśnie sposoby, którymi cyberprzestępcy dostają się do systemów przechowujących tego typu dane, są bardzo różne. To może być ten przysłowiowy właśnie gapa, czyli ktoś, powiedzmy, da sobie ukraść hasło, login dostępowy do systemu, którego jest administratorem albo przynajmniej ma dostęp do jakichś danych i wtedy cyberprzestępcy bardzo chętnie z takiego dostępu skorzystają. Może być tak, że to w samym systemie jest jakaś podatność, jakaś luka bezpieczeństwa. No i od wielu lat takie luki pojawiają się dość cyklicznie, różni badacze cyberbezpieczeństwa je znajdują. Czasem znajdują je pierwsi, czasem pierwsi są cyberprzestępcy. Jeśli to wszystko dobrze działa, no to producent jest w stanie taką lukę załatać i następnie wszyscy użytkownicy tego systemu mogą się zaktualizować. Problemu nie ma. Haczyk jest taki, że czasem właśnie użytkownicy czy administratorzy systemów nie zdążą się zaktualizować, zanim cyberprzestępcy to wykorzystają.
1: A jeżeli to przedstawimy na jakimś takim konkretnym przykładzie, no chyba najgłośniej to ostatnio było My Doctor. Jak to wyglądało w tym przypadku? Tutaj mówimy o wycieku danych milionów Polaków.
2: Tutaj niestety nie zdradzę Państwu zbyt wiele, ponieważ analiza tego przypadku jeszcze trwa i zawsze w takich sytuacjach to podmiot ostatecznie musi poinformować, musi przedstawić jakieś wyniki tejże analizy, nawet jeżeli korzysta ze wsparcia publicznych podmiotów. Natomiast dając inny przykład, już bez konkretnych nazw, ale oparty na faktach, wyobraźcie sobie Państwo, że mamy bazę danych. Dostęp do tej bazy danych jest poprzez jakąś stronę internetową, jakiś portal, na którym trzeba się zalogować. No i często zdarza się tak, że to logowanie odbywa się za pomocą jakiegoś protokołu internetowego. Nie będę zanudzał technicznymi szczegółami. W każdym razie gdzieś ten protokół może mieć lukę. Możliwe, że da się go obejść. To trochę tak, jakbyśmy wsadzali sobie klucz w drzwi, tak? Próbowali je otworzyć w tradycyjny sposób, ale obok tych drzwi jest okienko. I jeżeli się postaramy, sięgniemy przez to okienko, to naciśniemy klamkę od środka i otworzymy sobie te drzwi. W ten sposób działają często hakerzy, w ten sposób szukają właśnie takich luk. No i jeżeli ktoś to okno zostawi otwarte, to taki haker może się dostać do środka.
1: Ile potrzebuje czasu, żeby wykraść? No, tak strzelam, 10 milionów danych.
2: Wszystko zależy od tego, ile te dane ważą. Wiadomo, są to zazwyczaj dane tekstowe, pliki tekstowe nie ważą dużo. W związku z tym, tak naprawdę zależnie od transferu, od wszystkich takich technicznych szczególików, to może być od paru minut do paru miesięcy. Natomiast wszystko też zależy od tego, na ile administrator systemu jest świadomy tego, co się dzieje w jego systemie? No bo znamy niestety przypadki, w których w jakimś systemie przestępcy siedzieli właśnie przez kilka miesięcy i tydzień po tygodniu po troszku wyciągali sobie z niego dane. Innym razem jest to jednorazowy zrzut i tak jak mówię, w parę minut schodzi cała baza.
1: Dobrze, hakerzy mają już te nieszczęsne dane i co dalej? Co właściwie z nimi robią? Sprzedają od razu? Szantażują?
2: Bardzo różnie. Dzisiaj mamy audycję spod znaku "to zależy", ale generalnie branża jest tak szeroka, że w zasadzie na każdy przykład znajdziemy kontrprzykład i jeszcze jakiś trzeci wariant. Generalnie są grupy przestępcze, które specjalizują się na przykład tylko w wykradaniu danych i wtedy faktycznie odsprzedają je innym grupom. Są też ekipy, które działają bardziej kompleksowo i jak już wykradną dane, to później starają się je wykorzystać w oszustwach już targetowanych, celowanych na przykład w konkretne osoby. No i częstym przykładem jest na przykład telefon rzekomo z banku, kiedy taki fałszywy konsultant opowie nam, że się z nami kontaktuje, bo ktoś na przykład bierze na nas kredyt, jakiś taki pretekst sobie znajdzie, natomiast wykorzysta te dane pochodzące z wycieku, żeby się uwiarygodnić. No bo zwróci się do nas po imieniu, po nazwisku, powie nam, że zna nasz adres, powie nam, że może zna nasz PESEL. No i to wszystko sprawia wrażenie, że to faktycznie może po drugiej stronie siedzi konsultant banku, ale musimy być czujni i nie dawać się na takie oszustwa złapać. Ciągnąc ten przykład dalej, jeżeli taki telefon otrzymamy, wystarczy się rozłączyć i zadzwonić już samodzielnie na infolinię swojego banku, który naprawdę w niemal 100% przypadków potwierdzi nam, że była to próba oszustwa, a z banku nikt się z nami nie kontaktował.
1: A ja nieustannie słyszę o jakimś darknecie, ciemnej stronie internetu, gdzie to wszystko trafia, gdzie te przestępcze interesy są ubijane. Co to takiego? Czy to można zobaczyć właściwie? Czym jest darknet?
2: Wyobraźmy sobie...
1: A pan był tam kiedyś?
2: Fizycznie? Nie. No jakby to państwu powiedzieć, generalnie tak jak w normalnym internecie fizycznie raczej się nie znajdziemy. Natomiast struktura jest podobna, tak? To znaczy mamy serwery, mamy strony. Generalnie trzeba wiedzieć, jak tam wejść i rzeczywiście większość użytkowników internetu nie miała z tym na co dzień styczności, nie ma też takiej potrzeby. Ale też korzystanie z tego nie jest jakąś specjalnie wymyślną techniką. Normalnie wchodzimy przez specjalną przeglądarkę, znajdujemy interesującą nas stronę, interesujące nas forum, bo tak naprawdę wyobraźcie sobie państwo takie coś jak media społecznościowe albo jak fora właśnie z początku lat 2000, to mniej więcej w takim klimacie w dalszym ciągu darknet funkcjonuje.
1: To ja byłem przekonany, że to jakieś zaszyfrowane, specjalne, tajemnicze formy internetu, jakiś antyinternet, który gdzieś się kryje, a to zwyczajne fora, tak, internetowe?
2: De facto tak.
1: Trochę jestem rozczarowany, przyznaję.
2: Przykro mi, będziemy dzisiaj trochę takich mitów obalać. Natomiast trzeba przyznać, że użytkownicy rzeczywiście starają się w takich miejscach dbać o swoją prywatność, kryć się, no bo często aktywności, które tam podejmują, są po prostu nielegalne.
1: Mówimy hakerzy, myślimy przestępcy, a może powinniśmy myśleć w jakieś specsłużby z zagranicy?
2: Nie tylko z zagranicy. Ogólnie słowo haker ma bardzo złą prasę od parunastu czy paru dziesięciu lat.
1: Trochę zasłużyli sobie na to.
2: Myślę, że troszeczkę dołożyło się tutaj na przykład Hollywood czy inne wytwórnie filmowe, no bo tak myślę sobie, że jak myślicie państwo haker albo słyszycie to słowo, to widzicie właśnie taką hollywoodzką postać w czarnej bluzie z kapturem, siedzącą w jakiejś piwnicy przed ekranem. Na tym ekranie rząd zielonych cyfr wypełnia przestrzeń.
1: Tak na marginesie pan tak trochę wygląda chyba.
2: Traf chciał, że rzeczywiście przyszedłem dzisiaj do studia w czarnej bluzie, więc cóż, kto z kim przestaje, takim się staje najwyraźniej. Natomiast tak naprawdę to nie jest tak, że taki haker sobie potem grobowym głosem oznajmi, że I'm in, wszedł do systemu, prawda? No nie. Tak naprawdę większość aktywności cyberprzestępców, większość ich działań nie polega już w dzisiejszych czasach na przełamywaniu zabezpieczeń, choć i to się oczywiście dość często zdarza, ale na przełamywaniu naszych oporów, naszych zabezpieczeń jako ludzi, na manipulowaniu ludźmi, na wykorzystywaniu różnych socjotechnik, czyli na przykład na wykorzystaniu autorytetu, pod który przestępcy się podszywają, na nakładaniu presji czasu, na kuszeniu nas obietnicą nagrody, jakiegoś zysku, albo w drugą stronę, na groźbach kary, bo dużo łatwiej, szanowni państwo, przekonać w dzisiejszych czasach człowieka, żeby zdradził przestępcy swój login, swoje hasło, swoje dane karty płatniczej, niż przełamać zabezpieczenia banku. No bo taki bank inwestuje miliony, czy nawet setki milionów złotych w to, żeby jego systemy były bezpieczne. Każdy z nas natomiast czasami to bezpieczeństwo traktuje trochę po macoszemu. I mam nadzieję, że zastanowicie się państwo nad tym, jak to u was funkcjonuje po tej rozmowie.
1: Na pewno się zastanowimy za chwilę w Radiu Plus. Tak na marginesie może zdradzę państwu, że z naszym ekspertem rozmawiałem przed wejściem do studia, opowiadałem swoją własną historię sprzed kilku dni, gdzie musiałem podać pewną informację i do dziś się zastanawiam, czy rzeczywiście dobrze zrobiłem, że te informacje tam zapisałem. A jako, że ekspert popatrzył na mnie i powiedział, to jestem zaniepokojony jeszcze bardziej. No dobrze, ale zostawmy mnie, bo ja tak bardzo ciekawy nie jestem jak inne tematy z tej rozmowy. Zanim dojdziemy do tych konkretnych przykładów i tego, co powinniśmy zrobić, kiedy nam się czerwona lampka powinna zapalić, czy to jest tak, że cyberpolicjanci raczej są krok za hakerami, czy to jest wyrównana walka?
2: To jest naprawdę wyrównana walka. W ogóle termin cyberpolicjanci jest dosyć szeroki, ale nie tylko policja zajmuje się ściganiem cyberprzestępców, bo mamy oczywiście w Polsce CBZC, czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Policji. Natomiast mamy też takie zespoły jak na przykład mój, CERT Polska. To są zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. My akurat nie mamy uprawnień organów ścigania, natomiast specjalizujemy się właśnie w szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwie, w przywracaniu infrastruktury, w analizowaniu tego, co się podczas jakiegoś ataku wydarzyło i w pomaganiu zarówno instytucjom publicznym, jak i prywatnym firmom, jak i przede wszystkim obywatelom. I tutaj od razu zaznaczę, że jeśli państwo jeszcze o nas nie słyszeli, to można do nas zgłosić każdy przejaw podejrzanej aktywności w internecie, jaki tylko państwo zobaczycie. I ma to dwa plusy. Po pierwsze, dajecie nam znać o potencjalnym przestępstwie, pozwalacie nam zareagować, dostajecie informację zwrotną, czy rzeczywiście była to próba oszustwa i jeszcze dodatkowo pomagacie w ten sposób chronić innych. I ta ochrona jest niebagatelna, bo tylko w zeszłym roku udało nam się dzięki naszym działaniom, o których za chwilkę, uchronić Polaków przed 140 milionami prób wejścia na strony internetowe, na których potencjalnie mogliby stracić swoje dane bądź pieniądze. To jest, proszę państwa, 4 razy na sekundę. Nasza audycja trwa już parę minut, więc w tym właśnie czasie parę tysięcy Polaków potencjalnie jakieś dane mogło stracić, ale dzięki państwa zgłoszeniom między innymi i dzięki naszym badaniom udało się tego uniknąć.
1: Rozmawiamy jakieś dobre 13 minut. Teraz próbuję obliczyć nerwowo, ile w tym czasie tych wydarzeń niebezpiecznych, internetowych się wydarzyło i chyba mi się nie uda. Uda się za to zapytać, jak poznać, że jesteśmy na celowniku hakerów. I to pytanie padnie w środku tygodnia, już za chwilę. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Karol Bojke jest naszym gościem.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia próbuje ustrzec się przed atakiem hakerskim. Może ekspert pomoże. Dlaczego może? No, na pewno pomoże. Karol Bojke, specjalista do spraw strategicznej komunikacji i cyberbezpieczeństwa CERT Polska. Z nami witam ponownie.
2: Dzień dobry raz jeszcze.
1: To jak poznać, że jesteśmy na celowniku hakerów?
2: Przede wszystkim tutaj mamy zazwyczaj do czynienia z efektem skali. Paradoksalnie mało jest takich oszustw, w których cyberprzestępcy bardzo mocno się przygotowują, targetują swoją ofiarę, wybierają, zbierają jakieś konkretne dane, konkretne zwyczaje, bo to jest po prostu zwyczajnie nieopłacalne. Spójrzmy na działalność cyberprzestępczą jak na biznes. Oni inwestują jakieś środki, przygotowują strony internetowe, czasem szkodliwe oprogramowanie, wykupują reklamy na portalach społecznościowych czy w przeglądarkach internetowych. Generalnie mają jakiś swój wkład finansowy. Ten wkład musi się im zwrócić. Więc gdyby poświęcali wielkie środki na wycelowanie swojego ataku akurat w pana Jana Kowalskiego, pozdrawiamy wszystkich panów Janów, którzy słuchają, a to ryzyko byłoby dla nich zbyt duże, bo na pewno panowie Janowie Kowalscy są świadomi i mogą się po prostu nie dać nabrać. Dużo lepiej z perspektywy takiego cyberprzestępcy jest rozesłać wiadomość z linkiem do strony phishingowej do 10 tysięcy odbiorców albo 50 tysięcy. I nawet jeżeli większość z nich nie da się oszukać, nie da się złapać, zgłosi to nawet w odpowiednie miejsce, to jest szansa, że chociaż parę osób się złapie. I jeżeli złapie się parę osób, te parę osób uda się oszukać na kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy złotych, to cały ten proceder wraca się przestępcom z nawiązką. W związku z czym w dalszym ciągu próbują i grają w takiego kotka i myszkę właśnie z takimi zespołami jak na przykład mój, czy ze służbami. I w momencie, kiedy my zdejmujemy ich działalność, blokujemy ich strony, namierzamy ich centra operacyjne, oni starają się przenosić, wykupują coraz to nowe domeny internetowe, tworzą nowe szablony, nowe schematy, bawią się niejako z nami i czasami my jesteśmy w stanie utrzeć im nosa, zablokować jakąś dużą kampanię, w którą zainwestowali pokaźne środki jeszcze zanim ta kampania dotrze do użytkowników, czyli do potencjalnych ofiar. A czasami niestety to oni, udaje im się rozdystrybuować te właśnie reklamy, te różne podejrzane treści i oszukać parę osób, zanim my zdążymy zadziałać. Dlatego powtórzę swój apel z pierwszej części naszej rozmowy. Jeśli widzicie Państwo coś podejrzanego, zgłaszajcie to do nas, bo nawet jeśli Wy konkretnie nie dacie się oszukać, być może ochronicie w ten sposób swoich bliskich, znajomych albo kompletnie nieznajomych użytkowników internetu. No ale wszyscy jedziemy na jednym wózku, wszyscy korzystamy z polskiego internetu wspólnie.
1: Czyli to jest przede wszystkim phishing, czyli wyłudzanie danych, to ta najpopularniejsza forma działalności hakerskiej, polega na podszywaniu się pod takie zaufane instytucje, nazwijmy to na przykład banki.
2: Nie rzucajmy słów na wiatr, że jest najpopularniejsza. Proszę Państwa, 97,3% wszystkich oszustw w internecie to jest właśnie phishing. Pozostała część, pozostały mały ułamek, to dopiero będzie szkodliwe oprogramowanie, to dopiero będzie wykorzystanie podatności i przełamanie zabezpieczeń, no ale w skali wszystkich tych prób wyłudzeń, to jest jednak mały fragment.
1: Czyli phishing króluje, jeżeli chodzi o tę przestępczą działalność, ale o DDoS bardzo często słyszałem, to jest takie, rozumiem, już mocne uderzenie, tak?
2: I tak i nie. Ataki typu DDoS, czy DDoS po prostu... najczęściej używamy DDoS z angielskiego jednak. To jest atak, w którym z bardzo wielu urządzeń, często będących częścią tak zwanego botnetu, czyli urządzeń przejętych w wyniku innych oszustw, przestępcy zasypują jakąś stronę internetową czy jakąś aplikację żądaniami jakiejś reakcji. Czyli to tak jakby... milion osób jednocześnie próbowało się zalogować na przykład do banku. No i pewne instytucje są gotowe na taki ruch, są w stanie go przyjąć, ale inne instytucje mogą już nie być. Wtedy taka strona internetowa czy taka aplikacja może przestać działać. zazwyczaj nic złego się nie dzieje. To jest po prostu chwilowa niedostępność, ale przestępcy nie mają żadnego wglądu w dane, które się tam znajdują. Natomiast rzeczywiście, jak spróbujemy wejść na taką stronę internetową, to dostaniemy powiadomienia o tym, że strona chwilowo nie działa. Jest to wykorzystywane bardzo często do działań propagandowych. Są grupy, które specjalizują się właśnie w wywoływaniu ataków DDoS, fotografowaniu efektów, czyli że właśnie na przykład, nie wiem, strona dużego lotniska nie działa i później przygotowywaniu wokół tego całej narracji dotyczącej, w cudzysłowie, słabości państwa polskiego albo skutecznego ataku paraliżującego jakiś przybytek, jakąś instytucję. To jest oczywiście na wyrost, ale nikt tego nie weryfikuje. Jeżeli już taka wiadomość się poniesie, jeśli media ją podchwycą, no to przestępcy osiągają właśnie ten swój cel. Dlatego o atakach DDoS, jeśli już, to staramy mówić się merytorycznie, wspomnieć o tym, co tak naprawdę się wydarzyło, no i na pewno nie ulegać panice w takiej sytuacji.
1: A jeżeli chodzi o nowość w tym przestępczo-hakerskim świecie, w sieci pojawiły się teraz fałszywe reklamy rabatów na paliwo. To oznacza, że no, hakerzy, no, może i z jednej strony banał, a z drugiej coś, co warto sobie uświadomić, są nie dość, że szalenie kreatywni, to też mają szeroko oczy otwarte i reagują na wydarzenia z naszego otoczenia, aby się pod nie podczepić.
2: Możecie być Państwo zaznajomieni z takim terminem jak real-time marketing, czyli marketing w czasie rzeczywistym. Ono jest wykorzystywane zazwyczaj w kontekście reklam i w kontekście ofert sprzedażowych produktów, ale w sumie coś podobnego właśnie robią cyberprzestępcy, czyli wykorzystują głośne tematy, nośne tematy, wywołujące jakieś emocje i tworzą swoją alternatywną rzeczywistość, tworzą swoje strony internetowe, które właśnie pod pretekstem jakiegoś takiego chwytliwego hasła będą starały się przekonać użytkowników internetu do podania swoich danych albo, częsty mechanizm, taki jak właśnie w tym przypadku, do podania danych karty płatniczej. Bo w kontekście tych fałszywych promocji, tych rabatów na paliwa, przestępcy prosili o numer karty, jej datę ważności, te takie magiczne trzy cyferki z tyłu, czyli CVV, kod umożliwiający autoryzację płatności w internecie, no i oczywiście imię, nazwisko. To wystarcza, żeby przestępca mógł nam wyczyścić kartę tak w zasadzie do limitów płatności, które na tej karcie posiadamy, no i skwapliwie z tego korzystają, a straty idą niestety w setki tysięcy złotych.
1: Przerażające. A to naprawdę im to wystarczy? Żadna autoryzacja jeszcze z telefonem nie jest potrzebna? Już wystarczy, że mają numer, że mają te trzy liczby?
2: Wszystko zależy od usługi i tego, w jaki sposób mamy skonfigurowane nasze konto bankowe.
1: Trochę mnie użyła.
2: Dlatego tutaj ważne, żebyśmy pamiętali o tym, żeby właśnie włączyć sobie autoryzację płatności. Banki często będą nas chronić w taki sposób, że jeśli widzą, że tych transakcji jest dużo w podejrzanych miejscach, no to będą nas dopytywać, ewentualnie blokować takie transakcje. Ale wiecie Państwo, lepiej nie dochodzić do tego kroku, w którym to bank musi nas uratować, tylko jednak samemu świadomie gospodarować swoimi danymi, w tym danymi płatniczymi. No bo tak naprawdę, jeżeli ktoś wyłapał za nas tę próbę oszustwa, to bardzo dobrze, ale nie doprowadzajmy do tej sytuacji w pierwszej kolejności.
1: No dobrze, dobrze. Pociągnijmy ten wątek, bo oczywiście przede wszystkim mówi się o takich problemach w przypadku wielkich wycieków danych o skali milionowej, ale tak na dobrą sprawę, niemal codziennie przy przeróżnych zakupach, usługach, działalności, korzystaniu z internetu, podajemy przeróżne swoje dane. Jestem przekonany o tym, że o takich małych wyciekach z małych firemek, którym te dane podajemy, no, pies z kulawą nogą głośno nie wspomina. Czy Państwo także mają sygnały, że do takich wydarzeń dochodzi? Jeżeli tak, a nie mówimy o ogromnej firmie, tylko o czymś małym, a także stało się celem hakerów. Czy ktoś to nagłaśnia? Czy na przykład taka firma powinna sama zgłosić się do użytkowników? Powinna dać im sygnał, że padli ofiarą hakerskich działań? Jak to właściwie wygląda?
2: Dokładnie tak. Każda firma, każdy podmiot przetwarzający dane w myśl RODO jest zobowiązany do tego, żeby w ciągu 3 dni od zorientowania się o wystąpieniu wycieku poinformować prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ciągu tych 7

0: możecie sprawdzić, czy wasz PESEL w jakimś takim wycieku się znalazł. Możecie też sprawdzić swój numer telefonu, swój adres e-mail. Generalnie jest to bardzo fajne miejsce, żeby dowiedzieć się czegoś więcej też o historii tych wycieków, bo często jest tak, że nawet nie wiemy, że gdzieś te dane nasze krążą. Wspomniał pan tutaj o tym, że korzystamy z bardzo wielu usług i z bardzo wielu często usług małych firm, które mogą nie być odpowiednio zabezpieczone. Dlatego jedną z najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z internetu jest stosowanie unikalnych haseł do różnych usług. Bo pomyślcie sobie państwo w ten sposób. Gdybyście nosili jeden klucz, który otwiera absolutnie wszystkie drzwi do waszego domu, do waszego samochodu, do piwnicy, do domu rodziców, teściów, babci i dziadka, no to nie byłoby to zbyt bezpieczne w momencie, kiedy ten klucz zgubicie. W internecie jest tak naprawdę jeszcze gorzej, bo jeśli zgubicie fizyczny klucz, no to zamków jest bardzo dużo i złodziej fizycznie nie jest w stanie sprawdzić wszystkich zamków. Natomiast w internecie te cyfrowe zamki bardzo łatwo jest sprawdzić, nie wychodząc zza biurka. Czyli w momencie, kiedy złodziej przechwytuje nasz login i hasło do jednej platformy, to zaraz sprawdzi setki czy tysiące najpopularniejszych platform i zobaczy, dokąd te dane logowania pasują. Więc jeżeli korzystamy z jednego loginu, z jednego hasła do poczty elektronicznej, bankowości internetowej, mediów społecznościowych, czy jakichś sklepów internetowych, to wyciek z jednego z tych miejsc wiąże się nagle z kaskadową, z takim efektem domina. Tracimy teoretycznie jedne dane logowania, a w praktyce tracimy wszystko. Wiadomo, że tych usług jest bardzo dużo, a haseł, no nie jest tak łatwo zapamiętać dobre, złożone hasła, czyli takie, które mają powyżej 14 znaków.
1: Zwłaszcza te, które proponuje komputer.
0: Ale to jest bardzo dobry trop. Komputer sam zaproponuje nam hasła, telefon też to już w dzisiejszych czasach zrobi i będzie je przechowywał w tak zwanym menedżerze haseł. Gorąco państwa zachęcam do korzystania z tego typu aplikacji. Może to być aplikacja dedykowana, może to być funkcjonalność przeglądarki. Jest to bezpieczne, one są wtedy przechowane w takim specjalnym sejfie w oddzielnej części dysku naszego urządzenia. Bardzo nam to ułatwia życie, bo też te hasła będą nam podpowiadane, kiedy się gdzieś logujemy, a jednocześnie bardzo utrudnia życie cyberprzestępcom, no i tak pośrednio chroni nas właśnie między innymi przed wyciekami danych.
1: Rzeczywiście to jest to, co my jako użytkownicy zrobić możemy, ale w uszach mnie jeszcze brzęczą słowa i brzmią słowa ministra cyfryzacji, który zapowiedział nowe przepisy, które będą karać firmy oszczędzające na cyberbezpieczeństwie. Bardzo dobrze. Tylko, że w tym wszystkim, no jednak jest takie poczucie, że są firmy oszczędzające na cyberbezpieczeństwie. Czy to jest problem?
0: Generalnie tak, jest to problem.
1: Jest to problem z jaką skalą?
0: Trudno powiedzieć tak naprawdę, ponieważ najczęściej dowiadujemy się, że firma oszczędza na cyberbezpieczeństwie.
1: Jak już mleko się rozlało.
0: Albo jak mleko się rozlało, albo jak podda się jakiemuś dobrowolnemu audytowi czy skanowi. I rzeczywiście jest dużo podmiotów w Polsce, które takim dobrowolnym skanom się poddają. Otrzymują między innymi od naszego zespołu wyniki i często wdrażają nasze sugestie, w związku z czym przyczyniają się do podbudowy tego bezpieczeństwa kraju. Natomiast wciąż jest też wiele podmiotów, które tego nie robią. I tutaj apel. Jeżeli macie państwo swoją firmę, swoją działalność, albo po prostu swoją stronę internetową, bloga, jakieś materiały, jakąś część internetu, którą sobie zarządzacie, to jest taki portal moje.cert.pl. I tam, co zupełnie za darmo, możecie sobie państwo przeskanować bardzo wiele elementów tej waszej cząstki internetu. Pomożemy wam zadbać o jej bezpieczeństwo. Jeśli administrujecie danymi, to też będziemy was na bieżąco informować, czy coś z tej domeny nie wyciekło. A jeżeli nie macie państwo takich technologicznych spraw, to też w tym portalu znajdziecie całą zakładkę z komunikatami, gdzie na bieżąco wrzucamy te aktualnie wykorzystywane schematy przez cyberprzestępców. Czyli jeżeli obserwujemy, że na przykład wczoraj czy przedwczoraj była duża kampania reklam dotyczących tych właśnie rabatów na paliwo rzekomych, to w tym miejscu, jak i na naszych kontach w social mediach, czyli na Facebooku, Twitterze, LinkedInie, znajdziecie państwo właśnie informacje o tym, że coś takiego się dzieje. Wspomniałem tu już o stronie CERT Polska, więc

0: muszę o innej podstronie także powiedzieć, czyli o podstronie incident.cert.pl. Proszę Państwa, jedno z najważniejszych miejsc, które odwiedzicie w internecie i jeśli jeszcze tam nie byliście, to polecam. incident.cert.pl, tam mamy formularz zgłoszeniowy. Trzeci raz to się już pojawia w naszej rozmowie, ale zgłaszajcie. Jak widzicie coś podejrzanego, dajcie nam o tym znać. Dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład zablokować podejrzaną stronę, ochronić innych użytkowników, przy okazji poinformować też Państwa, co tam tak naprawdę się działo. No i dzięki temu razem tworzymy ten krajowy system cyberbezpieczeństwa. Tych zgłoszeń nie jest mało, bo tylko w zeszłym roku ponad 650 tysięcy, ale wciąż mogłoby być więcej. I to tylko od Państwa zależy.
1: Mówił Karol Bojke, specjalista do spraw strategii komunikacji cyberbezpieczeństwa CERT Polska. Zostawia nas wszystkich z całą długą listą stron do odwiedzenia. Dla własnego bezpieczeństwa oczywiście. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję i bądźcie państwo bezpieczni.
1: Zbliża się 21, to już za trochę ponad 5 minut. Po 21 kraj znany, nieznany z wyborami w tym miesiącu, które mogą wiele zmienić. O Serbii. Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Powiemy też o pokojowej Nagrodzie Nobla, to już w piątek. Połączymy się z Oslo, gdzie jest nasz dziennikarz Mateusz Gołębiewski. O tym wszystkim po 21. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
1: Reklama.

0: Radio Plus. Środek tygodnia. Środek tygodnia w Radiu Plus melduje się już po godzinie 21. Mariusz Seta, kłaniam się nisko ponownie. Ta godzina międzynarodowa, od Belgradu po Oslo, ale najpierw pod lupę weźmiemy Serbię, kraj, o którym mówi się niewiele, podczas gdy chyba wiele się dzieje. Przekonamy się w najbliższych minutach. Z nami Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No to trafna diagnoza? Kraj niewielki, a dzieje się wiele?
1: Kraj tak, niewielki do średniej wielkości, bo to jest dzisiejsza Serbia, to jest już mniej niż 7 milionów mieszkańców. Ciągle największa na Bałkanach Zachodnich, czyli największe państwo, jakie się wyłoniło z rozpadu Jugosławii. A dzieje się dużo, tak. Politycznie mamy taki kryzys od 2 lat, spowodowany katastrofą budowlaną i niedociągnięciami, mówiąc łagodnie, państwa, jakie ona ujawniła. Znaczy, protestujący w największych w zasadzie protestach w tej najnowszej historii Serbii wskazują, że korupcja, która w ich przekonaniu stała za tą katastrofą, no już zabija wprost, bo 16 osób zginęło w czasie tego wydarzenia.
0: Mówimy o zawaleniu się dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie, gdzie zginęło 16 osób, a że budynek był wcześniej remontowany, to stąd podejrzenia, że doszło do wielu nieprawidłowości i tak doprowadziło to do wyjścia ludzi na ulicę.
1: Tak, tak. To wydarzenie z 1 listopada 2024 roku. To takie zadaszenie w zasadzie przydworcowe zawaliło się dosłownie 3 miesiące po oddaniu budynku do użytku, po długotrwałym remoncie. I do dziś w zasadzie władze nie ujawniły w pełni dokumentacji związanej z tym i przetargiem, i później wykonaniem usługi remontowej, co wiedzie protestujących do przekonania, że właśnie, tak jak pan redaktor mówi, być może nastąpiły tam nieprawidłowości, albo mówiąc wprost, doszło do korupcji. No ale mamy też inny zestaw tego, o czym możemy powiedzieć, że się dzieje, to znaczy mamy wybory przedterminowe, co w Serbii jest w zasadzie klasyką, może później o tym powiemy. Mamy pod koniec tego miesiąca wybory parlamentarne i pod koniec roku, to znaczy do końca tego roku, muszą odbyć się wybory prezydenckie, również przedterminowe.
0: Czyli mamy protesty ciągnące się od katastrofy, mamy wybory w tym miesiącu parlamentarne, no i tak, mamy też szalenie ciekawą postać, czyli prezydenta kraju, który był premierem i znowu tym premierem chce być.
1: Tak, prezydenta, który już od kilku dni prezydentem nie jest, bo podał się do dymisji, mówimy o Aleksandrze Vučiću. To w zasadzie centralna postać serbskiej sceny politycznej od 1,5 dekady. Vučić, kiedyś minister informacji w rządzie Miloševića, innej znanej postaci z Jugosławii, jeszcze później z Serbii, pojawił się na scenie politycznej w taki sposób, że po prostu będąc częścią serbskiej partii radykalnej, w 2008 roku przegrali wybory z demokratami i założyli nową partię, Serbską Partię Postępową. Ta partia wygrała wybory w 2012 roku parlamentarne, a jej kandydat wygrał wybory prezydenckie. I wtedy udało się, mimo niewielkiego zwycięstwa, udało się przekonać socjalistów do utworzenia z nimi rządu i w ten oto sposób Vučić wtedy został jeszcze na 2 lata wicepremierem, ale później zorganizował wybory przedterminowe. W 2014 roku został już premierem, szefem rządu i od 2017 roku przez kolejne 9 lat był prezydentem. My tu podkreślamy te funkcje, ale w zasadzie od początku, kiedy je pełnił, drugorzędne znaczenie miało to, jaką pełni funkcję. Czy był premierem, czy wicepremierem, czy prezydentem, był centrum decyzyjnym w Serbii.
0: A czy mówimy tutaj o rodzaju zawłaszczenia państwa przez jedną partię z tą centralną postacią w takim modelu no, nam bliższym, czyli węgierskim, za czasów Orbana? Czy te podobieństwa się narzucają, czy nie?
1: To znaczy, to na pewno są dwa elementy. Zawłaszczenie państwa to jest termin z takiej nomenklatury politologicznej i to oznacza nielegalne, niezgodne z prawem posługiwanie się instytucjami państwowymi, czyli zawłaszczanie ich tak naprawdę do celów partyjnych, prawda? Wiele niezależnych obserwatorów i rankingów raportów międzynarodowych, ale też Komisja Europejska czy inne instytucje Unii Europejskiej wskazują wprost bądź sugerują, że do takiej sytuacji w Serbii doszło. I to jest jeden element. Natomiast innym elementem jest to, że w Serbii faktycznie Serbska Partia Postępowa jest partią ogromną. Proszę sobie wyobrazić, że to jest jeszcze przed tą katastrofą budowlaną, ciężko mi podać dane teraz, bo nie widziałem takich, ale przed 2 lata temu członków tej partii liczbę szacowano na do 750 tysięcy w kraju,
0: który ma 7 milionów.
1: Który ma niecałe 7 milionów mieszkańców. To oznacza, że gęściej niż co dziesiąty człowiek jest w partii politycznej. Znaczy, nie trzeba być politologiem ani znawcą Serbii, by podczas wakacji w Belgradzie zapytać, porozmawiać z kimś i zapytać, jak wygląda na przykład kwestia zatrudnienia w instytucjach państwowych, no bez odpowiedniego umocowania partyjnego, czy bez jakiejś nawet znajomości podstawowej takiej, kontaktów, no można powiedzieć, że nie da rady. Więc w tym sensie również mamy takie pewne zawłaszczenie. No ale jest to partia, która wtedy w tych pierwszych wyborach w 2012 roku oni otrzymali 25% głosów, więc ćwierć społeczeństwa głosowała na nich. W kolejnych w 2014 roku już połowę i w zasadzie we wszystkich kolejnych zdobywała połowę, z wyjątkiem roku 2020, kiedy to były jedyne wybory w Serbii, które były w terminie konstytucyjnym, czyli po 4 latach po pełnej kadencji parlamentu. Proszę sobie wyobrazić, 63%. No to jest 2/3, prawda? Tutaj należy taką uwagę uzupełniającą dodać, że opozycja nie wierzyła w legalność, w sensie w wolne wybory, w uczciwe wybory i je zbojkotowała i biernie, i czynnie. To znaczy ani nie poszło głosować, ani nie wystawiła kandydatów, więc stąd to się wzięło. W kolejnych wyborach w 2022 roku otrzymała ta partia około 44%, a we wszystkich pozostałych mniej więcej połowa ludzi na nich głosuje. I ma to podstawy różne. No i takie to, co nazywamy kiełbasą wyborczą i to, co oglądamy przed tymi wyborami, Vučić, który według swoich deklaracji szlachetnie ustąpił z funkcji prezydenta właśnie po to, żeby jako zwykły człowiek, zwykły obywatel wystartować w wyborach i ubiegać się o funkcję premiera, bo został nominowany przez partię. No to jednak, no i żeby nie być oskarżonym o to, że z pozycji prezydenta prowadzi kampanię wyborczą, to de facto tę kampanię wyborczą już od wiosny prowadził według CIRTY, takiej organizacji pozarządowej z Serbii, przyglądającej się działaniom rządu. W samym sierpniu takich spotkań w terenie odbył ponad 130. Dużo, nie? Jak na jeden miesiąc. I jak na to, że już wtedy było wiadomo, że w zasadzie wybory przedterminowe będą, bo wtedy zadeklarował właśnie, że ustąpi z funkcji prezydenta. Więc już zdążył obiecać na przykład dodatki dla seniorów, podwyżki pensji, nieduże, nie chcę podawać kwot, bo to nie zawsze odzwierciedla sytuację w kraju, który ma znacząco niższe PKB na głowę niż w Polsce, ale takie dodatki, więc to jest jedno ze źródeł utrzymywania popularności. No, także na tak zwanej prowincji, czyli w zasadzie wszędzie poza kilkoma dużymi miastami, gdzie właśnie bardzo często odbywa spotkania z wyborcami, jest popularny, no ale niestety trzeba też zwrócić uwagę na to, że są no takie bardzo widoczne i dobrze udokumentowane przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nadużycia wyborcze. One to są takie rzeczy jak dowożenie wyborców, w tym z zagranicy na przykład, prawda, z Bośni sąsiedniej, jak robienie list w zakładach pracy, bałkański pociąg, to trochę brzmi żartobliwie, no ale jest taka metoda, że pierwsza osoba idzie do urny, przynosi pusty list do głosowania, pustą kartę do głosowania, kolejny ktoś, kto pilnuje tego procederu, zaznacza, na kogo ma być zagłosowane, daje to kolejnej osobie, ta osoba niesie, wrzuca ten zaznaczony, a wraca z pustym, bo jeden otrzymała. Na tym pustym zaznacza się kolejną osobę, która ma być wybrana i tak w kółko. Ten proceder nazywa się bałkańskim pociągiem i jakkolwiek żartobliwie by nie brzmiał, on jest niestety stosowany, ale są też bardziej takie przestępcze wręcz działania, takie jak pobicia dziennikarzy, pobicia członków komisji wyborczej czy wyborców, więc wyborów w Serbii i to w zasadzie na każdym szczeblu, w tym roku mieliśmy dwie tury takich uzupełniających wyborów samorządowych, niestety nie możemy uznać za wolne i są uzasadnione obawy, że podobne wydarzenia możemy obserwować również podczas tych wyborów i to jest również źródło tego, że to poparcie dla partii rządzącej jest takie wysokie.
0: No, słucham opowieści o wyborach w Serbii, tak trochę śmiesznie, trochę strasznie, taki scenariusz filmu Kusturicy po prostu, mam wrażenie. To Serbia wewnątrz, a jak Serbia trzyma się na zewnątrz, czyli o tej grze między Zachodem a Moskwą. O tym za chwilę Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2: Radio Plus. Środek tygodnia. Reklama. Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm. Reklama.
3: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Na środek tygodnia gości teraz w Serbii, która szykuje się do wyborów. O tym kraju rozmawiamy z naszym gościem, Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zapowiadałem, że powiemy o tych grach Belgradu między Zachodem a Wschodem, precyzyjnie między Zachodem a Moskwą. Czy bardzo blisko Serbii do Moskwy, tak blisko, że bliżej się nie da?
2: Nie no, da się bliżej. W Europie są państwa, które są mocniej sprzężone z Moskwą.
1: Słuchając pańskich opowieści o polityce,
2: ale za dużo ich nie ma, bo mi przychodzi do głowy w zasadzie Białoruś, prawda? No, ten taki rozkrok, jakbyśmy powiedzieli, czy pomost, jak niektórzy czasami politycy w Belgradzie wolą mówić, między wschodem a zachodem Serbii, wynika nie tylko z jej historii, w którą wchodzić nie będziemy, ale wynika przede wszystkim z dokumentów strategicznych. Otóż Serbia na bazie tej nowej konstytucji, czyli po tym jak się rozłączyła z Czarnogórą w 2006 roku, w 2007 roku powstała nowa konstytucja Serbii, a w 2008 nowa strategia polityki zagranicznej. Ta strategia zakłada taką politykę czterowektorową, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, mianowicie politykę tak w miarę równego dystansu Serbii do Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. I w zasadzie na tej podstawie, no, która na podstawie tej strategii, która to jest oparta właśnie o historyczne doświadczenia państwa serbskiego, Serbowie próbują nie skłócać się z Rosjanami, a momentami wręcz się przyjaźnić. Wtedy, w 2008 roku, to miało wymiar bardzo istotny, ponieważ był to również jednocześnie rok, na początku którego Kosowo ogłosiło niepodległość. I ponieważ Rosja i Chiny są członkami stałymi Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, to w interesie Serbii, która uważała wtedy i do dzisiaj uważa Kosowo za część swojego terytorium, było to, aby państwa te nie uznały niepodległości Kosowa, bo to uniemożliwiało mu funkcjonowanie na arenie międzynarodowej jako pełnoprawnego podmiotu prawa międzynarodowego i do dzisiaj w zasadzie tak jest. Niektórzy mówią, że do dzisiaj Serbia płaci cenę za to, że właśnie Rosjanie czy Rosja nie pozwoliła na to, aby Kosowo stało się takim podmiotem. Ta cena była zapłacona od razu od ręki też częściowo, bo pamiętajmy, że taka przedsiębiorstwo państwowe Naftoindustria Srbija-NIS, który odpowiada za kwestie energetyczne w kraju, został wtedy sprzedany, czy przejęty przez Rosję w 51%, więc niezależność energetyczną już wtedy swoją Serbia złożyła na rosyjskim ołtarzu. No i w zasadzie do dziś, chociaż od polityków słyszymy bardzo często, że to tylko kurtuazyjna taka przyjaźń, to jak popatrzymy na przykład na raporty Komisji Europejskiej, która również ocenia, w jakim stopniu serbska polityka zagraniczna jest zgodna z polityką Unii Europejskiej. Przypominam, tej Unii Europejskiej, do członkostwa w której Serbia aspiruje od kilkunastu lat. No to w tej chwili ta zgodność jest na poziomie 60-kilku%. To powiedziałbym, że nie za dużo, jak na państwo, które chce być członkiem Unii Europejskiej.
1: A naprawdę chce?
2: Tak deklaruje. No to jest na ścieżce do Unii Europejskiej. Złożyła wniosek o członkostwo, rozpoczęła negocjacje akcesyjne w 2014 roku, ale te negocjacje akcesyjne idą jak krew z nosa. To znaczy przez ostatnie 5 lat w tej sprawie nie udało się zrobić nic. W grudniu 2021 roku po zmianie metodologii w 2020 roku, metodologii rozszerzenia. Jedynym postępem w ciągu tych 6 lat było otwarcie 5 lat temu już prawie 4. klastra z 6 takich negocjacyjnych, czyli 4. obszaru negocjacyjnego. Dotyczy zielonej agendy między innymi. No, Serbia z 33 rozdziałów negocjacyjnych ma otwartych 22, 2 tymczasowo zamkniętych. A w ostatnich 5 latach nie poczyniła żadnego kroku. Komisja Europejska odnotowuje, że wręcz następuje regres w niektórych obszarach. Coś, co Komisja Europejska odnotowuje jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Na przykład w zeszłym roku wobec nikogo nie użyła takiej oceny, a użyła jej wobec Serbii w zakresie wolności mediów. Pan redaktor zauważył, że to jest taka trochę i egzotyczna, i śmieszna, i straszna historia o tych wyborach w Serbii i o tym, jak się tam sprawy mają związane i z korupcją, i właśnie z wolnością mediów. Proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich rankingach międzynarodowych wolności prasy, to przygotowują Reporterzy bez Granic, i w ostatnim rankingu międzynarodowym postrzegania korupcji, to z kolei przygotowuje Amnesty International, po raz pierwszy w historii Serbię w Europie, nie licząc Turcji i państw bałkańskich, wyprzedza tylko Rosja i Białoruś, jeżeli chodzi o dno, oszorowanie po dnie w tych obszarach.
1: To rzeczywiście chwalić się za specjalnie nie ma czym.
2: Nie bardzo, czy, no.
1: A czy Belgrad bardzo wciąż tęskni do czasów, kiedy był centrum dużego państwa związkowego, słowem do Jugosławii?
2: To jest rozmowa, myślę, na zupełnie inny temat i bardziej z socjologiem niż z politologiem, bo tutaj każda odpowiedź musiałaby wybrzmieć przecinek ale. Na pewno jest to ciągle państwo i społeczeństwo, co widać po też protestach, z aspiracjami, z potencjałem, w dużej mierze z chęcią bycia częścią Zachodu, to widać po tych studenckich protestach, ale też z całą pewnością zmęczone bardzo długą i ścieżką do Unii Europejskiej, znaczy ona dla wszystkich państw jest takiej samej długości, tylko tempo, w jakim władze Serbii zafundowały podróż po tej ścieżce, no jest ślimacze, jest wolne, o tym przed chwilą rozmawialiśmy i myślę, że zmęczona jest też rządami tak długimi partii, którą postrzega jako nie do końca sprzyjającą rozwijaniu wartości, które przyświecają Unii Europejskiej, czyli chociażby takich wartości jak rządy prawa. Serbia jest państwem, w którym spada odsetek ludzi, którzy chcieliby przystąpić do Unii Europejskiej. Według takich niezależnych badań nadzorowanych przez Komisję Europejską w 2024 roku to było 39%, w 2025 spadło to na poziom 33%, w tym roku ocenia się, że to jest 31%. Jest to jedyne państwo na Bałkanach, gdzie... A może jeszcze tylko dodam, że kolejna Bośnia i Hercegowina, czyli kolejny wynik poparcia, to jest 64% za, prawda? To jest przepaść. 31, w kolejnym kraju jest 64, nie mówimy o takich krajach jak Czarnogóra, Kosowo czy Albania, gdzie regularnie 70 w Czarnogórze, a w Albanii i w Kosowie 80 i ponad procent obywateli chce członkostwa w Unii. To Serbia jest też jedynym krajem, gdzie jest przewaga przeciwników. 40% jest przeciwko. I to też wynika, i na przykład Parlament Europejski mówi o tym wprost, że to wynika zarówno z takiej antyzachodniej, a często też prorosyjskiej narracji władz, no, które jakoś muszą usprawiedliwiać to, że państwo nie ma wolnych mediów, jest skorumpowane, nie ma wolnych wyborów. No to kto? No zły Zachód tutaj najpewniej za tym stoi. W takim duchu w tej chwili właśnie można obserwować rozwój sytuacji w Serbii.
1: No, pytam o to dlatego, że tak trochę Serbię postrzegam, może naiwnie, może amatorsko, ale no niemniej to mi od razu do głowy przychodzi jako niewielki stosunkowo kraj, który może tęsknić do czasów, kiedy był, no może nie gigantem, a jednak olbrzymim, albo całkiem sporym krajem na kontynencie. Jeszcze jak widzę obrazy sprzed kilku tygodni, a to w przypadku hasła Jugosławia od razu mi się z tą postacią kojarzy, czyli widzę obrazy z pogrzebu Ratko Mladicia, człowieka zwanego rzeźnikiem Bałkan, którego z honorami żegnano w Belgradzie, a później no, wspomniana też przez nas Bruksela pisze o szokujących obrazach, które świadczą o niezdolności do zmierzenia się z mrocznym rozdziałem w najnowszej historii Polski. To słowo Urszuli van den
2: Leyen. No tak, no to tutaj bardzo dużo wątków mamy. To znaczy, na pewno jeszcze, żeby tylko dokończyć ten wątek poprzedni albo go uzupełnić, to na pewno zjawisko jugonostalgii występuje. To znaczy, ono jest też badane na Uniwersytecie Warszawskim, wykłada się takie rzeczy, są takie zajęcia o jugonostalgii. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to już jest pokolenie czy półtora pokolenia, które wyrosło jakby po upadku Jugosławii, tej takiej socjalistycznej, federalistycznej Republiki Jugosławii, prawda, czyli lata 90., no bo Jugosławia ta później, która pozostała szczątkowa, to dopiero początek XXI wieku upadek. Natomiast ten wątek, który pan redaktor poruszył, czyli śmierć i pogrzeb, później taki półpaństwowy, można powiedzieć, prawda, no bo jednak byli dygnitarze, była zapewniona częściowo obsługa przez państwo, nie pojawił się prezydent, no ale też pytanie, czy musi się pojawić prezydent, żeby pogrzeb był państwowy. To jest inna rzecz, bo ona nie musi być konkretnie związana ze zjawiskiem tęsknoty za Jugosławią, a z innym zjawiskiem, a mianowicie z nacjonalizmem. No i z postrzeganiem tego, co i w jakim celu przywódcy serbscy, czy to wojskowi, czy polityczni w Bośni i Hercegowinie robili. Jest tu jeszcze inny element, na który też warto zwrócić uwagę. Oczywiście rozumiemy i przez pryzmat naszej historii, i przez taki pryzmat takiego ogólnego rozumienia humanizmu, że człowiek, który został skazany za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, no, mówiąc wprost, za morderstwo i rozkazy morderstw tysięcy ludzi w Bośni i Hercegowinie, no, nie powinien z udziałem państwa być honorowany w czasie pogrzebu. Natomiast pamiętajmy też, że nie jest Serbia wyjątkiem na Bałkanach, jeżeli chodzi o takie rozliczanie się z historią i reagowanie na te wydarzenia związane ze skazywaniem, czy to w Hadze, na przykład w Trybunale, prawda, osób odpowiedzialnych za tragedię lat 90., czy za takie uroczystości jak ta, którą widzieliśmy niedawno w Belgradzie. W Chorwacji już nie chcę przytaczać tutaj słów, jakie pani była prezydent Grabar-Kitarović opowiadała czy jak wypowiadała się na temat niezależnego państwa chorwackiego, które było marionetką nazistowską w czasie II wojny światowej. Skwituje to tylko tym, że według pani prezydent za dom spremni, czyli gotowi dla ojczyzny, taki okrzyk ustaszowski. No w narracji pani prezydent to jest takie staro-chorwackie pozdrowienie, które z czasem nabrało tylko brzydkiego, niemiłego brzmienia. Ale popatrzmy też, co się dzieje w Prisztinie w ostatnich dniach. Tam Hashim Thaci, przywódca polityczny UCK, czyli tej takiej partyzantki, która w 98-99 roku walczyła o oderwanie Kosowa od Serbii, wtedy od Jugosławii w zasadzie, jeszcze został skazany skazany na długoletnie więzienie. To jest pierwsza instancja, będzie kolejna. No ale ci Albańczycy z Kosowa, którzy wytykali Belgradowi, że no to nieładnie, że ten pogrzeb odbywa się tak, jak się odbywa, sami wkrótce wyszli na ulicę, żeby protestować przeciwko wyrokowi, jaki no jednak międzynarodowi sędziowie wydali na ich przywódcę. Także zachowując proporcje oczywiście, żeby była pełna jasność, na Bałkanach takie rozliczanie się z przeszłością, kiedy mianownikiem jest nacjonalizm, przebiega z kłopotami nie tylko w Belgradzie.
1: W takim razie zaczęliśmy od bałkańskiego pociągu, a kończymy chyba na bałkańskim kotle. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zostawiamy Serbię, kierunek Norwegia. Już za chwilę prosto z Oslo nasz dziennikarz Mateusz Gambiewski, z którym porozmawiamy o pokojowej Nagrodzie Nobla.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Potwierdzam, to środek tygodnia w Radio Plus. Ponownie kłania się niska Mariusz Syta. Halo Oslo, halo Oslo.
2: Dobry wieczór.
1: Na łączach Radia Plus prosto z Norwegii. Nasz dziennikarz Mateusz Gołębiewski. Nie bez powodu oczywiście. Powodów jest kilka, ale zacznijmy od tego międzynarodowego. Bo już w piątek poznamy laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Jest, jak wyczytałem, ponad 200 kandydatów do tego wyróżnienia. Media podają, no oczywiście nazwiska, nazwy organizacji są ujawniane dopiero po półwieczu, ale że wśród tych postaci są Wołodymyr Zełenski, Donald Trump, dla którego wiadomo, Pokojowa Nagroda Nobla jest wielkim marzeniem. Mateuszu, co o tej sprawie donoszą norweskie media? Ponoć jesteś na bieżąco.
2: Tak, przez ostatni tydzień o tym tygodniu noblowskim norweskie media raczej milczały, ale wczoraj zaczęło się takie ogólnonarodowa debata, kto, gdzie, jak, bo już w piątek tutaj w komitecie noblowskim ta pięcioosobowa, ten pięcioosobowy skład tego komitetu norweskiego, który przyznaje Pokojowego Nobla, ogłosi swój wybór. Oni podobno już są po debatach, oni podobno już wiedzą. 287, dokładnie tyle osób i tyle instytucji ma być, tyle podmiotów zostało zgłoszonych do Pokojowej Nagrody Nobla. Ja tak się przyjrzałem, kto prowadzi w tej debacie. Jest pięć takich podmiotów, ale na czoło wśród faworytów wysuwa się niejaki Mykoła Kuleba, jego organizacja Save the Children. To jest taki ukraiński aktywista, który pracuje na rzecz tego, by dzieci, które trafiły do Rosji w trakcie działań wojennych, wróciły na Ukrainę. No i wiele gazet, między innymi dzisiaj Netavisen, jeden z najbardziej poczytnych dzienników internetowych, wymienia właśnie niego. Wczoraj też wspominała o tym publiczna telewizja państwowa Enerko. Więc ta część, znaczy ten mężczyzna wydaje mi się być takim pierwszym faworytem, choć wydaje mi się, że po tym, co działo się w zeszłym roku, Instytut Noblowski i Norwegowie mogą mieć problem z tym, żeby dać konkretnej osobie, no bo jedna osoba, wiadomo, może robić różne rzeczy i przekonali się o tym w zeszłym roku po tym, jak Maria Machado odebrała nagrodę i swojego Nobla niedługo później wręczyła Donaldowi Trumpowi.
1: No, który liczy na takiego ze swoim wyrytym, oryginalnie nazwiskiem prezydent USA. Mówił zresztą, ile dobrze pamiętam, że powinien już zdobyć około 4-5 pokojowych nagród Nobla. Mateuszu, ty znasz Norwegię, znasz Norwegów. Czy oni w swojej naturze mają taką autorefleksję i chęć bicia się czasami w piersi, że źle wybrali, czy nie?
2: Ta dyskusja o zeszłorocznym Noblu się pojawia. Pojawia się też w tym kontekście dyskusja o tych błędach tego norweskiego komitetu noblowskiego i tu powraca jak bumerang rok 1973, kiedy między innymi Henry Kissinger dostał pokojową nagrodę Nobla, co z dzisiejszej perspektywy może budzić u niektórych lekki uśmiech ironii. Tam za podpisanie traktatu o zawieszeniu broni jeszcze wtedy w Wietnamie, ale oni nie czują, żeby w ciągu tych ilu 125, bo po raz 125, jak dobrze liczę, w 1901 roku został przyznany po raz pierwszy Nobel pokojowy, nie czują, żeby popełnili zbyt wiele błędów. I mam wrażenie, że właśnie też chociażby dlatego i chociażby dlatego, co działo się w zeszłym roku, w tym roku raczej spodziewałbym się, że jeśli nie Mykoła Kuleba, to raczej jakaś organizacja otrzyma Nagrodę Nobla, a wśród faworytów jest chociażby, to wydaje mi się bardzo ciekawy wątek, bo nie spodziewałem się tego, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest wymieniana wśród podmiotów, które mogą otrzymać w piątek Pokojowego Nobla, ze względu na to, jak to podkreślają Norwegowie, by przypomnieć światu o tym, jak ważna jest współpraca międzynarodowa, szczególnie między tymi mocarstwami, które są w stanie sięgać gwiazd.
1: A trochę mnie niepokoi to, co powiedziałeś, znaczy niepokoi, zastanawia albo zaskakuje, że właściwie od początku tygodnia dopiero dziś, wczoraj media norweskie coś na temat Pokojowego Nobla piszą, zastanawiają się, co świadczyłoby o tym, że Norwegia właściwie tą nagrodą najsłynniejszą, jaką przyznaje, w ogóle nie żyje, w ogóle się o tym nie
2: rozmawia. Oni będą byli Oni będą żyli w piątek i w sobotę, to będzie temat numer jeden. W piątek i sobotę. Oni bardzo lubią rozmawiać post factum, a nie zanim coś się wydarzy. To raczej nie jest naród spekulantów, to nie jest taki włoski temperament. Oni bardzo lubią debatować, ale już o czymś to się wydarzyło i myślę, że w piątek i w sobotę na Ulrich Oslo będzie się o tym i nie tylko mówiło, będzie się mówiło w całej Norwegii. Tym bardziej, że ten skład pięcioosobowej komisji noblowskiej nie dość, że jest znany, nie tyle co jest znany, to on ma odzwierciedlać też skład wybierany jest przez parlament i on ma odzwierciedlać układ głosów w tymże parlamencie. Wyobraźmy to sobie, jakbyśmy musieli to przełożyć na nasz grunt. Więc on ma zawsze ten wybór, ma zawsze jakieś polityczne zabarwienie, mimo że starają się Norwegowie, by osoby, które wchodzą, nawet jeśli mają jakąś afiliację partyjną, to żeby były jak najbliżej tej walki o pokój i o prawa człowieka.
1: No to może zostawmy Nobla, ale chwyćmy za inną słynną nagrodę, na przykład za Oscara. Co ty na to? Marzy ci się?
2: Bliżej mi do Oscara niż do Nobla, tak mi się wydaje.
1: Mam nadzieję, że ci bardzo blisko już do Oscara, bo Mateusz, no kto nie wie, to niech się dowie, bo warto to wiedzieć, że to nie tylko świetny radiowiec, ale też nie gorszy dokumentalista. W Norwegii Mateusz jest dlatego, że realizuje, kręci tam nowy film, o którym za chwilę, a wcześniej Mateusz zrobił świetny dokument, godzinny, Kiedy umilknie wiatr. Ten film, ten dokument do zobaczenia na TVP, VOD, VOD, proszę, jak kto woli. Wiadomo, jaki to kierunek internetowy, aby ten film zobaczyć. I, no nie wiem, to ja mam opowiedzieć, Mateuszu, czy ty chcesz troszkę proszę opowiedzieć proszę o tym? No to obawiam się, że to będzie rozmowa ze mną samym, żebym teraz, no dobrze, Janusz Szydło, to jest postać chyba doskonale znana miłośnikom sportu, to ten, który oddał swojemu najgroźniejszemu rywalowi sprzęt, oszczep po prostu. Tym rywalem był Norweg Egil Danielsen i dzięki temu to on zdobył złoty medal, a dla Polaka ostało się srebro. Tak w telegraficznym skrócie dobrze to przedstawiłem, przypomniałem tę historię sprzed wielu, wielu lat.
2: Świetnie, ja po prostu usłyszałem tę historię jako dziecko na lekcji WF-u, a już później jako student szkoły filmowej, no to stwierdziłem, że warto by było sprawdzić, co tam się wydarzyło. Przecież to jest taka fajna historia jeszcze filmowa, że w finale olimpijskim ktoś pożycza swój oszczep rywalowi. No i im bardziej sprawdzałem, im bardziej patrzyłem, tym bardziej to się nie trzymało kupy, mówiąc brzydko. A tak naprawdę dla każdego filmowca, jak coś zaczyna żyć własnym życiem i odrywa się od tej legendy, którą wszyscy sobie przekazujemy z ust do ust, to jest coraz bardziej ciekawe, a sam Janusz Szydło był bardzo, bardzo ciekawą postacią, przynajmniej tak mi się wydaje. I dlatego zdecydowałem się przyjechać do Norwegii, zrobić ostatni wywiad w sumie, którego udzielił Egil Danielsen w życiu, bo on niedługo później niestety zmarł. No ale dzięki temu dowiedzieliśmy, jak z tym pożyczeniem, jak z tą legendą, jak z tym sportem w latach 50. było.
1: I ten film jest też, no nie chcę ci kadzić oczywiście, mówię to nie tylko ze względu na naszą ciepłą znajomość, ale także jako widz po zobaczeniu, że co jest fajne, że połączyłeś no taką nowoczesną formę dokumentalną, ale nie zapomniałeś o tym, co najważniejsze, czyli po prostu no opowieść zwyczajna i dotarcie do bohaterów, do głosu, do relacji. No, dobrze. Mam nadzieję, że trafnie to wszystko i to, co zamierzałeś jako twórca zawrzeć w tym filmie, to przynajmniej częściowo jakoś tutaj opisałem. Ale powiedz mi, bo to mnie zastanawia, czy to jest tak, że Norwegia za sprawą tego filmu się w twoim życiu pojawiła, czy to jakoś tak po prostu koincydencja i tak się ta Norwegia i ta opowieść sportowa połączyły w pewnym momencie.
2: Tak, ja w ogóle pierwszy raz w życiu w Norwegii byłem właśnie z tego powodu. Pierwszy raz do Norwegii przyleciałem, by zrobić wywiad z Egilem Danielsenem, a później to już poszło trochę dalej. Zresztą ten projekt, jak pierwszy raz przyjechałem w 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam, 10 lat temu, no to miał być krótki film, to miał być jeden wywiad, skończyło się na projekcie, który potrwał blisko 8 lat.

0: Tak, i to chyba mnie najbardziej zainteresowało, jak przyleciałem na premierę filmu Kiedy umilknie wiatr na norweską premierę, to znajoma mówi do mnie: słuchaj, Mateusz, nie wracaj do Polski jeszcze przynajmniej przez 2 dni, ja ci muszę coś pokazać. Pojechaliśmy pod Oslo, na północ, jakieś 200 kilometrów, jest największe norweskie jezioro Mjøsa. Na tymże norweskim jeziorze jest malutka wysepka, wysepka nazywa się Helgoja i tak weszliśmy na tą, na, pojechaliśmy na tą wyspę. Pokazuje mi taki piękny drewniany kościół z początku XIX wieku. Wchodzimy i tam widzę, że jest cmentarz, taki malutki cmentarz z białymi krzyżami. I ona do mnie mówi: nie będę ci mówiła, co jest tam nie tak, zobaczymy, czy sam się zorientujesz. Ja tak wchodzę i patrzę, że jest taki, no, używając filmowego cytatu, las krzyży, ale niewielki. Ale im bliżej podchodzę, tym widzę, że te krzyże są prawosławne. I taka pierwsza moja myśl, że no, prawosławni to raczej występują na północy Norwegii, bo Norwegia z Rosją ma jednak krótką, ale granicę ma i tam bym się spodziewał takich cmentarzy, ale tutaj na południu, no to jest to raczej widok rzadki. I tak mówię: prawosławni tutaj? Ona mówi: no, ciepło, ciepło. I podchodzimy do grobu i na grobie jakby katolickim, w grobie jest napisane tyle, że Jan Szymkowski, urodzony w 1891 roku w Warszawie, zmarł w 1959 roku na Helgoi, czyli na tej wyspie. I ona do mnie mówi, że od 40 lat mieszka na tej wyspie, w okolicy, i szuka tego człowieka. Nikt nie wie, kim ta osoba jest. No to ja postanowiłem sprawdzić to. No i chyba mi się udało znaleźć. Historia jest na tyle ciekawa, że właśnie po to tu byłem. Teraz jestem po 2 dniach zdjęciowych. Mam nadzieję, że w przyszłym roku przyjedziemy jeszcze przynajmniej na parę dodatkowych dni, bo historia dalej się rozwija, odnajdujemy nowe rzeczy. A jak wystąpiłem do królewskich archiwów norweskich o dokumenty, jakie jeszcze mają na temat tego pana, odesłano mi, że tak, mamy jego kartę paszportową, i dostałem kartę paszportową, na którym jest napisane, że Jan Szymkowski przyleciał do Norwegii w 1955 roku z Szanghaju. No właśnie, i tu
1: No
0: jesteśmy.
1: dobrze, dobrze, ale coś zdradzisz? Co to za postać? Czy na razie, czy musimy czekać na premierę, albo przynajmniej pierwszy zwiastun?
0: Myślę, że poczekamy na przynajmniej
1: Aha.
0: pierwszy zwiastun. Ty, Mariusz, jak wiesz, na pewno dostaniesz zaproszenie na premierę,
1: No
0: także ty akurat
1: ja
0: martwić się nie
1: myślę, oczywiście,
0: musisz.
1: będziemy robić relacje.
0: Ale tak, mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się przynajmniej zamknąć zdjęcie.
1: A powiedz, Mateuszu, takie kręcenie to oznacza, że jesteś sam sobie sterem, żeglarzem i to wszystko sam robisz? Czy masz ekipę? Jak to wygląda tak od strony technicznej? Też ciekaw jestem.
0: Chciałbym być sobie sam starym żeglarzem i okrętem. Akurat na ten wyjazd przyjechałem sam tutaj, bo jest to do nakręcenia były dwa wywiady, więc jest na tyle prosta sprawa dla dokumentalistów, którzy są przygotowani do tego, by pracować w pojedynkę, że akurat tutaj ekipy nie musiałem zabrać. No ale w planie, co mogę zdradzić, mamy chociażby zdjęcia w Chinach i tam już żarty się kończą. I pracujemy. Znaczy, to akurat nie są takie zdjęcia fabularne. Dokumentaliści wiedzą, że pracuje się w dużo mniejszych zespołach, najczęściej 3-4-osobowych. Jest jakiś operator obrazu, jest specjalista od dźwięku i jest ktoś, kto wszystkim musi przypominać, że zdjęcia kiedyś trzeba skończyć. Jakiś kierownik produkcji. A między nimi kręci się gdzieś reżyser.
1: A te Chiny to mi się bardzo podobają. Tak na marginesie pomyślałem, że dzięki temu możemy co tydzień, wiesz, odhaczyć po prostu pół świata z tobą i zrobić komentarze. Będziemy
0: Będę.
1: szukać okazji tylko
0: Co tam, panie, w
1: jakiś.
0: polityce?
1: Bardzo proszę, z chęcią. To jeszcze na zakończenie chciałem tak połączyć radio i film w jednej postaci Mateusza. To znaczy, to powiedz szczerze, łatwiej się robi wywiady z mikrofonem tak po prostu radiowym, czy łatwiej z kamerą?
0: To trudne pytanie, szczerze powiedziawszy, bo teoretycznie no, ktoś mógłby powiedzieć, że z mikrofonem, no bo przecież nie mamy obrazu, no ale wtedy już jak komuś podtykasz mikrofon, to coś musi paść z tych ust, a tak zawsze obrazek to zamarza. Także obie strony mają swoje wady i zalety.
1: Filmowiec, radiowiec Mateusz Gołębiewski, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A tak na marginesie, w piątek pokojowy Nobel, a jutro, no oczywiście nie w Oslo, a w Sztokholmie, ogłoszony będzie literacki. Może masz jakiś typ?
0: Typów chyba nie mam. Z moich pisarzy, zawsze marzyłem o tym, żeby Milan Kundera dostał Nobla, ale niestety zmarło mu się.
1: No to już się nie wydarzy. Mateusz Gołębiewski, bardzo dziękuję raz jeszcze.

0: Ja też kłaniam się nisko, bo zbliża się 22 już za trochę ponad 5 minut. Więc środek tygodnia dobija do brzegu. Jeszcze zapraszam w imieniu Pawła Krzemińskiego do 23 do wysłuchania programu Nocne Światła. Dzisiaj z pytaniem ewolucja czy stworzenie? Gościem Nocnych Świateł będzie ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja. Paweł Krzemiński zaprasza od 23, a ja kłaniam się nisko. Mariusz Syta, do usłyszenia i dobrej nocy.
1: Radio Plus, środek tygodnia.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Paweł Krzemiński, dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Będziemy razem przez najbliższe dwie godziny do pierwszej w nocy. Dzisiaj rozmawiać będziemy o tym, jaka jest różnica między stworzeniem a ewolucją i czy właściwie to, że istniejemy, że żyjemy, jest efektem jednego bądź drugiego. Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych publikacji i książek, m.in. zatytułowanej Stworzenie czy ewolucja. Witam ojca, szczęść Boże, dobry wieczór.
2: Witam, szczęść Boże.
1: Pytanie trzeba zadać na początek fundamentalne. O co chodzi w tym sporze o ewolucję właściwie?
2: No tak, ponieważ większość współczesnych teologów czy naukowców, wierzących nawet naukowców, będzie mówić, że nie ma sporu, nie ma kontrowersji i nie ma sprzeczności, ale jeżeli zajrzymy, co tak naprawdę mówił Kościół przez wieki na temat stworzenia, a z drugiej strony, co mówi teoria ewolucji, zwłaszcza ta darwinowska, na temat pochodzenia życia i gatunków, to na pewno te dwie wizje nie tylko nie są w harmonii, ale właściwie się wykluczają. I tutaj można by powiedzieć tak, stworzenie to działanie nadprzyrodzone Boże, bezpośrednie, powołujące coś do bytu z niczego. Natomiast ewolucja jest procesem naturalnym. Jeżeli rzeczywiście odpowiada za pochodzenie wszystkich form życia, no to jest procesem długotrwałym, a nie natychmiastowym. Jest procesem naturalnym. No i jeżeli jest to teistyczna ewolucja, no to jest to jakby przyczyna wtórna, czyli takie narzędzie Boga do stworzenia różnych gatunków życia. Więc te dwa pojęcia się wykluczają, przynajmniej w tych trzech punktach właśnie. Nadprzyrodzoność albo naturalny proces, bezpośredni lub zapośredniczony, no i natychmiastowy lub długotrwały, prawda? Więc nie można powiedzieć, że stworzenie i ewolucja są tym samym, albo że to się da łatwo pogodzić, albo że nie ma tutaj sprzeczności. Albo się wierzy w stworzenie, albo w ewolucję.
1: Czyli krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że nauka i Pismo Święte w kwestii powstania życia się nie zgadzają.
2: Czy nauka, czy teoria? Jedna z teorii przedstawianych w nauce. Ja bym powiedział tak, nauka i Pismo Święte się zgadzają, tylko po pierwsze musimy dobrze wiedzieć, co mówi nauka i odróżnić fakty naukowe od teorii. I Pismo Święte zgadza się z danymi naukowymi, czy z nauką taką, powiedzmy, rzeczywiście oczyszczoną z naleciałości ideologicznych czy teoretycznych, a z drugiej strony Pismo Święte, które też musimy czytać, powiedzmy, zgodnie z tradycją Kościoła. Od razu się zdystansuję od takiego pojęcia, że nie wolno czytać literalnie. Ja uważam, że wolno czytać literalnie, tak jak czyta je cała tradycja Kościoła, tylko chodzi o to, że to literalne czytanie nie jest czytaniem fundamentalistycznym, tak jak to robią niektóre, powiedzmy, grupy protestanckie. Więc zagadnienia egzegetyczne jak najbardziej, ale czym innym jest powiedzieć, że opis stworzenia jest metaforą, a czym innym jest powiedzieć, że on zawiera metafory, choć zasadniczo jest opisem historycznym i literalnym i realistycznym, że tak powiem.
1: Ale ojciec mówił o tym, że na przestrzeni wieków ta nauka Kościoła bywała niejednokrotnie w opozycji do nauki. No właśnie, jak to jest z nauką Kościoła w tej sprawie na przestrzeni wieków?
2: Można powiedzieć tak, że były takie punkty sporne między tradycyjną interpretacją Pisma Świętego a odkryciami naukowymi. I takim standardowym przykładem jest oczywiście kwestia geocentryzmu i heliocentryzmu i sprawa Galileusza, często wyolbrzymiona, w zasadzie w dużej mierze nadmuchana w czasach oświecenia, kiedy po raz pierwszy zaczęto właśnie wykorzystywać naukę w taki oficjalny sposób przeciwko Kościołowi, czy tą nowożytną naukę przynajmniej, przeciwko Kościołowi, przeciwko wierze, więc wtedy też wygrzebano tego biednego Galileusza, o którym mało kto słyszał wcześniej, i stworzono ten cały mit właśnie, że nauka i wiara są nie do pogodzenia i że nowożytna nauka w zasadzie wypiera wiarę, i później August Comte i inni filozofowie mówiący o tym, że religia to była przeszłość, to była taka przeszłość mitologiczna, od fazy mitologicznej poprzez fazę taką religijną, filozoficzną przechodzimy do fazy naukowej, w której już nie ma miejsca na zabobony, prawda? I myślę, że ten model widzenia relacji nauka-wiara się dzisiaj także popularyzuje w Polsce, zwłaszcza w edukacji, z tego co się orientuję, to jest bardzo popularne podejście. Z kolei wielu chrześcijan, wielu katolików, przynajmniej w kwestii pochodzenia życia, pochodzenia gatunków, tej konkretnej kwestii, oddaje pole naturalizmowi, czyli mówi, że Bóg jakoś tam działa przez ewolucję. Natomiast generalnie odrzuca się wizję biblijną, w której niektóre elementy świata powstały na zasadzie nadprzyrodzonego działania Boga. I teraz ten przykład Galileusza, czyli pewnej interpretacji biblijnej, bo Biblia rzeczywiście sugeruje w pewnych miejscach, że Ziemia jest w centrum, jest nieruchomym centrum świata, Słońce krąży wokół Ziemi, chociażby ten przykład, kiedy Bóg wstrzymuje Słońce, ale chodzi o to, że tutaj mieliśmy do czynienia z problemem, jak świat działa, jak jest zbudowany układ słoneczny konkretnie, która planeta jest centralną planetą, która wokół której krążą inne planety. Więc Biblia nigdzie nie popiera geocentryzmu w taki sposób bardzo wyraźny. To są tylko pewne sugestie, można to interpretować na dwie strony. Natomiast kwestia później Darwina i jego teorii to jest podważenie jakby To jest pytanie o początki. Nie jak świat działa, tylko skąd się świat wziął. Skąd się wziął świat w takich formach, jakie mamy obecnie. To jest jakościowo inne pytanie. I oczywiście naturaliści, ateiści wykorzystali przypadek Galileusza po to, aby na tym samym trendzie, że tak powiem, wprowadzić Darwina, nie? Czyli zobaczcie, Kościół się mylił, Galileusz miał rację. No to co, teraz Darwin też jest naukowcem, też przedstawia argumenty naukowe, zatem Kościół się myli, a Darwin ma rację i tak samo wy, chrześcijanie, musicie się wycofać ze swojego pojęcia stworzenia, bo tutaj nauka udowodniła, że jest inaczej. Ale te dwa przypadki nie są równe i nie są, nawet nie mogą być. Z natury rzeczy pytanie o początki jest innym pytaniem niż pytanie o to, jak świat działa, a zatem o ile Kopernik i Galileusz mogli mieć rację i w dużej mierze mieli rację, o tyle Darwin mógł się mylić, no i ja jestem przekonany, że się po prostu mylił.
1: Ale zdaję sobie, Jasie, sprawę, że przy takim podejściu to i ojciec, i pewnie wiele osób, które w podobny sposób patrzy na stworzenie świata, na początki życia i jego pochodzenie, będzie miał nawet w samym Kościele dosyć poważną opozycję.
2: To znaczy tak, tutaj mamy problem taki, że przynajmniej od 67 lat nie naucza się w Kościele tego tradycyjnego traktatu o stworzeniu, Deo Creante. Stare podręczniki są po łacinie głównie, także nawet są niedostępne współczesnym księżom. Nawet gdyby chcieli się w to zagłębić, nie mają za bardzo gdzie się odwołać. A inna kwestia jest taka, że nauka rzeczywiście uzupełnia nasz obraz powstania świata, chociażby to, że to się dokonało na przestrzeni miliardów lat, a nie 6000 lat czy 6 dni, jak sugerują teksty biblijne. A zatem z jednej strony mamy problem, że tej tradycyjnej nauki o stworzeniu się po prostu nie naucza, ona została w jakiejś mierze zapomniana i dlatego dzisiaj, kiedy ja, na przykład ksiądz katolicki, przychodzę gdzieś na spotkanie katolickie i mówię, nie wierzę w wspólne pochodzenie człowieka i małpy, uważam, że oni zostali stworzeni osobno, to jest wielki szok, wielkie zdziwienie, jak to może być? Przecież Kościół nie ma z tym problemów od dawna. To, że nas to szokuje, to nie jest efekt prawdy samej w sobie, bo to było oczywiste dla każdego katolika i chrześcijanina jeszcze 100 lat temu i nawet jak się przejrzy katechizmy starsze, to wszędzie jest napisane, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i to nie było żadnej kontrowersji w tej kwestii od początku chrześcijaństwa aż do XIX wieku, nawet początku XX wieku. Szokujące jest to tylko dlatego, że ta prawda została zapomniana lub zepchnięta na margines i nie jest nauczana. I dlatego nas to dzisiaj szokuje, bo jest tu już trzecie czy czwarte pokolenie teologów, którzy nie znają nauki o stworzeniu. Ale współczesne dane naukowe raczej zachęcają nas do powrotu do tradycyjnej nauki o stworzeniu, niż właśnie pójścia w drugą stronę, czyli takiej próby jednania, jak to pogodzić tą teorię ewolucji Darwina z katolicyzmem. To jest dosyć podejścia.
1: No, rodzi mi się takie pytanie, będące na styku duchowości, socjologii i nauki. Czy w takim razie w ciągu mniej więcej jednego stulecia udało się skutecznie, trochę używając takiego literackiego sformułowania, zniewolić umysły, by nie powiedzieć je nawet trochę zatruć taką wizją świata i jego stworzenia?
2: Tak, ja jestem przekonany, że to się stało. Oczywiście większość, może większość, może duża część teologów czy filozofów katolickich nie zgodziłaby się ze mną, ale ja jestem przekonany, ponieważ studiowałem historium teologii stworzenia także i nie mam wątpliwości, że do połowy XX wieku, konkretnie do encykliki Humani Generis, Kościół jako całość w swoim tak zwanym zwyczajnym nauczaniu utrzymywał, że ciało ludzkie zostało stworzone bezpośrednio przez Boga z prochu ziemi, tak jak to opisuje Biblia, czyli ten fragment Księgi Rodzaju, rozdział 2, werset 7, że ten akurat konkretny moment należy interpretować literalnie, chociaż są inne fragmenty, które być może nie są literalnie, nie należy ich interpretować literalnie, ale tę konkretną prawdę mamy w Piśmie Świętym i na tej podstawie my w to wierzymy. Z drugiej strony, studiując trochę nauki przyrodnicze, biologię, przekonałem się, że nie ma dowodów, a nawet wystarczających argumentów czy poszlak na temat, żeby twierdzić, że człowiek, powiedzmy, i małpa mają wspólnego przodka. Ta wizja jest zbyt słabo potwierdzona. Zatem w obliczu tych dwóch jakby faktów, że z jednej strony mamy bardzo precyzyjne nauczanie Kościoła aż do połowy XX wieku, a z drugiej strony mamy bardzo słabe dane naukowe, które by zaprzeczały temu nauczaniu, jestem skłonny się opowiedzieć za tym nauczaniem, zwłaszcza, że ono było nauczane jako prawda wiary, a nie jako prawda przyrodnicza, tak jak na przykład geocentryzm, to była prawda uważana za prawdę przyrodniczą i żaden z teologów nie twierdził, że to jest objawione przez Boga. Tak po prostu powiedział Ptolemeusz i tak i od pogańskich właśnie przyrodników chrześcijaństwo przejęło tę wizję geocentryczną. Galileusz ją obalił, czy Kopernik obalił, Galileusz to jakby potwierdził. Natomiast tutaj mamy do czynienia z prawdą wiary, która została zapomniana czy zepchnięta na margines.
1: Ale skoro użyłaś się z takiego sformułowania, które rzeczywiście jest chyba bardzo obrazowe, teistyczna ewolucja, to gdyby nawet przyjrzeć się temu wersetowi zacytowanemu przez ojca, że człowiek został ulepiony z prochu ziemi, no to proch ziemi zawiera bardzo liczne związki chemiczne, pierwiastki, które przy odpowiednich warunkach fizykochemicznych mogą zaistnieć w postaci na przykład aminokwasów.
2: Aha. No nie całych aminokwasów, tylko tam cząstek, które zresztą w takich warunkach, jakie mamy obecnie na Ziemi, zaraz by się zredukowały, bo przy obecności tlenu to jest niemożliwe, ale to są... Dobrze, ale no właśnie, więc pytanie dotyczy... Raczej, tak, inaczej powiem. Teistyczni ewolucjoniści idą dalej. Mówią tak, że proch Ziemi tutaj oznacza ten pierwotny proch, tę pierwotną materię, którą Bóg stworzył w pierwszym akcie, bo teistyczni ewolucjoniści zazwyczaj nie podważają tego, że Bóg stworzył świat z niczego w pierwszym momencie. To jest dla nich mniej kontrowersyjne. Natomiast twierdzą, że później wszystko się ukształtowało w drodze naturalnej ewolucji i ten proch ziemi to jest właśnie ta materia stworzona na początku, a zatem rzeczywiście Bóg stworzył z prochu ziemi w tym sensie. To jest niezgodne z tradycyjną interpretacją Księgi Rodzaju, tak jak przedstawiają to ojcowie Kościoła czy Święty Tomasz. Święty Tomasz jest bardzo precyzyjnym autorem i on mówi, że ten proch to był właśnie proch konkretnie, że Bóg wziął i proch ziemi, czyli coś zupełnie niezorganizowanego, nie substancję organiczną, nie jakieś żywe zwierzę, tylko właśnie proch, który nie miał żadnego życia w sobie. Zatem to jest kwestia interpretacji biblijnej po pierwsze, czyli za kim idziemy, czy idziemy za Darwinem, czy idziemy za Świętym Tomaszem przykładowo, no bo jeżeli ktoś twierdzi, że ten fragment Biblii można interpretować na obie strony, no to do czego się odwołuje katolik? No katolik ma ten przywilej, że ma całą tradycję, prawda, ojców Kościoła, scholastyków, nawet późniejszych teologów, Suarez, czy później teologowie XIX-wieczni, tacy jak Józef Matthias Schaeben, znakomity teolog, oni wszyscy mówią o tym, że to był właśnie proch, który Bóg wziął i utworzył to ciało ludzkie. A dane naukowe, tak jak powiedziałem, nie zaprzeczają, nie mogą zaprzeczyć tej wizji biblijnej. Po prostu nie da się udowodnić, że tak się nie stało. Można, nawet jeżeli ktoś wierzy w istnienie hominidów, czy jakichś takich istot pośrednich, to nawet to nie przekreśla możliwości powstania pierwszego człowieka prosto z prochu ziemi.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach zastanawiamy się, próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: stworzenie czy ewolucja? Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja? Wracamy do Państwa za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Nocne światła.
1: W Nocnych światłach dziś staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie stworzenie czy ewolucja. Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja. Proszę ojca, rysuje się poważny dysonans z tego, co ojciec mówi, bo jeżeli religia, a szerzej wiara i nauka zajmują się w gruncie rzeczy tym samym, czyli poszukiwaniem prawdy, no to jednak po efektach widzimy, że to, co jest nazywane prawdą, niekoniecznie nią być musi, bo nawet takie fundamentalne pytanie, kto jest naszym przodkiem, Adam i Ewa czy Lucy, człowiek czy homo sapiens albo homo floresiensis, a idąc dalej, człowiek czy małpa, jest nadal otwarte.
2: Ale właśnie to, co już powiedziałem wcześniej, że trzeba odróżnić dane naukowe od teorii, czyli pewnego konstruktu myślowego, który chce te dane pozbierać i jakoś uzunifikować w spójny obraz. Jeżeli chodzi o pochodzenie człowieka, no to dane są bardzo skąpe i to, co mamy, te nieliczne pozostałości, to dosyć łatwo można sklasyfikować albo jako szczątki małpie, albo jako szczątki ludzkie. Tutaj polecałbym książkę księdza Piotra Lenartowicza, świętej pamięci, książka Ludy czy Małpoludy, w której on dokładnie pokazuje, gdzie się zaczyna filozofia, a gdzie mamy dane naukowe, i pokazuje, że w zasadzie te szczątki, którymi dysponujemy, można sklasyfikować albo do ludzkich, albo do małpich. Jeżeli przyjmiemy, że te starsze szkielety, takie jak człowiek z Turkany, chłopiec z Turkany, czy powiedzmy człowiek pekiński, to są szkielety z, powiedzmy, 1,5 miliona lat temu, czy 2 miliony lat temu, człowiek pekiński akurat 0,5 miliona, one się klasyfikują jako szczątki ludzkie, więc jedyne, co jest dla nas może szokujące, że ludzie żyli 1,5 miliona lat temu, czy 2 miliony lat temu. Ale tak jak powiedziałem, kwestia czasu w Piśmie Świętym jest dyskutowana. Ojcowie Kościoła się nie zgadzali w kwestii czasu. Kwestia czasu nie jest objawiona. Ten dzień biblijny, dzień stworzenia, można rozumieć jako epokę, można rozumieć, tak jak Bóg mówi w jednym miejscu, że dla mnie jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień, a zatem kwestia, ile czasu trwał tak naprawdę ten biblijny dzień stworzenia, jest otwarta i dlatego też Kościół katolicki w 1909 roku ustami Papieskiej Komisji Biblijnej, która w tamtym czasie była organem Urzędu Nauczycielskiego, nie tak jak dzisiaj jest tylko taką komisją pomocniczą, wtedy rzeczywiście papież wypowiadał się ustami tej komisji. Ta komisja wydała orzeczenie w 1909 roku mówiące, że katolik nie musi interpretować słowa dzień z opisu stworzenia jako dzień literalny, jako 24 godziny doba czy 12 godzin, jako taki naturalny dzień. Może to być zupełnie inny okres czasu. I że dyskusja na ten temat jest dopuszczalna i to było w zgodzie z całą tradycją, bo i ojcowie Kościoła się na ten temat nie zgadzali, ale to nie jest kwestia istotna dla wiary. Zatem, jeżeli przyjmiemy, że dzień z opisu stworzenia jest długim czasem, długim odcinkiem czasu, nie ma problemu z pogodzeniem danych naukowych z opisem biblijnym. W zapisie kopalnym na przykład znajdujemy bardzo podobną historię do historii biblijnej. Wiele grup zwierząt, roślin pojawia się nagle, jakby znikąd. Czyli tak jak w Piśmie Świętym, któregoś dnia, w którymś momencie Bóg stwarza wielość różnych stworzeń, a później one sobie znikają, niektóre przetrwały do dzisiaj. Ale to wszystko jest w pewnej harmonii, prawda? I oczywiście Pismo Święte nie jest podręcznikiem do biologii czy do historii naturalnej, ale też musimy pamiętać, że o historii naturalnej czy o biologii nie uczymy się tylko z podręczników, jak też o innych prawdach. Prawdy nie poznajemy tylko poprzez podręczniki, zatem są inne formy przekazu, które mogą nas pouczyć o jakiejś historii. Przykładowo, jeżeli dziadek opowiada swojemu wnuczkowi o II wojnie światowej, no to nie pisze podręcznika do historii, nie robi tego w formie naukowej, ale mówi o wydarzeniach prawdziwych, które przeżył, nie zmyśla. I taki jest charakter Biblii. To jest właśnie takie opowiadanie starszych ludzi o historii stworzenia pod natchnieniem Bożym, bo tego nikt nie widział. To zostało objawione tym ludziom i oni opowiadają tą historię po to, żeby nas pouczyć o rzeczach, których nie wyczytamy w księdze natury. Księga Biblii, Księga Pisma Świętego uzupełnia te rzeczy, których nie możemy wyczytać w naturze. I dlatego to jest moim zdaniem bardzo spójny obraz, bardzo spójny światopogląd i obie księgi są warte czytania. To znaczy nie jest tak, że możemy się ograniczyć tylko do Pisma Świętego i zignorować naukę, bo nauka pomaga nam rozumieć Pismo Święte. A z drugiej strony sama nauka nigdy nam nie odpowie na pytanie o pochodzenie człowieka czy gatunków dogłębnie. Może pokazać tylko kiedy powstały, jakie gatunki. W zapisie kopalnym to znajdujemy. Natomiast nie wyjaśni ich pochodzenia. Tutaj musimy się odwołać do Pisma Świętego. Zatem musimy powiedzieć jasno, że te dwie księgi, które mają jednego autora, Boga, są zgodne pod warunkiem, że obie rozumiemy poprawnie. Jeżeli obie uznamy, znaczy jeżeli spojrzymy na nie to, co one rzeczywiście mówią, a nie to, co jest naszą opinią na temat tego, co one mówią, czyli naszą interpretacją, to ja nie widzę tutaj niezgodności.
1: No tak, ale tutaj trudno przykładać do twardych badań naukowych taką logikę, która wynika z Pisma Świętego. No, dla Boga tysiąc lat jak jeden dzień, owszem. Dla mnie też to bardzo jakoś obrazowo wpływa na wyobraźnię, ale jednak trzymając się twardych faktów, to zerkając tylko na paleolit, który mniej więcej od 2,5 miliona lat do 12 tysięcy lat wstecz trwał, no i sam ojciec mówił, że mniej więcej milion z kawałkiem lat temu znaleziono szczątki ludzkie. No, hominidzi pojawili się mniej więcej w tym czasie, ale generalnie te ślady cywilizacji ludzkiej to jest tak 10-12 tysięcy lat temu. Wtedy możemy mówić, że rozpoczęła się ludzka cywilizacja. Człowiek jako ten, który tworzy pewną rzeczywistość wokół siebie, która ma już bardziej konkretny kształt. Nie tylko korzysta z rzeczywistości, która kształt ma sama z siebie i tylko z niej czerpie, ale zaczyna ją przetwarzać.
2: To znaczy tutaj dane są jednak bogatsze i to dosyć współczesne odkrycia. No mamy narzędzia, no już człowiek pekiński, to 600 tysięcy lat temu tworzył narzędzia. Nie? Mamy, jedna z znajoma właśnie biolog amerykański pokazała mi zdjęcie takiego pięściaka, czyli takiego narzędzia, które ciosano z kamienia, które było z jednej strony zaostrzone, a z drugiej strony miało taki owalny kształt, to się trzymało właśnie w ręce, w dłoni, czyli pięściak właśnie dlatego. I tym można było, nie wiem, tam obrabiać różne rzeczy. Coś takiego jak młotek bez trzonka, powiedzmy, zaostrzony. I na tej skamieniałości, znaczy wpisano ją w perfekcyjny komputerowy obraz tej figury geometrycznej. Ten pięściak jest obrobiony w sposób perfekcyjnie symetryczny i absolutnie pasujący do komputerowego obrazu tej figury. Jednocześnie na samym środku tego pięściaka mamy malutką skamieniałość. Na wierzchu jest trylobit, mała muszelka. To narzędzie ma kilka centymetrów, może 2 czy 3 centymetry długości, ale ono datuje się na 600 tysięcy lat. Co to oznacza? Że człowiek, który wykonał to narzędzie 600 tysięcy lat temu, nie tylko miał niesamowicie biegłość obrabiania tego kamienia, ale jeszcze miał poczucie sztuki, miał poczucie estetyki, że wybrał taki kamień, na którym była skamieniałość, która stanowiła jakby naturalną ozdobę. Czyli ten pięściak zawiera w sobie poczucie pewnego piękna, które odnaleziono w przyrodzie.
1: Sztuka użytkowa.
2: Sztuka użytkowa, ozdobnictwo, można powiedzieć, tak, wykorzystujące wzornictwo, to co już ten. Ale to nam dużo mówi o możliwości tych ludzi. Także pięściaki się zachowały, no bo one są z kamienia, a co się nie zachowało, co oni tworzyli, możemy się tylko domyślać. Dzisiaj, kiedy patrzymy na tak zwane ludy prymitywne, które jeszcze gdzieniegdzie zamieszkują, czy Afrykę, czy Australię, czy może i Południową Amerykę, widzimy, że oni nie wytwarzają zbyt wiele rzeczy, A to, co wytwarzają, no to gdyby te ludy wyginęły czy przeniosły się na inne miejsce, to te rzeczy zostaną zniszczone w krótkim czasie, bo to są głównie drewniane łuki czy jakieś skórzane elementy, ale jednocześnie nikt nie ma wątpliwości, że ci ludzie dysponują bardzo wysoką kulturą, sztuką, oni mają pojęcie o muzyce, oni tworzą muzykę, oni tworzą prawo, oni mają swój system praw, oni mają swoje struktury społeczne i pewien rodzaj techniki, prawda? I teraz ja bym patrzył na tych ludzi sprzed setek tysięcy lat, czy no może nawet milionów, właśnie na jako takich ludzi, którzy mieli dokładnie to wszystko, co współczesne ludy prymitywne, tyle że nie, większość z tych rzeczy po prostu nie przetrwała.
1: A propos tego pięściaka, to dopuszcza ojciec coś takiego, co możemy nazwać przypadkiem, chociaż chrześcijanie na to słowo patrzą w zupełnie inny sposób, ale tutaj tak literalnie się jemu przyjrzyjmy.
2: Aha, ale przypadek w jakim sensie?
1: No to, że akurat ta muszelka, ten trylobit się centralnie znalazł, że jego proporcje były po prostu, no tak się stało, przypadkiem.
2: To znaczy pytanie, czy mówisz, że całe narzędzie powstało przypadkowo, czy że akurat ten...
1: To, że akurat ma taką formę, proporcje i centralnie ma tego trylobita, którego oczywiście możemy przyjąć jako ozdobę, ale być może to po prostu tak się stało. Kształt, tak się ułożyło.
2: No. Aha. Znaczy tutaj metodą naukową nie moglibyśmy orzec, że to nie jest przypadek, ponieważ tutaj nie mamy do czynienia z czymś złożonym, nie mamy tutaj do czynienia z tak zwaną nieredukowalną złożonością. Więc teoretycznie to mógłby być przypadek, ale prawdopodobieństwo ukształtowania takiej formy jest i jest niezależny wzorzec, prawda? To znaczy my wiemy, że to jest narzędzie, że to miało spełniać, jest jakieś działanie celowe, bo to miało spełniać pewną funkcję, a nie znajdujemy w naturze kamieni, które by się kształtowały w tak perfekcyjne formy. Także myślę, że tego, że to jest narzędzie i że ono zostało wytworzone przez człowieka, tego nikt nie podważa. Pewnie zostało znalezione, tu historii nie znam dokładnie, ale pewnie zostało znalezione w jakiejś okolicy, gdzie akurat znajdowano też inne ślady ludzkiej cywilizacji czy aktywności. A zatem myślę, że to nie jest przypadek w tym przypadku, chociaż w tym przypadku nie jest przypadek, ale nie upierałbym się, to znaczy nie możemy tego określić jakby tak powiedzmy na koło. Natomiast ilość narzędzi, które znajdujemy z tego okresu i wcześniejszych jest po prostu tak ogromna, że nie ma wątpliwości do tego, że takie narzędzia były wytwarzane, że człowiek na przykład miał umiejętność rozpalania ognia, kontrolowania tego ognia, że używał ognia do wytwarzania potraw, do po prostu pieczenia mięsa, tak mówiąc, że człowiek miał zdolność budowania domostw, używania kości do wytwarzania też narzędzi, to wszystko jest, to bogactwo tego materiału jest dosyć duże i dlatego myślę, że ogólnie nie można odrzucić tej idei, że już mamy racjonalną działalność po prostu w tamtych czasach.
1: No to pytanie o przypadek było troszeczkę prowokacyjne, bo pomyślałem sobie o tym, że skoro przy tak jednak małej rzeczy, jaką jest pięściak, jakimś jednym z wielu elementów bogatej historii ludzkiej cywilizacji, nie ma 100% pewności, czy był to przypadek, czy nie, to co dopiero powiedzieć o całej złożoności powstawania i pochodzenia życia. Tutaj kolejny argument ewolucjonistów, no to jest to, że jest to ciąg pewnych przypadków, które zaowocowały albo zmianami ewolucyjnymi, albo w niektórych przypadkach mutacjami. Tutaj oczywiście a propos mutacji to jeszcze pewnie osobny wątek, bo sporo ciekawych jest informacji na ten temat, między innymi w książce Racjonalne podstawy wiary, gdzie jest mowa chociażby o oku, ale zatrzymajmy się już na tym przypadku dotyczącym właśnie takiego działania ewolucji czy stworzenia.
2: Znaczy, no to jest twierdzenie centralne dla darwinizmu i neodarwinizmu, że cała różnorodność stworzeń życia ukształtowała się poprzez przypadkowe mutacje genetyczne, czy przypadkową zmienność i naturalną selekcję, która jest pewną koniecznością. Znaczy idea naturalnej selekcji mówi mniej więcej tyle, że jeżeli coś jest gorzej dostosowane, ma mniejsze szanse przetrwania czy rozmnożenia się jakiś organizm, jakiś osobnik, jakiś gatunek, no to przegra w walce o byt, no i przetrwają te lepiej przystosowane, cokolwiek miałoby to znaczyć, a w związku z tym w jakiś sposób zmieni się populacja, zmieni się dany osobnik, dana grupa osobników, ponieważ ponieważ te, które mają pewną cechę, którą ją lepiej przystosowują, przetrwają, czyli zdominują populacją. I to jest proces automatyczny w przypadku. Naturalna selekcja to jest konieczność, natomiast przypadek jest po prostu przypadkiem, czyli czymś zupełnie niezdeterminowanym, nieokreślonym w kategoriach darwinistycznych. I teraz pytanie, które można w nauce postawić, to znaczy w obrębie samej biologii, jest takie, czy przypadek może odpowiadać za rzeczywiście powstanie wszystkich nowości biologicznych, które obserwujemy na przestrzeni tych setek milionów lat, czy raczej wymagana jest, konieczna jest działalność jakiegoś intelektu, czyli siły, która jest zdolna wybierać pod kątem jakiegoś celu. I to jest spór między neodarwinizmem a teorią inteligentnego projektu, z zwolennikami teorii inteligentnego projektu. Teoria inteligentnego projektu mówi mniej więcej tyle, że na poziomie czystej nauki, nie wchodząc właśnie w wymiar filozofii czy teologii, możemy rozpoznać struktury, które nie mogły powstać tylko za pomocą przypadku i konieczności gry tych dwóch czynników. Musiała też zadziałać inteligencja, czyli pewna siła zdolna do wybierania zdarzeń czy elementów pod kątem jakiegoś celu, określonego celu. I oczywiście to jest spór, który się toczy w nauce, a ten spór jest dlatego taki żywy i ostry, ponieważ tutaj część naukowców stawia postulat naukowy, bo dopóki fundamentaliści biblijni sobie tam mówią, że Pan Bóg stworzył wszystko w 6 dni, no to tam nikogo nie rusza, bo to jest taki światopogląd, powiedzmy, religijny, czyli coś na poziomie tych mitów, właśnie bajek, takie tam sobie gadanie pewnych ludzi. Natomiast w momencie, kiedy naukowcy wysuwają taki silny postulat, że można odkryć ślady działania inteligencji bazując na samej nauce, na samych danych naukowych, no to oczywiście to jest kontrowersyjne stwierdzenie, bo tutaj już wchodzimy właśnie w kwestię całej edukacji na przykład. Znaczy, czy przedstawianie tej historii neodarwinistycznej jest uzasadnione i tak dalej, i tak dalej. Można by mówić o sposobach wykrywania projektu i w ogóle o tym, o tych argumentach na rzecz inteligentnego projektu, ale chcę tylko skonkludować, właśnie odpowiadając na pytanie, że pewne elementy nie mogły powstać przypadkowo i na to możemy znaleźć dowody w samej biologii.
1: Dziś próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie ewolucja czy stworzenie. Gość programu, ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja. Zapraszamy Państwa za chwilę, teraz krótka przerwa na muzykę i wracamy za moment.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Nocne światło. Dziś szukamy odpowiedzi na pytanie stworzenie czy ewolucja. Gość programu ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki tak właśnie zatytułowanej Stworzenie czy ewolucja. To, co ojciec mówił parę minut temu na temat inteligentnego projektu, to w gruncie rzeczy bardzo wydaje mi się takie pokrewne z deizmem. Jest wielki inżynier, który nakręcił świat i zostawił go sobie, niech tam sobie działa. Zobaczymy, co z tego będzie. Co będzie, to będzie.
2: No tak, tylko że inteligentny projekt nie może stawiać wielkich postulatów na temat inżyniera czy Pana Boga, bo nie mówi o Bogu, ponieważ jest teorią naukową, czyli pozostającą w obrębie empirii tego, co możemy... Czyli inteligentny projekt jest bardzo ograniczony w takim sensie postulatów metafizycznych. Mówi tylko tyle. Niektóre struktury w świecie biologii zostały zaprojektowane, nie mogły powstać na zasadzie przypadku i konieczności, naturalnej selekcji, przypadkowej zmienności. Te dwa mechanizmy, ten mechanizm neodarwinistyczny nie wyjaśnia powstania niektórych struktur biologicznych. I to jest nawet mniej niż stwierdzenie, że istnieje Bóg osobowy, albo że Bóg stworzył świat.
1: To jest tak.
2: Tutaj nawet nie ma, nawet nie wiem, czy absolut. Na pewno jakiś gigantyczny intelekt, czy on jest absolutnym intelektem, też niekoniecznie. I też nawet nie wiadomo, czy na przykład ten intelekt nie byłby... Bo to już są teorie teologiczne, prawda? Czyli w tym momencie przechodzimy od nauki do filozofii, teologii. Rzeczywiście, nauka nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o Boga, prawda? Nauka nam nie może o Bogu powiedzieć, bo on nie jest materialny i nie jest empiryczny. Zatem logicznie rzecz biorąc, nie możemy oczekiwać, że nauka nam powie, kim jest Bóg. Natomiast mówi nam o tym teologia i zwłaszcza objawienie chrześcijańskie mówi, że tym potężnym intelektem i potężnym architektem, jak to pan powiedział, jest Bóg, który jest w Trójcy Świętej jedyny i ten Bóg działa w historii i stworzył świat i działał w tym świecie w historii stworzenia, a teraz działa w historii zbawienia i działa w sposób bezpośredni, nadprzyrodzony w niektórych momentach, a czasami tylko pośrednio, za pośrednictwem stworzonych bytów, takich jak aniołowie czy nawet ludzie. I w historii zbawienia, no jednym pociągamy drugich do zbawienia, Pan Bóg nam w tym pomaga, działa przez łaskę i tak dalej, a w historii stworzenia działa właśnie przez takie akty nadprzyrodzonego wyłonienia czegoś z niczego i na przykład uformowania nowych form życia, prawda, nowych gatunków. To jest teologiczna koncepcja, to jest chrześcijańska wizja, to jest można powiedzieć chrześcijański światopogląd, czyli teologiczna interpretacja początków. Natomiast z punktu widzenia nauki możemy powiedzieć tylko tyle, że badając struktury biologiczne możemy odkryć jakąś działalność celową, jakąś działalność intelektu, który wybierał, czyli plan po prostu, inteligentny projekt, jakiś plan, który jest zawarty w przyrodzie. Tutaj jest kilka argumentów na rzecz inteligentnego projektu, ale jednym z takich bardzo znanych argumentów jest argument z nieredukowalnej złożoności, czyli niektóre biologiczne struktury mają tę cechę, że są złożone, ale są nieredukowalnie złożone, czyli że wszystkie elementy muszą być obecne jednocześnie, aby ta struktura mogła spełnić swoją funkcję. Można to sobie wyobrazić na przykładzie, powiedzmy, pułapki na myszy, takiej, którą mamy w domu, gdzie mamy, powiedzmy, pięć elementów, taka deseczka, na której to jest wszystko przyczepione, później jest ta sprężyna, która trzyma taką klamrę, no jest igła i taki haczyk, który zaczepia igłę, żeby później zwolnić tą pułapkę i w ten sposób złapać, czy zabić tam szczura, czy mysz. I to jest nieredukowalnie złożone, bo te pięć elementów musi być obecnych jednocześnie, musi być dostosowanych do siebie, żeby spełnić tą funkcję złapania myszy. Tak samo właśnie można powiedzieć, że w biologii niektóre elementy mają taką cechę, na przykład widź bakteryjna, taki organ niektórych bakterii, który służy im do przemieszczania się w płynach, kręci się taka widź i pomaga, i ta bakteria się porusza dzięki tej widzi, ale ona jest poruszana takim silnikiem w zasadzie, silnikiem elektrycznym, coś takiego jak w nasze silniki, które znamy z urządzeń codziennego użytku. I ten silnik też się składa z kilku, właściwie się składa z 50 białek, ale mówiąc prostszym językiem, jest to kilka elementów, które muszą być obecne jednocześnie, wszystkie dobrze dopasowane, aby ta widź mogła działać. Aż problem dla darwinizmu jest taki, że naturalna selekcja może działać tylko wtedy, kiedy coś daje przewagę w walce o byt, tak jak żeśmy mówili. Czyli naturalna selekcja nie widzi struktur, które nie dają przewagi. A co daje przewagę? No tylko działający silnik. Niedziałający silnik nie da przewagi żadnej. A zatem albo silnik musi powstać w jednym kroku, albo nie powstanie wcale. Ale powstanie w jednym kroku to jest za dużo. To jest naturalna selekcja może działać tylko małymi krokami, malutkimi mutacjami. A tu trzeba by setek, jeśli nie tysięcy mutacji jednocześnie, aby taki silnik powstał. Zatem nieredukowalna złożoność wyklucza darwinistyczną historię powstania życia, jednocześnie że w tym przypadku widzi bakteryjne, ale to się później przekłada na inne też organy i funkcje, ale jest też pozytywnym argumentem na rzecz inteligentnego projektu. Jeżeli naturalna selekcja i przypadkowa zmienność nie może wytworzyć widzi bakteryjne, a jednocześnie widzimy, że to jest coś, co działa celowo, no to musimy przyjąć, że musiał być intelekt, który jest zdolny do wybierania pod kątem określonego celu, czyli jakiś intelekt dobrał te 50 białek w taki sposób, aby one spełniały tę funkcję, która dla niektórych bakterii jest niezbędna do przeżycia.
1: No niemniej, gdy wsłuchiwać się w takie argumentacje opowiadające się za inteligentnym projektem, to stają przed oczami te wszystkie opowiadania fantastyczne, które mówią o tym, że ludzkość i cała nasza cywilizacja, całe nasze pochodzenie i to, co się zdarzyło w ciągu ostatnich paru milionów lat, to jest taki duży stół laboratoryjny, gdzie mamy nad sobą wielką lupę, która nas obserwuje. Gdyby w ten sposób

0: Jako, kiedy spojrzymy na organizm żywy, żywy organizm, widzimy, że go się nie da zredukować tylko do substancji organicznych, do zależności między genami a białkami, prawda? To jest niekompatybilne, ale jeżeli mówimy już o czymś więcej, o fenomenie życia, no to jest jasne, że musimy mówić już o filozofii, prawda? Nauki przyrodnicze nie powiedzą nam nic o duszy, o formie w tym metafizycznym sensie. Zatem tu już przechodzimy do filozofii, przechodzimy do teologii i życie jest tajemnicą nadal. Znaczy nikt nie wie, jak to się dzieje, że z embrionu powstaje dorosły osobnik, że w tym takim tańcu rozwoju embrionalnego wszystko się jakoś układa. Przecież ta informacja nie zawiera się w genach. Geny zawierają tylko znikomą część tej informacji, która jest potrzebna. Zatem dla nas jest to nadal tajemnica. Zresztą geny, dzisiaj się okazuje, że geny same w sobie są przetwarzane przez organizm, prawda? I także muszą być jakieś inne źródła informacji.
1: Tak, no, chociażby sarna, która wybiera płeć dziecka.
0: No, to jest, to są, jest wiele przykładów po prostu rzeczy niesamowitych. To nie, dopiero niedawno odkryte niektóre z nich, niektóre organizmy będą swoje geny po prostu przetasowywać, przerabiać, uzupełniać informacją w genach, ale prosty przykład. No, w każdym organizmie ludzkim jest ileś tam tysięcy, może i milionów rodzajów komórek. Ja nie mówię o komórkach, bo tych są miliardy, ale o typach komórek. Każda z tych komórek zawiera ten sam materiał, taki sam materiał genetyczny, czyli taką samą informację, a jednak jest to setki czy tysiące różnych specjalności. Zatem co decyduje o tym, że komórka się wyspecjalizuje w takim kierunku, a nie w innym? No musi być jakieś inne źródło informacji poza genami, które o tym decyduje. Podobnie zresztą geny nie wyjaśniają nam układu przestrzennego w organizmie, tylko geny mówią tylko, jakie białko ma być budowane przez komórkę, natomiast nie mówią, jak te białka mają być ułożone w przestrzeni, w tym trójwymiarowym świecie. I czyli to tak jakbyśmy powiedzieli, że geny nam mówią, jakie materiały budowlane dostarczyć na budowę, czyli że tyle cegieł, tyle powiedzmy stalowych cełowników, czy kątowników, czy tyle szkła, tyle cementu, ale po prostu nie wiedzą, jak to ułożyć w całość, nie? Czyli w sumie bardzo niewiele. To właśnie to, że geny zostały tak bardzo przewartościowane, znaczy przypisano im tak wielkie znaczenie, jest też efektem tego neodarwinistycznego podejścia do biologii, prawda, bo jeżeli centrum neodarwinizmu, czy trzon tej teorii polega na tym, że przypadkowe mutacje poddane naturalnej selekcji prowadzą do powstania nowych gatunków, no to geny muszą stanowić główny element życia, główną informację, albo jedyną informację tak naprawdę. Natomiast w momencie, kiedy okazuje się, że możemy mutować geny w nieskończoność, a i tak nie otrzymamy nowej informacji potrzebnej do zbudowania nowego organizmu, nowej formy życia, no to neodarwinizm jest martwy. I taki jest stan dzisiejszej nauki. Neodarwinizm jest martwy w kontekście współczesnej biologii, tyle że tego nie chcą przyznać materialiści, bo oni nie dysponują jeszcze lepszą teorią w tym momencie. Są różne próby ratowania neodarwinizmu, ale generalnie dzisiaj już nawet niektórzy ateiści przyznają, że to już jest teoria martwa.
1: To w takim razie badanie kodu genetycznego przynajmniej częściowo mija się z celem?
0: Nie, oczywiście to nie mija się z celem, tylko chodzi o to, że im bardziej badamy, tym mniej wiemy o tym, to znaczy tym bardziej jest to dla nas zagadka, a to dobrze pokazały też powiedzmy badania ludzkiego genomu. Nie? Ten mit, że człowiek jest w 99% ma taki sam genom jak małpa. To był mit stworzony tam gdzieś w latach 90., kiedy przebadano tylko parę procent ludzkiego genomu, który tak zwanych genów kodujących, czyli tych, które odpowiadają za budowę białek. Czyli to tak jakbyśmy wzięli z całego genomu kilka procent i porównali z kilkoma procentami szympansa i tu się okazało, że była rzeczywiście 90-kilkuprocentowe podobieństwo. Natomiast kiedy uwzględniono cały genom ludzki i cały genom szympansa, to podobieństwo spadło do 76%. Ale proszę zauważyć, że przyjęcie tego, co mówiłem wcześniej, nawet gdybyśmy mieli 100% takich samych genów, to nic, to nie daje nam identyczności, ponieważ mamy inne źródła informacji i mamy, czyli można mieć dokładnie takie same geny, a być zupełnie

0: innym osobnikiem albo zupełnie innym stworzeniem, zupełnie innym. Mamy 30% takich samych jak banan, prawda? Człowiek i banan 30% są, prawda? Więc jakby te badania, to jest cały taki właśnie mit tego 99% podobieństwa.
1: Dzisiaj o pochodzeniu życia rozmawiamy w Nocnych Światłach. Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych książek i publikacji, m.in. Stworzenie czy ewolucja. Wracamy do Państwa za chwilkę. Półmetek Nocnych Światłach za nami.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Jasne Światła.
1: Jesteśmy już po półmetku dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. O pochodzeniu życia rozmawiamy od 23. Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor wielu książek, publikacji, m.in. zatytułowanej Stworzenie czy Ewolucja. Rozmawiamy w gruncie rzeczy o pochodzeniu życia, ale tak naprawdę to odnosimy to do człowieka. Człowiek, szczyt stworzenia, jak wierzymy, jako chrześcijanie, to jednak jest tylko mniejszość całego dzieła stworzenia, tego ożywionego. Jeżeli by spojrzeć na także pochodzenie innych gatunków, chociażby ptaki z dinozaurów się wywodzące, no to zadajemy sobie kolejne pytanie. Nie tylko to dotyczące człowieka, który ma tę umiejętność zrozumu, kształtowania świata, ale spójrzmy także na inne gatunki, na inne formy życia, które może nie mają takich zdolności, ale też możemy sobie zadać pytanie, skąd one się wzięły? Czy to rzeczywiście jest ta droga, którą wskazuje nauka, czy też zwierzęta, ptaki, rośliny, nasiona, o których tutaj ojciec mówił przy tym, że nie mamy odpowiedzi na to, jak embrion się rozwija, kiedy dostaje życie. Chociaż jako katolicy wierzymy, że od poczęcia.
2: Znaczy mówiłem ogólnie o embrionach, powiedzmy nie tylko ludzkim, ale zwierzęcych.
1: W każdym bądź razie, no jest to kolejny zestaw zagadek i pytań, na które myślę, nadal nie ma odpowiedzi.
2: No tak, pytanie dotyczy tego, skąd wzięły się, powiedzmy, właśnie różnorodne gatunki, ta cała różnorodność biologiczna świata. No, człowiek jest jednym z nich. Oczywiście widzimy, że całkowicie przekracza ten porządek natury i cywilizacja, którą zbudowaliśmy, a także to, w jaki sposób opanowaliśmy Ziemię, wskazuje, że różnimy się zdecydowanie od zwierząt. Jest jakaś w nas taka siła, która daje nam możliwość opanowania wszystkiego i właśnie zarządzania tym. Ale jeżeli pytanie dotyczy całej różnorodności bogactwa stworzeń, to ja bym powiedział, że w chrześcijaństwie mamy trzy nurty, które konkurują ze sobą dzisiaj, trzy takie poglądy na temat pochodzenia gatunków. Bo chrześcijanie wszyscy dzisiaj się zgodzą, że świat został stworzony w jakimś punkcie z niczego, czyli na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i rozumiemy te słowa jako stworzenie świata materialnego, świata niematerialnego, świata aniołów. I tutaj raczej, myślę, chrześcijanie do tego nie mają wątpliwości. No i wszyscy się, powiedzmy, zgadzamy w takiej kwestii, że człowiek ma naturę duchową, że jest nieśmiertelny w takim sensie, że nawet kiedy ciało umiera, to coś tam zostaje, dusza, i że ta dusza jest nieśmiertelna. Więc to są takie dwa punkty skrajne, w których się zgadzamy. Natomiast jest pytanie, jak powstały różne rodzaje stworzeń, te jak to właśnie wspomniane dinozaury, czy ptaki, czy ssaki, płazy, gady, to wszystko. I tutaj bym powiedział, są trzy takie poglądy. Pierwszy to byłby teistyczny ewolucjonizm, czyli że Bóg posłużył się ewolucją, stwarzając świat. To jest najbardziej popularny pogląd dzisiaj. I zdaje się on, taki powierzchownie rzecz ujmując, zdaje się, że ten pogląd godzi dobrze naukę z wiarą. Bóg albo zainicjował ewolucję, albo ją kieruje, albo jest jakoś obecny w tym procesie ewolucji. I w ten sposób, chociaż ewolucja jest przypadkowa, ale tak ostatecznie nie jest przypadkowa, osiąga swoje cele, ponieważ Bóg jakoś tam prowadzi tą ewolucję. Jest to proces naturalny z punktu widzenia nauk, ale z punktu widzenia religii jest jakoś tam kierowany przez Boga, właśnie jest nadprzyrodzony może nawet, czy coś takiego. I to jest teistyczny ewolucjonizm. A po drugiej stronie mamy kreacjonizm młodej Ziemi, czyli ten protestancki, fundamentalny kreacjonizm, który mówi, że wszystko dokonało się dokładnie tak, jak mówi Pismo Święte, czyli w ciągu 6 dni Bóg stworzył świat w takiej dokładnej kolejności, jak jest napisane, i że to się stało 6,5 tysiąca lat temu, bo jeżeli uwzględnimy genealogię, no to przed Chrystusem 4,5 tysiąca lat, po Chrystusie mamy 2000, więc około 6,5 tysiąca lat temu. I to jest kreacjonizm młodej ziemi. Stanowisko, które popierają głównie, powiedzmy, protestanci, fundamentaliści, protestanci, może głównie w Ameryce, ale nie tylko. To stanowisko się znajdzie wśród katolików i wśród prawosławnych. To jest stanowisko obecne w chrześcijaństwie. Natomiast pomiędzy kreacjonizmem młodej ziemi a ateistycznym ewolucjonizmem jest takie stanowisko, które można by nazwać kreacjonizmem progresywnym, czyli stanowisko, które akceptuje długi wiek świata, to, że historia sięga 13 miliardów lat, że Ziemia powstała 4,5 miliarda lat temu, że pierwsze życie pojawiło się 3,5 miliarda lat temu, że zaawansowane życie mamy gdzieś tam od eksplozji kambryjskiej 540 milionów lat temu, czyli akceptuje tą naukową, że tak powiem, linię czasu, natomiast mówi jednocześnie, że Bóg stworzył różne grupy stworzeń, roślin, zwierząt swoim nadprzyrodzonym działaniem i bezpośrednim, nadprzyrodzonym i bezpośrednim działaniem. Czyli odrzuca wspólne pochodzenie wszystkiego od jednego przodka i popiera te Boże nadprzyrodzone działania. Nie mówię o interwencji, unikam tego słowa interwencja, ponieważ to interwencja jest słowem, które sugeruje, że Bóg wkracza, intervenio z łacińskiego, czyli wejście pomiędzy, pewien porządek przyczynowo-skutkowy i coś tam miesza w tym porządku przyczynowo-skutkowym, czyli tak jakby Bóg sam sobie przeczył, że najpierw stwarza pewien ciąg przyczyn i skutków, te procesy naturalne, a później musi w nie wejść, żeby je tak poprawić trochę, czy tam uzupełnić. Nie, stworzenie nie ma nic z tego. Stworzenie jest po prostu dodaniem nowego bytu, dodaniem z niczego, dodaniem nowych organizmów, które opierają się, czy żerują w pewnym sensie na tym, co już jest. Zatem stworzenie nie jest interwencją, jest po prostu bezpośrednim nadprzyrodzonym działaniem Bożym. I taka koncepcja stworzenia jest obecna u ojców Kościoła i u wielkich doktorów Kościoła, takich jak święty Tomasz z Akwinu przykładowo. Więc mamy trzy stanowiska, tak jak mówiłem, teistyczny ewolucjonizm, progresywny kreacjonizm i kreacjonizm młodej ziemi. I teraz no, dyskusja się toczy.
1: Ale to bardzo ciekawe pytanie, no już na poły filozoficzne powiedziałbym, bo jeżeli mówimy tutaj o tym, że Bóg interweniuje albo nie interweniuje, no to skoro człowiek jest obdarzony wolną wolą, to może w jakiś sposób Pana Boga do tej interwencji niejako nakłonić, bo przecież patrząc na to, co dzieje się w nauce i to, że człowiek zaczyna powoli przyjmować pozycję Boga, klonowanie, nauki biologiczne, biotechnologie i tak dalej, zaczyna to wyglądać troszeczkę niebezpiecznie chwilami. Więc pytanie jest takie, czy człowiek może ten plan ewolucyjny Boga, jeżeli już przyjąć nawet taką koncepcję teistycznej ewolucji, czy może ją w jakiś sposób zaburzyć, że ona nagle pójdzie dzięki ludzkiej wolnej woli w niewłaściwym kierunku, nie w takim, jakim zamierzył sobie Bóg.
2: To znaczy, kiedy mówimy o historia stworzenia, czyli ta, w której dotyczy progresywny kreacjonizm, zakończyła się definitywnie wraz ze stworzeniem człowieka. Od tamtej pory możemy mówić o historii zbawienia, bo grzech pierworodny niemal momentalnie następuje Boże objawienie, tak zwana protoewangelia, czyli Bóg obiecuje, że kobieta zmiażdży głowę węża, czyli diabła. To już jest zapowiedź Ewangelii, zapowiedź Zbawiciela i to mamy już na samym początku historii zbawienia, czyli dlatego ja mówię, że historia stworzenia niemal płynnie i momentalnie przychodzi w historię zbawienia. Grzech jest bardzo szybko i bardzo szybko Bóg działa, żeby naprawić. Ale właśnie tak jak powiedziałeś, że mamy tutaj do czynienia z wolnymi podmiotami, ludzka wolność tutaj wchodzi w grę i dlatego tam, gdzie już pojawia się ludzka wolność, możemy mówić o interwencjach bożych i oczywiście jest wiele interwencji bożych w historii zbawienia. Tutaj już nie ma problemu o mówieniu, że Bóg wchodzi w ciąg przyczynowo-skutkowy, bo właśnie dlatego, że my sknociliśmy ten ciąg, dlatego on przychodzi, interweniuje. I nie każde działanie Boże, nawet bezpośrednie, w historii zbawienia jest interwencją. Czasami Bóg wykorzystuje, tak jak na przykład powstanie Pisma Świętego, jest wykorzystaniem pewnych naturalnych zdolności człowieka, zdolności do pisania i do czytania, żeby objawić swoje Słowo Boże, prawda? Ale są takie momenty, kiedy Bóg rzeczywiście coś musi poprzestawiać w tym przyczynowo-skutkowym ciągu, którym myśmy zaburzyli. Uzdrowienia często też nie są interwencją, często uzdrowienia są po prostu uzupełnieniem jakiegoś braku, zatem to też nie jest zburzenie przyczynowo-skutkowe, tylko raczej naprawienie pewnego porządku, nie? Jeżeli mówię o cudach uzdrowienia, takich jak na przykład uzyskanie wzroku przez osobę niewidomą, gdzie Pan Bóg działa w sposób nadprzyrodzony, bezpośredni, ale trudno to nazwać interwencją, chyba że w takim sensie, że to jest interwencja w jego życiu, taka ogólna, natomiast w samym fakcie uzdrowienia jest raczej uzupełnienie jakiegoś braku, który zaistniał w wyniku choroby, czy wypadku, czy czegoś takiego. I dlatego myślę, że tak, że natomiast pytanie dotyczyło tego, czy człowiek może zburzyć stworzenie, czy człowiek może zniszczyć. Człowiek może tylko zniszczyć, ja bym tak powiedział. Człowiek nie może poprawić stworzenia w tej mierze, w jakiej to jest stworzenie, natura. I to jest po prostu dlatego, że Bóg wszystko urządził rzeczywiście w sposób doskonały. To znaczy, nawet jeżeli wielu dzisiaj teologów powie, że nie, że świat nie jest doskonały, że jest tyle błędów, że jest tyle rzeczy, czy głupich, dlaczego są komary, dlaczego są wszy, dlaczego nas gryzą, dlaczego są węże, dlaczego są i tak dalej. Ale to, tak naprawdę to jest pytanie o zło i to jest troszkę inne pytanie, natomiast jeżeli weźmiemy tego komara samego w sobie, to on jest po prostu doskonały. No i biologowie cały czas się zachwycają, każdy drobiazg, jaki weźmiemy po prostu w naturze, jest po prostu doskonale zaprojektowany i my nic nie możemy tu już poprawić. To jest moje przekonanie. Oczywiście manipulacje genetyczne, one... Ktoś powie, no tak, udoskonaliliśmy sobie kukurydzę. Kukurydza zmodyfikowana rośnie w innych warunkach, wydaje więcej plonu, ale to po pierwsze nie wiemy, czy nie ma tu jakichś złych skutków, prawda? I tu jest ciągle debata, może ta kukurydza jest szkodliwa, rakotwórcza, dużo badań na to wskazuje.
0: Może się okazać dopiero za 50 lat.
2: Dokładnie, a z drugiej strony my wiemy, że ten efekt polepszenia, on jest bardzo względny. To znaczy ta kukurydza, jeżeli... posadzimy powiedzmy wiele kukurydz i to te naturalne, że tak powiem, nie modyfikowane, one wyprą w walce o byt właśnie tą zmodyfikowaną, ponieważ ta zmodyfikowana, zawsze ta modyfikacja dokonuje się kosztem czegoś. I tak samo bakterie uodpornione na antybiotyki w wyniku przypadkowej mutacji, one tracą pewną funkcję, czyli to białko, które zostaje zmutowane, troszeczkę ma słabszą funkcję, osłabia się i dlatego w naturalnych warunkach ponownie te bakterie nieodporne tak naprawdę wypierają te uodpornione, czyli tak naprawdę troszkę koślawe. No to jest tak jak człowiek, który jest człowiekiem niewidomym, nie będzie podatny na, powiedzmy, że reklama, agresywna reklama, zwłaszcza połączona z jakąś nieprzyzwoitą treścią, może pornograficzną, niszczy nasz umysł, naszą moralność. Więc człowiek niewidomy będzie uodporniony, prawda? Czyli w związku z tym wszyscy mamy się oślepić, żeby być odpornymi? No nie, to by było złe rozwiązanie. Oczy są dobre. I tak samo jest z tymi bakteriami, które się uodparniają na antybiotyki czy inne trucizny. One po prostu... tracą pewną funkcję, dzięki czemu ten antybiotyk nie może ich zaatakować, ale to nie jest ich stan naturalny czy lepszy. I tak samo, czyli tak jak natura, tak samo człowiek może kombinować z genami, może kombinować z gatunkami, tworzyć hybrydy, coś tam przeszczepić, coś tam dodać, wykorzystać organizmy do produkcji pewnych substancji, których potrzebujemy skądinąd, ale to nigdy nie jest udoskonalenie gatunku jako takiego. My nie jesteśmy w stanie ani stworzyć życia, ani udoskonalić życia. A to są wszystko mrzonki, że tam się mówi, że już stworzono życie, na przykład parę lat temu była ta historia Craig Venture, taki amerykański naukowiec, biznesmen, bogaty człowiek, który swoje prywatne pieniądze inwestuje w badania biologiczne, żeby no, między innymi, żeby stworzyć życie. No, obiegła świat informacja, że właśnie stworzono życie. No i czego tak naprawdę dokonano? Wzięto bakterię, w której genom znamy i taki sam genom dokładnie, który żeśmy przełożyli już wcześniej do komputera, czyli mamy zapis tych kwasów nukleinowych w postaci po prostu liter alfabetu. Wiemy, jakie to są dokładnie związki chemiczne, więc taki sam dokładnie gen, czy genom cały, stworzono chemicznie, no po prostu biorąc te substancje, tworząc je i składając razem i wszczepiono takie coś do tej samej bakterii i okazało się, że ta bakteria żyje, że po wszczepieniu syntetycznego genomu ona działała tak samo jak ta oryginalna bakteria, znaczy ze swoim naturalnym, że tak powiem, genomem. No ale czy to było stworzenie życia? Nie, no to tak jakbyśmy wzięli do komputera włożyli płytę, zrobili, później no, patrzymy, że płyta działa, no, wyjmujemy tą płytę, tworzymy jej kopię i później wkładamy kopię, no i widzimy, że taki sam program, czy tak samo działa, nie? Ale to ani nie stworzono płyty, ani nie stworzono komputera, ani nie stworzono żadnej informacji, tylko po prostu odtworzono pewien fragment organiczny, którym jest DNA danego organizmu. Odtworzono go w sposób laboratoryjny i stwierdzono, że on tak samo pasuje, czyli to jest tak jakby wymienić część, prawda, nawet jeżeli to jest bardzo taka wysublimowana część jak DNA, ale to jest jednak tylko część organizmu. Nie stworzono ani, czyli tak naprawdę nic nie stworzono, tylko powtórzono to, co już było stworzone. A zatem to są bardzo chwytliwe hasła, stworzyć życie, ale to są jednocześnie rzeczy niemożliwe. I naukowcy, którzy się tym zajmują, oni dobrze o tym wiedzą. Nie wiedzą tego popularni, jak to się mówi, odbieracze mediów popularnych.
1: Dziś o pochodzeniu życia rozmawiamy z gościem programu, którym jest Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja. Wracamy do Państwa za chwilę. Krótka przerwa na muzykę. Będziemy znowu razem za moment.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Dziś w Nocnych światłach o pochodzeniu życia rozmawiamy. Próbujemy zbadać ewolucję. Jeżeli uda się to zrobić w 2 godziny, to może jakieś wnioski z tego wysnujemy. Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych publikacji i książek, m.in. Stworzenie czy ewolucja, tłumacz książki Zbadaj ewolucję. Teraz wątek stricte biblijny, ewangeliczny. Bo jeżeli już ojciec tutaj mówił o braku wzroku, to przypomina mi się ta perykopa, kiedy Jezus spotyka niewidomego przy sadzawce Siloam. I kiedy pytają go, czy to on zgrzeszył, czy jego rodzice, Jezus odpowiada, nie, ani on, ani jego rodzice jest niewidomy, dlatego że objawiła się chwała Boża. No właśnie, i tutaj tak trochę nawiązując do tego, co ojciec mówił o tym, że uzdrowienia to jest coś, co można powiedzieć jest konkretnie interwencją w stan braku pewnego, no to owszem, tutaj możemy sobie powiedzieć, dobrze, odzyskał wzrok, może nie to odzyskał, bo był niewidomy od urodzenia, zyskał wzrok, ale nie w celu uzupełnienia braku, tylko po to, żeby był pokazany Bóg jako ten, który ten wzrok daje. Mhm. Że On jest twórcą bardzo skomplikowanego elementu naszego ciała, który do dzisiaj nie do końca jest zbadany i jego możliwość percepcji. Oko. Pytanie jest trudne, bo zdaję sobie sprawę, że znowu dotykamy pogranicza i nauki, i wiary. Ale jednak liczę na to, że ojciec da mi tutaj jakąś odpowiedź.
2: Ja jestem przekonany, że różnorodność życia jest nam dana po to, abyśmy przede wszystkim poznali mądrość i taką obfitość Boga, że Bóg nie stworzył nam tylko kury i kaczek i krowy, które potrzebujemy do życia, z których korzystamy, ale stworzył też takie zwierzęta, które by wydawało się, że nam są zupełnie niepotrzebne, albo które nawet rzadko kiedy widzimy. I każde z tych zwierząt, jak teraz już badamy bardziej szczegółowo ich budowę wewnętrzną, sposób życia, sposób rozmnażania się, rozwój embrionalny i tak dalej, okazuje się, że mamy całą gamę niesamowitych różnych odkryć. Oglądałem taki film o kolibrach, które akurat tam, gdzie mieszkam, są obficie występują i to jest niesamowicie piękne stworzenie i takie bardzo urocze, które jest ptakiem, jak wiemy, ale zachowuje się jak owad. Może podlecieć taki koliber do człowieka i nie usiądzie, ale tak będzie latać przy głowie jak mucha dosłownie.
1: Zawiśnie w powietrzu.
2: Zawiśnie w powietrzu i to jest właśnie to, że on może zawisnąć w powietrzu po prostu dlatego, że ma zupełnie inną budowę skrzydeł niż każdy inny ptak, zupełnie inny system poruszania tymi skrzydłami. W zasadzie ma takie 2 tryby, albo do lotu do przodu i wtedy porusza tak jak standardowy ptak, albo właśnie do takiego zawieszenia się w powietrzu i wtedy przechodzi na tryb takiego machania trochę jak na 2 strony, trochę takiego jak się, może wachlarzem jak się macha. No, to źle to powiedziałem, ale...
1: Ósemkowy ruch.
2: Taki. Taki jakby w 2 strony, nie? Chodzi o to, że to taka budowa skrzydła wymaga zupełnie innej aranżacji, zupełnie innego planu. Tam są inaczej mięśnie, to jest na jego, że tak powiem, skrzydła są na takich stawach kulkowych oparte, że właśnie tam to skrzydło może się poruszać w każdym kierunku. No i to jest oczywiście zamysł, prawda? My widzimy skądinąd, że to jest jakiś plan. I teraz można by zapytać, no ale po co coś takiego? Przecież do niedawna nikt tego nie wiedział, a nawet jak to wiemy, no to kto tam się kolibrami będzie zajmował? My ani ich nie jemy, ani ich często nie widzimy, i tak dalej. A jednak jest w tym jakaś obfitość Boga, nie? Że On właśnie chciał pokazać, że jest bardziej pomysłowy niż my myślimy, że On potrafi rozwiązać wiele problemów w bardzo, bardzo fajny sposób i to na chwałę właśnie, żebyśmy mogli Go wielbić. I ktoś mógłby zapytać, po co te dinozaury żyły, przecież wszystkie wyginęły, co my z nich mamy dzisiaj. No właśnie ten zachwyt, nie? Że było tyle form życia, jakich sobie nawet nie potrafiliśmy wyobrazić, póki nie odnaleźliśmy ich w skamieniałościach. Dzisiaj odkrywamy coraz więcej i możemy już oglądać te stworzenia na animacjach komputerowych, i widzimy, jak miały ciekawe rozwiązania właśnie biologiczne. To wszystko po to, żebyśmy mogli podziwiać stworzenie Boże nie tylko w tym, co nas otacza, ale także jakby w historii stworzenia, nie? W tej właśnie, czyli w taki sposób historyczny, nie tylko tak jakby dzisiaj w obecnej sytuacji. To jest a propos właśnie objawienia się chwały Bożej w odzyskaniu wzroku. Tam w tej wydarzeniu biblijnym, ewangelicznym, Jezus zwraca uwagę na to, że to zło nie jest karą za grzechy, tylko że w akcie boskiego działania objawia się chwała Boża, nie? Ale także moc. I tak samo myślę, że w akcie boskiego stwarzania objawia się mądrość i chwała, ale także moc. Że kiedy wierzymy w bezpośrednie stworzenie, to my wierzymy w Boga Wszechmogącego. Kogoś, kto może zrobić coś z niczego w jednym momencie, od tak. I to jest, to zupełnie zmienia nasze rozumienie Boga, zupełnie daje nam o wiele, powiedziałbym, piękniejszy obraz Boga i mocniejszy niż takie ogólne założenie, że Bóg jakoś tam przygląda się za szyby swojego pałacu na świat, który sobie ewoluuje, no i jakoś tam to tak ogólnie nadzoruje. No? Takiego Boga, który jest obecny w tym świecie przez swoje akty stwórcze w okresie historii stworzenia, która się zakończyła, ten Bóg wydaje się bardziej potężny i bardziej taki ojcowski, bym powiedział. A to jest chyba istota naszego rozumienia Boga chrześcijańskiego, że on jest ojcem. Że takim, który właśnie ma połączenie tej wszechmocy, ale także tej obecności i bliskości. Nie?
1: Skoro jesteśmy już przy oku, to obiecam, że wrócimy do tego tematu poruszonego przez doktora Mirosława Rudzkiego w książce Racjonalne podstawy wiary. Rozmawialiśmy kiedyś w Nocnych Światłach o tym. Ta audycja jest do znalezienia na stronie radioplus.pl w zakładce programy. Racjonalne podstawy wiary, taki był tytuł właśnie audycji. Jeżeli ktoś chciałby ją odszukać, odsłuchać, to jest taka możliwość. Przypominam, radioplus.pl. Ale do czego dążę? Otóż w tej książce jest taki wywód, że gdyby oko miało się wywodzić zaledwie z tej plamki światłoczułej, która gdzieś tam pojawiała się u tych prymitywnych form życia, według ewolucjonistów, no to powstanie tak skomplikowanego organu, jak ludzkie oko, przy wszystkich mutacjach zachodzących po to, by ono mogło tak działać jak obecnie, zajęłoby więcej czasu niż istnieje Ziemia, czyli ponad 4,5 miliarda lat.
2: No to jest oczywiście...
1: A oko jest tylko jedną z części ciała.
2: Tak, ale tu mamy o wiele bardziej precyzyjne, bo tak naprawdę nie wiemy nawet, jakie mutacje i w jakiej kolejności musiałyby wystąpić, żeby przekształcić ten, jak to się mówi, plamkę, tak Darwin mówił, plamka czuła na światło, co jest samo w sobie. Już ta plamka jest niesamowicie skomplikowana. Jak zajrzymy do szczegółów tych prostych oczu, okazuje się, że one wcale nie są proste. Więc pytanie, skąd jest pierwsze oko, najprostsze oko, jest bardzo trudnym pytaniem, bo ta światło czuła plamka jest sama w sobie już całym kosmosem zależności i chemii, biochemii, ale chodzi o to, że tutaj nawet jeszcze musimy obciąć i to zrobiono w Stanach Zjednoczonych, w Biological Institute się bada bardzo konkretne pytania, czy możemy na przykład wytworzyć nowe białko za pomocą przypadkowych mutacji, więc określono dwa białka, które są bardzo bliskie sobie pod względem funkcji. I teraz sprawdzono, jaki gen koduje budowę tego białka, no i ile trzeba dokonać mutacji, żeby przejść od funkcji jednego białka do funkcji drugiego białka, no bo tylko i ponieważ one są bardzo bliskie sobie, w zasadzie najbliżej znane, więc to jest najmniejszy krok ewolucyjny, jaki w tej chwili możemy, no tak razem pomyśleć, prawda? Przejście od jednej funkcji białka do drugiej funkcji białka, podobnej rodzajowo. I okazuje się, że nawet to jest absolutnie poza zasięgiem jakiegokolwiek czasu, bo to już odsyłam do fachowej literatury, to by wymagało 7 skoordynowanych mutacji w jednym momencie, a takie nigdy nie zachodzą, a statystycznie rzecz biorąc mogłyby zajść po setkach miliardów lat. Zatem nawet otrzymanie nowego białka, zupełnie nowego białka, czy nowej funkcji białka jest poza zasięgiem ewolucji tak naprawdę. I co tam mówić o oku, czy jakichś w ogóle gatunkach i tak dalej. Także statystyczne badania w zasadzie wykluczają darwinizm bardzo szybko i bardzo... kiedy mówimy o statystycznych możliwościach zajścia mutacji, które są potrzebne do postępu ewolucji, to my bardzo szybko wychodzimy poza jakikolwiek racjonalny zasięg. Nie? To znane te badania Freda Hoyla tam jeszcze z lat 70., kiedy on zbadał, jakie jest prawdopodobieństwo ukształtowania się podstawowych aminokwasów, aby zbudować amebę, w miarę prosty organizm. Później te badania zresztą zostały potwierdzone już w latach 90., że dosyć dobrze on to obliczył w latach 70., używając jeszcze prostych komputerów i tak dalej. No i ponownie mamy to prawdopodobieństwo mniejsze niż znalezienie jednego atomu w całym kosmosie. Jednym, prawda, to jest tak jakby wyciągnąć, to jest mniejsze prawdopodobieństwo niż wyciągnięcie konkretnego atomu w całym kosmosie. Dużo mniejsze prawdopodobieństwo ukształtowania się tych. Więc te skale prawdopodobieństwa są bardzo, to są po prostu różne skale i ewolucjoniści oczywiście zdają sobie z tego sprawę, tyle, że oni odpowiadają, że ale to się zdarzyło, nie? Na tej zasadzie.
1: Więc bardzo ciekawa argumentacja naukowa.
2: To jest bardzo mało, ale się zdarzyło, no bo widzimy, bo przecież mamy te rzeczy, nie? To znaczy, że to się musiało zdarzyć, nie? A druga forma ucieczki od tego pytania jest po prostu koncepcja wielu światów, nie? Czyli stwierdzenie, że w naszej, jeżeli mamy takie zasoby probabilistyczne, jakie mamy na Ziemi, no to jest niemożliwe, ale ponieważ światów są całe miliardy, więc wszystko się mogło zdarzyć w jakimś tam świecie. Wszystko jest możliwe, bo zasoby probabilistyczne są nieograniczone. Co jest też argumentem nienaukowym oczywiście, ale poza tym niezbyt poprawnym logicznie, ale to może na inną dyskusję.
1: No to właśnie, bo tutaj w tym momencie, biorąc pod uwagę tą koncepcję nieredukowalnej złożoności, można zadać sobie takie fundamentalne pytanie wobec tego, czy złożona może pochodzić od prostego.
2: Znaczy, złożone tak, ale pytanie, czy nieredukowalnie złożone może pochodzić od prostego na zasadzie przypadkowych mutacji i naturalnej selekcji. I tutaj powiedziałbym nie. Czyli na przykład ewolucjoniści wskazują, że pewne złożone rzeczy widzimy we wszechświecie, które powstały w sposób naturalny. Złożone jest na przykład koryto Wisły. Jeżeli byśmy chcieli je opisać matematycznie, ono będzie bardzo złożone. I w zasadzie jest wiele takich struktur, kryształy może da się opisać matematycznie, one też są złożone. No niemniej one nie są złożone nieredukowalnie i to jest ta różnica. Poza tym także zgodziłbym się, że w pewnych punktach we wszechświecie złożoność może narastać, zwłaszcza jeżeli jest tam człowiek, który może poprzez swoje projekty tworzyć nawet nieredukowalną złożoność, ale to już jest działanie intelektualne, działanie racjonalne. Natomiast świat jako całość i świat biologii nie reprezentuje takiego modelu powstawania złożoności. My, to, co obserwujemy w świecie biologii, to jest właśnie dewolucja, a nie ewolucja, zaprzeczenie ewolucji. My widzimy na przykład wymieranie gatunków, a nie ich powstawanie. My widzimy, że rasy się redukują, że konwergencja jest raczej regułą niż takie rozchodzenie się tych linii, że tak powiem, ewolucyjnych, domniemanych. A zatem stwierdzenie, że wszystko się samo tak nakręca w kosmosie jest niezgodne z faktami. To znaczy my widzimy, że świat się starzeje, rozpada, że siły grawitacyjne słabną, bo rzeczy, bo planety są coraz dalej od siebie. Widzimy, że ogólna energia kosmosu spada, że materia zamienia się w promieniowanie. To jest proces nieodwracalny w naturalnych warunkach, na ile wiemy.
1: Entropia?
2: Entropia, czyli ogólnie ta właśnie słynna entropia, która nigdy nie maleje, ona rośnie.
1: I entropia jest wartością niegasnącą.
2: Tak, ale teoria ewolucji, tak jak przyjmował Darwin, właściwie przeżyłaby entropii, prawda? I to jest ten problem podstawowy, fundamentalny. Czy model świata jest modelem rosnącej złożoności i rosnącej koncentracji energii, czy raczej właśnie rozpadu, rozwijania się, rozpadania się, i to jest raczej, myślę, bardziej prawidłowy obraz świata, również świata biologii, w którym widzimy, że wszystko się starzeje, łącznie z gatunkami, które na przestrzeni czasu nabierają tych błędów genetycznych właśnie do tego stopnia, że w końcu giną po prostu. Także niestety można powiedzieć, że smutny los nas czeka, jeżeli Darwin miał rację, bo nic nie wyewoluuje, tylko się wszystko zdewoluuje i zniszczy. Na szczęście wiemy, że Pan Bóg przyjdzie w pewnym momencie i nas tu powoła do wieczności i w końcu przekształci świat na taki, który się już nie będzie starzał. Nie?
1: Aby dusza się nie zdegenerowała.
2: Tak, no to jest inna nadzieja nasza chrześcijańska, że duszę mamy nieśmiertelną, która się nie starzeje, zatem jest nadzieja w chrześcijaństwie, natomiast nie ma nadziei w takim podejściu materialistyczno-darwinistycznym, w którym się zakłada, że natura działa sobie sama, a zatem jest przeznaczona na zniszczenie raczej niż na wytworzenie czegoś.
1: Chociaż spotkałem się z takimi opiniami, które były bardzo mocno argumentowane, że dusza jest również pewną formą ciała. A więc jeżeli ciała, no to biorąc pod uwagę te wszystkie spory o ewolucję i o pochodzenie życia, no to można zadać sobie kolejne pytanie. Czy dusza może się w jakiś sposób niekorzystny zmienić?
2: Ale to znaczy...
1: No nie wiem, czy to jest, ma zastosowanie sformułowanie biologiczne.
2: Tak, znaczy nie, to jest bardzo dobry problem. To jest problem, nad którym się zastanawiali filozofowie i teologowie przez wieki. Święty Tomasz bardzo fajny ma tutaj, Święty Tomasz z Akwinu, mam na myśli dominikańskiego świętego z XIII wieku, który ma bardzo fajne tutaj intuicje na ten temat. On mówi tak, że dusza ludzka jest rzeczywiście formą ciała i jako taka odpowiada też za podstawowy kształt ciała, czy to wszystko, co mamy w swojej cielesności, a także za działanie na przykład naszych zmysłów, które przecież po śmierci ciała nasze zmysły obumierają, oczy, uszy, to wszystko przestaje działać. Więc on mówi, że te funkcje zmysłowe i te funkcje wegetatywne, które są w duszy, one po prostu giną, natomiast nie ginie ta substancja, nie, powiedzmy właśnie nie związana z materią, nasz intelekt, wola, pamięć, powiedzmy, no później przy zmartwychwstaniu w jakiś sposób te funkcje muszą być odzyskane, ale już w trochę innej formie właśnie tego ciała przekształconego, które już też nie podlega zniszczeniu i tak dalej, więc to jest bardzo dobre, uzasadnione pytanie, natomiast nie jest to problem dla naszej wiary chrześcijańskiej w nieśmiertelność duszy, prawda? Że ten jakby, no dusza nie jest człowiekiem i dlatego właśnie człowiek potrzebuje ciała, żeby być człowiekiem.
1: Ale dusza jest osobą.
2: Dusza zawiera, no powiedzmy jest tak, jestem z źródłem, gdzie jest osoba, ale myślę, że dlatego ciało zmartwychwstanie jest piękną prawdą wiary, która była kontrowersyjną prawdą wiary, jak wiemy w pierwszych wiekach po prostu pogańscy filozofowie, którzy bardzo cenili duszę, uważali ciało za więzienie duszy i generalnie odrzucali wartość ciała. Dzisiaj myślę, że to, co jest wyzwaniem dla nas, to obronić pochodzenie ciała. Nie? Tak jak wierzymy, już coraz więcej się mówi w chrześcijaństwie o ciele, teologii ciała. Jeżeli mówimy o teologii ciała, musimy uznać, że ciało zostało uformowane bezpośrednio przez Boga, bo tylko wtedy teologia ciała ma sens i tylko wtedy zrozumiemy, że ciało jest przeznaczone, aby jest przeznaczone, aby nam pomóc dojść do zbawienia wiecznego, nie? I to jest teologiczny wymiar ciała. Ale on się zaczyna w momencie stworzenia, bo Bóg ukształtował ciało swoją mocą z prochu ziemi w taki sposób, żeby to ciało właśnie odpowiadało celom duszy, nie? Duszy rozumnej, duszy nieśmiertelnej, duszy, w której mieszka łaska Boga. I teologia ciała zacznie kwitnąć wtedy, tak naprawdę, kiedy my powrócimy jako chrześcijanie do oryginalnego, autentycznego chrześcijańskiego rozumienia pochodzenia człowieka, czyli stworzenie ciała i stworzenie duszy, a nie tylko stworzenie duszy, którą się wkłada w jakiegoś tam hominida czy jakieś inne zwierzę. To dusza i ciało są po prostu pewną jednością i dlatego godność człowieka nie może się opierać tylko na stwierdzeniu, że duszę ma rozumną i stworzoną przez Boga. Dzisiaj wielu teologów tak próbuje bronić teorii ewolucji, że no to ciało nieważne, jak ono powstało, ważne jest, że mamy stworzoną duszę przez Boga i to gwarantuje naszą unikalność i królowanie nad stworzeniem. To jest tylko częściowa prawda. Ojcowie Kościoła widzieli to zupełnie inaczej. Oni mówili wyraźnie o stworzeniu ciała, które zostało stworzone w taki sposób, aby odpowiadać duszy rozumnej i aby nas właśnie doprowadzić do zbawienia, czyli ma przeznaczenie teologiczne.
1: O pochodzeniu życia dziś rozmawiamy razem z gościem programu, ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych publikacji, książek, m.in. Stworzenie czy ewolucja, a także tłumacz książki Zbadaj ewolucję, argumenty za i przeciw neodarwinizmowi. Za chwilę ostatnie wejście dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Wracamy za moment po piosence.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
3: Chociaż rzuci.

0: darwinizmowi. Pytanie, które już wcześniej się pojawiło w trakcie naszej rozmowy, ale teraz jest chyba lepszy moment, by je zadać, by do niego wrócić, że faktem nie do przyjęcia przez naukę jest to, że coś mogło powstać z niczego. To już kwestia nie tylko ewolucja czy powstania życia, ale to, że coś z niczego przeczy przynajmniej tej fizyce, którą my znamy. Mhm.
1: I to się odnosi do właśnie teorii Darwina, nie? W której jakby zdaje się, że nieustannie ma powstawać coś z niczego. Więc właśnie ja się z tym zgadzam, to znaczy ja myślę, że gdzieś tam źródłowo, na poziomie filozoficznym przynajmniej, musielibyśmy uznać, że taka teoria makroewolucyjna prowadzi do przyjęcia, że coś powstaje z niczego, jakaś nowa jakość, na przykład nowy gatunek, jakiś nowy projekt powstaje po prostu z niczego, z rzeczy, jakichś prostych związków i tak dalej. Więc dlatego ja się z tą teorią nie zgadzam, bo mój zdrowy rozsądek po prostu nie pozwala mi czegoś takiego przyjąć. Oczywiście, powiedzmy, ewolucjoniści nie są aż tak naiwni, oni mają sposoby radzenia sobie z tymi pytaniami, oni przede wszystkim podają zawsze przykład mikroewolucji i później ekstrapolują ten przykład na makroewolucję, na przykład właśnie ten przykład, o którym już mówiliśmy, tych bakterii, które odparniają się na antybiotyki, więc oni mówią tak, no zobaczcie, przecież bakteria nabyła jakąś nową funkcję, nie ma tam żadnej nowej funkcji, to jest tylko mutacyjna zmiana pewnego białka zazwyczaj w taki sposób, że antybiotyk nie jest w stanie tego białka zaatakować w organizmie tej bakterii. Ta mutacyjna zmiana jest niekorzystna tak naprawdę dla bakterii. Ona sprawia, że ta bakteria ma osłabione to białko konkretne, no ale właśnie w określonych warunkach, kiedy jest trucizna, kiedy jest antybiotyk, no to akurat ta mutacja pomaga tej bakterii przetrwać. Ale tu ani nie powstaje sama bakteria, ani nie powstanie żaden nowy narząd, ani żadna nowa funkcja. To jest trochę tak, jakby ścigać się z samochodem, prawda? I mamy dwa samochody z fabryki prosto. Powiedzmy, że to jest taki sam model, taki sam silnik, wszystko takie samo. No i teraz, który samochód będzie szybszy? Mamy taki wyścig na prostej drodze, na odcinku, powiedzmy, 500 metrów. Który samochód będzie szybszy? No ten, który oberwiemy lusterka, odczepimy coś tam, wyjmiemy koło zapasowe, żeby nie obciążało, prawda? I takie rzeczy. Jeżeli trochę ten samochód zmodyfikujemy, no to poprzez właśnie obcięcie lusterka, no to on będzie szybszy na tym odcinku 500 metrów, ale wiemy, że taki samochód w normalnych warunkach nie nadaje się, czy jest trudniejszy do eksploatacji, prawda? I zostanie wyeliminowany przez naturalną selekcję w postaci wypadku, jak nie będziemy mieli lusterek, albo w postaci selekcji kierowanej, czyli policjanta, który zobaczy, że nie mamy lusterek i nas zatrzyma i zabroni nam jeździć tym samochodem, więc taka sama jest natura przypadkowych mutacji, tylko że ewolucjoniści mówią zazwyczaj tak, zobaczcie, tutaj powstaje odporność na antybiotyki, tutaj powstaje jakaś adaptacja środowiskowa, nie wiem, lis, który był w warunkach pustynnych, przeniesiony w warunki polarne, ma grubsze futro, może się stać biały i tak dalej. No więc zobaczcie, powstaje jakaś nowość, ale te wszystkie nowości to są nowości mikroewolucyjne, które nie prowadzą ani do powstania lisa, ani do zmiany lisa w coś innego, prawda? Czyli jakiś inny rodzaj stworzenia. I dlatego ta ekstrapolacja jest nieuzasadniona. Nikt nie potrafi pokazać, w jaki sposób ten gad się zmienił w ptaka. To się zakłada, że one się zmieniły w ptaki, ale nikt nie potrafi pokazać realistycznego przejścia pokazującego, jak organy, jak na przykład system oddychania. W tej książce Zbadaj ewolucję mamy omówiony system oddychania i system krążenia gadów i ptaków i pokazane, że nie ma takiej ścieżki ewolucyjnej, po której to mogłoby się dokonać, albo nie mamy pojęcia, jak to mogłoby się dokonać na drodze stopniowych zmian. Po prostu te systemy są tak różne, a one muszą działać. Żeby organizm żył, muszą te systemy sprawnie działać, a zatem trzeba pokazać drogę, jak zmienić układ oddechowy gada w układ oddechowy ptaka w taki sposób, żeby wszystkie formy pośrednie były nadal funkcjonalne, a nawet dawały przewagę w walce o byt. I tego nie potrafimy nawet sobie wyobrazić, nie potrafimy tego, na tym bardziej nie potrafimy tego udowodnić w jakiś sposób, na przykład za pomocą skamieniałości. Czasami się podaje formy niby pośrednie między gadem a ptakiem, ale to nadal nie wyjaśnia nam tej na przykład zmiany tego układu, takiego układu czy innego układu. I to dotyczy praktycznie każdego wymiaru życia i każdego wymiaru biologii. Zatem

0: Przykłady mikroewolucji nie stanowią przykładów makroewolucji. I dlatego właśnie powstanie czegoś nowego jest zagadką dla teorii ewolucji, czegoś fundamentalnie nowego, jak na przykład sonar nietoperza. On da jakiś zupełnie inny zmysł, inny rodzaj zmysłu, który albo działa, albo nie działa, albo nie ma czegoś pośredniego między uszami a sonarem nietoperza. I po prostu ten sonar musi powstać w jednym kroku, żeby sprawnie funkcjonował. Jeżeli jest niesprawny, niedokończony, no to nie będzie dawał przewagi w walce o byt, a jeżeli nie daje przewagi w walce o byt, no to naturalna selekcja nie posunie ewolucji do przodu. A zatem sonar nietoperza jest takim przykładem, kiedy ewolucja nie może tego przeskoczyć po raz kolejny. Nie?
1: No to w takim razie tutaj jest nie tylko kwestia tego, o czym rozmawiamy właściwie od 23, czyli pewnego dysonansu, pewnego rozpięcia między wiarą a nauką, ale także pokazuje, że w ramach spojrzenia na pewne zagadnienie sama nauka jest podzielona. Skąd biorą się w takim razie różnice zdań w nauce?
0: No właśnie, i to też autorzy tej książki Zbadaj ewolucję stawiają sobie pytanie, jak to jest możliwe, że mamy dwóch profesorów ze znakomitych uczelni, i jednocześnie ci profesorowie nie zgadzają się w sprawie fundamentalnej, jakiejś sprawie fundamentalnej dla biologii, a przecież nauka opiera się na faktach. No to jeżeli na faktach, to jak prawda, co do faktów nie powinniśmy się różnić, nie w sposób fundamentalny. To jest dobre pytanie, ja się sam zastanawiam. Ja jestem przekonany, tak jak wiele innych osób, że motorem w ogóle wprowadzenia teorii ewolucji, czy w ogóle jej wymyślenia była ta chęć pozbycia się śladów działania Bożego. No bo jeżeli odrzucimy teorię ewolucji, to co nam zostaje? Teoria stworzenia, tak? Teologiczna teoria, która z samej natury rzeczy odwołuje się do Boga. Więc do Darwina mówiono tak, że Bóg stworzył różne gatunki stworzeń, różne gatunki zwierząt czy roślin swoim bezpośrednim działaniem. To było wyjaśnienie powstania gatunków. No ale jeżeli takie jest wyjaśnienie, no to musimy przyjąć i istnienie Boga, i Jego mądrość, wszechmoc, i jeszcze do tego działanie w historii stworzenia, a więc strasznie duży bagaż teologiczny. Jak się pozbyć tego bagażu? No najlepiej powiedzieć, że gatunki nie zostały stworzone, tylko wyewoluowały. Nie? I to było główne zadanie Darwina. Zresztą on tego nie ukrywa. On w wielu miejscach w swojej książce mówi, że tak naprawdę pisze to po to, żeby pozbyć się tych aktów stwórczych. Nie? To było jego główne zadanie. Nie wiedział, jak to powstało, nie poznał żadnych tam przekonujących dowodów biologicznych, ale jedno co wiedział, to na pewno nie były to akty stwórcze i tego się chciał pozbyć, to było jego główne zadanie. To bardzo wyraźnie, on to sam stwierdza, również później w swoich korespondencjach, jaki był cel napisania książki o pochodzeniu gatunków, no żeby się pozbyć tych aktów stwórczych, nie? A zatem teoria Darwina, czy szerzej makroewolucji biologicznej jest nakładką na dane naukowe, czy na materiał empiryczny, którym dysponujemy, po to, aby wyrzucić z historii powstania świata nadprzyrodzone działanie Boże. Żeby stworzyć taki światopogląd, który będzie spójny bez Boga. Koherentny, że nie musimy przyjmować istnienia Boga, aby wyjaśnić pochodzenie form życia. I dlatego profesorowie dwóch poważnych uczelni mogą się fundamentalnie różnić, bo to jest kwestia interpretacji danych, a nie samych danych. Nie? I jeżeli jeden jest ateistą, no to nie może przyjąć stworzenia, bo wtedy załamuje się całkowicie ateizm. Dlatego w pewnym sensie ateista nie może być w tym kontekście, nie może być w pełni uczciwym naukowcem, bo on będzie zawsze te dane dopasowywał w taki sposób, żeby one pasowały do tej jednej teorii. Natomiast człowiek, który wierzy w Boga, no to może przynajmniej teoretycznie uznać albo, że Bóg się posłużył ewolucją, albo że bezpośrednio stwarzał, a zatem jest w pewnym sensie wolny i może być bardziej obiektywny w tej kwestii powstania życia.
1: W kontekście tego, co ojciec mówił o rugowaniu Bożego działania przez Darwina, to myślę, że warto tutaj dotknąć ważnej kwestii, która poruszona jest w książce Stworzenie czy ewolucja, mianowicie darwinizmu społecznego i także wielkich totalitaryzmów z ich zbrodniczymi konsekwencjami, bo gdyby tylko skupić się na tym, że walka o byt to życie dla najlepiej dostosowanych, no to możemy to znaleźć chociażby na kartach naszej historii najnowszej. Możemy zrobić takie odniesienie, czy przynajmniej jego próbę, czy to będzie nadużycie?
0: To znowu jest spór. Na przykład wielu teologów, z którymi rozmawiałem i których znam, albo z których czytałem, twierdzi, że to jest nadużycie, ponieważ teoria biologiczna sama z siebie nie wymusza żadnej teorii społecznej czy socjologicznej, teorii rozwoju społeczeństw. I to jest tylko, że jeżeli praktycznie spojrzymy, jak to się dokonało, to taka interpretacja nie jest zbyt dobra. My teoretycznie możemy odróżnić teorię społeczną, taką jak darwinizm społeczny, od teorii biologicznej, takiej jak makroewolucja biologiczna albo neodarwinistyczny mechanizm makroewolucji biologicznej. Zresztą rzeczywiście, czym innym jest teoria biologiczna, a czym innym jest filozofia społeczna? Oczywiście w teorii tak, ale w praktyce widzimy, że darwinizm miał kluczowy wpływ na powstanie nazizmu. Darwinizm był popierany zarówno przez laicki materializm na Zachodzie, jak i przez marksizm, który również musiał się pozbyć Boga ze światopoglądu. Dlatego teoria okazała się tak skuteczna i wpływowa i opanowała i wschód, i zachód, ponieważ obie ideologie, obu ideologiom była na rękę. Jeżeli spojrzymy na źródła rasizmu, no to pierwszym takim naukowcem, który przedstawił zaawansowaną teorię ras, To był Ernst Haeckel, czyli bliski współpracownik Darwina, który działał w Niemczech i nim się właśnie inspirowali naziści. To on twierdził, że najniższe, przede wszystkim podzielił ludzi na szereg ras i stwierdził, że jedne są lepsze od drugich, bardziej zaawansowane na drabinie ewolucyjnej, i że te najniższe rasy ludzkie są poniżej małp, że ta ścieżka ewolucyjna małp poszła dalej, że są bardziej zaawansowane małpy niż niektóre rasy ludzkie. A zatem to on stwierdził, że ludzie nie stanowią jednego gatunku. I w tamtych czasach to był wątek bardzo, bardzo chętnie podejmowany. Tak jak powiedziałem, zarówno przez liberalizm na Zachodzie, czy marksizm na Wschodzie, naziści to wykorzystali w sposób praktyczny, tą teorię. Natomiast dzisiaj my się, oczywiście myślę, że taki rasizm, jaki reprezentowali naziści, jest powszechnie odrzucony, ale na przykład eugenika to jest forma rasizmu, którą się dzisiaj jednak promuje. Na przykład zapłodnienie in vitro, w którym się odrzuca zarodki, które nie spełniają naszych oczekiwań, jest typową formą, może nie rasizmu, ale to jest eugenika.
1: Sztucznego doboru.
0: Tak, sztucznego doboru, która jest inspirowana właśnie, zresztą Francis Galton, który wymyślił eugenikę współczesną, że właśnie powinniśmy się pozwolić rozmnażać tylko ludziom takim, których chcemy, czyli w ten sposób okaleczono mnóstwo ludzi, których uważano za opóźnionych intelektualnie w Stanach, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii. To Francis Galton, twórca współczesnej eugeniki, był kuzynem Karola Darwina i także inspirował się jego teorią. Zatem twierdzenie, że nie ma związku między nazizmem a darwinizmem, jest tak samo nieprawdziwe, jak twierdzenie, że nie ma związku między marksizmem a stalinizmem na przykład, nie? Że stalinizm to nie jest tylko nadużycie teorii Marksa i Engelsa, tylko to jest pewna praktyczna realizacja, być może z pewnym nadużyciem. Nikt nie twierdzi, że Marks mordował miliony, ale ta teoria kształtowała myślenie Stalina, tak samo jak darwinizm kształtował myślenie Hitlera, a nie tylko jakoś zainspirował ich, czy że oni to wykorzystali, nadużyli. Dlatego teoretyczne odróżnienie tych dwóch teorii, społecznej i biologicznej, jest realnym odróżnieniem, ale nie ma w praktyce znaczenia, jeżeli zawsze ta teoria biologiczna pobudza do tworzenia tych teorii społecznych, tak jak dzisiaj na przykład radykalny ruch praw zwierząt, czyli takie, bo ja też jestem za prawami zwierząt, oczywiście zwierząt nie powinno się męczyć, czy tam wykorzystywać do eksperymentów bez potrzeby.
1: No tak, ale można zwierzęta szanować, a drugiego człowieka traktować gorzej niż psa.
0: No to jest jeden problem, a drugi jest taki, że zrównujemy po prostu zwierzęta z ludźmi, mają takie same prawa zwierzęta jak ludzie, a to jest myślenie, które też jest inspirowane teorią ewolucji, tym założeniem, że wszyscy podchodzimy od jednego przodka, zatem jeżeli to jest tak, że wszystkie zwierzęta i wszyscy ludzie mają jednego przodka, jakieś tam zwierzę w przeszłości czy bakterią, no to, to jesteśmy krewnymi i to w sposób dosłowny, a nie metaforyczny, bo gdybyśmy biologicznie cofali nasze pochodzenie, nasze zrodzenia, no to byśmy doszli do jakiejś bakterii, czyli małpa jest tylko naszym kuzynem, tak samo jak każdy ślimak i wąż i każdy nietoperz jest tylko po prostu naszym dalszym kuzynem niż drugi człowiek, a zatem jakie by było kryterium rozstrzygnięcia na przykład zabójstwo węża czy ślimaka, dlaczego miałoby być zasadniczo różnie traktowane od zabójstwa drugiego człowieka, nie? Przecież to jest tylko różnica pokrewieństwa, no nie traktujemy zasadniczo różnie zabicia kuzyna od zabicia obcego człowieka, nie? A zatem to, tutaj się relatywizuje w ogóle nasze podejście do świata ożywionego, przyrody ożywionej. Relatywizuje w takim sensie, że my już nie wiemy, co jest wartością tutaj większą, a mniejszą, kto jest królem, kto jest panem stworzenia i kto jest na szczycie. I także sama natura ludzka, kim jest człowiek, prawda? To wszystko się rozpada w tym kontekście. Zatem radykalny ruch praw zwierząt, ale proszę zwrócić uwagę, cała batalia na temat małżeństwa i rozumienia ludzkiej seksualności. Jeżeli człowiek powstał na drodze ewolucji, jego ciało zostało ukształtowane przez przypadek i konieczność, no to płeć jest także czymś nabytym, jest efektem ewolucji, a zatem nie jest czymś stałym, może się zmieniać. Płeć może dzisiaj, wczoraj był mężczyzna i kobieta, jutro może być coś innego, albo trzecia płeć, albo w ogóle...
1: Albo 25.
0: Albo w ogóle rozróżnienie płci jest relatywne, bo to jest tylko efekt pewnej modyfikacji, przypadkowej modyfikacji człowieka, ludzkiego ciała. Zatem...
1: Czyli tam trafią jakoś pół na pół, się, prawda, te 6 miliardów. No.
0: tak, ale właśnie o to mi chodzi, że jeżeli wierzymy w stworzenie pierwszego ciała ludzkiego jako właśnie dwóch form istnienia człowieczeństwa, kobiety i mężczyzny od początku przez Boga, to znaczy, że to jest nadane przez Boga i jako takie niezmienne, wszczepione w ludzką naturę jest to, że są dwie płcie i to są płcie komplementarne w dodatku, kobieta i mężczyzna i nie mogą żyć bez siebie, że tak powiem. I wtedy przestajemy kombinować z różnymi rzeczami, bo płeć okazuje się czymś naturalnym dla człowieka. Czyli dobrze jest dla mnie być mężczyzną, tak jak dla kobiety jest dobrze być kobietą. I tak się urodziliśmy i tak jest dobrze. I my możemy być szczęśliwi, będąc sobą. Nie musimy ani zmieniać płci, ani szukać uzupełnienia w tej samej płci, ani dążyć do jakiegoś przekroczenia podziałów płciowych. Też cały ten taki radykalny feminizm traci sens, bo radykalny feminizm w takim sensie właśnie parytety, prawda, dochodzenie do tego, że już Boga nazywamy kobietą, to wszystko też efekt, to wszystko, te całe te rzeczy, jakbyśmy dobrze pobadali i pośledzili, możemy to wyprowadzić z ewolucyjnego podejścia do biologii.
1: Natomiast w kontekście tego, co ojciec mówił o takim radykalnym podchodzeniu do praw zwierząt, no to być może efektem tego jest także to, że są takie anegdotyczne sytuacje, jak to dzieci z rodzicami jadą na wieś i są ciężko zdziwione, że widzą krowę i kurę, która daje jajka, mleko, bo są głęboko przekonane, że zwierzęta to są też, przepraszam, w dużym cudzysłowie to powiem, proszę mnie źle nie zrozumieć, też ludzie jakiegoś rodzaju, a jajka i mleko bierze się po prostu ze sklepu.
0: Tak.
1: Pora kończyć, bo już późna godzina, natomiast na zakończenie trzy krótkie pytania mam do ojca, znaczy mam nadzieję, że krótkie.
0: Czyli odpowiedzi mają być krótkie.
1: Tak, takie syntetyczne ujęcie. Pierwsza to w takim razie, co przemawia za ewolucją, a co przeciw niej?
0: To znaczy za ewolucją, tak jak ją rozumiał Darwin, przemawia podobieństwo form na przykład, że widzimy podobieństwa w przyrodzie, a zatem możemy interpretować je jako wspólne pochodzenie. Jeżeli dwie rzeczy są podobne do siebie, no to można interpretować jako fakt, że mają wspólne pochodzenie. Przeciwko temu konkretnemu argumentowi przemawia to, że że jeżeli mamy dwie podobne formy, dwa podobne urządzenia, no to znaczy, że jakiś architekt, jakiś ktoś, kto zaprojektował to, czy zaplanował to, miał dostatecznie dużo sprytu i mądrości, żeby dwie podobne konstrukcje użyć w podobnych celach, i po prostu wymagania funkcjonalne sprawiają, że w taki sposób musiał to zaprojektować, a wcale nie oznacza to, że mają to wspólne pochodzenie na zasadzie zrodzenia, tylko że po prostu były podobne wymagania i dlatego płetwa morświna przypomina skrzydło nietoperza w swoim układzie kostnym, ponieważ obie te kończyny muszą poruszać te osobniki w danych w powietrzu czy w wodzie i dlatego one są podobne do siebie, bo jakiś inżynier był na tyle genialny, że stwierdził, że ta struktura jest najbardziej optymalna w spełnianiu tej funkcji. Zatem dwa różne wytłumaczenia podobieństwa. No, drugi argument powiedzmy ze skamieniałości, tak, z zapisu kopalnego. Za ewolucją przemawiałoby to, że mamy wzrost złożoności biologicznej na przestrzeni czasu. Widzimy, że organizmy sprzed 2 miliardów lat, czyli te proste bakterie jednokomórkowce, są mniej złożone niż te, które występują w eksplozji kambryjskiej, a później dinozaury i tak dalej. Czyli widzimy, że jest jakiś postęp w historii życia na Ziemi. Nie można to wytłumaczyć jako wspólne pochodzenie, jako właśnie rosnąca złożoność biologiczna za pomocą mechanizmów darwinistycznych. No ale z drugiej strony ten sam argument, to samo dane, jeżeli się nim przyjrzymy, okazuje się, że ten zapis kopalny jest bardzo nieciągły, że duże grupy organizmów pojawiają się nagle, że te organizmy, które pojawiają się nagle, one pozostają niezmienione na przestrzeni setek milionów lat swojego istnienia, później giną albo zostały do dzisiaj, ale nie zamieniają się. A zatem zapis kopalny zdaje się popierać inną teorię, mianowicie, że są niezależne początki dla wielu gatunków, które pozostają w ramach swoich takich rodzin niezmienne, zasadniczo niezmienne na przestrzeni, jak powiedziałem, setek lat swojego istnienia. Więc to są dwa. No i powiedzmy jeszcze te podobieństwa genetyczne, to w zasadzie to sam, ten sam argument, który był w podobieństwie narządów. No, geny są podobne nie dlatego, że mają wspólne pochodzenie, te same geny występują w różnych organizmach, nie dlatego, że mają wspólne pochodzenie, tylko dlatego, że ten gen buduje, czy odpowiada za budowanie takiego białka, jakie jest akurat potrzebne w tym organizmie. I to, że człowiek i małpa mają podobne geny, niektóre geny są podobne, wynika z tego, że my po prostu jesteśmy podobni. No, podobnie się rozmnażamy, oddychamy, mamy podobny układ trawienny i kostny i układ krążenia i zatem potrzebujemy wielu podobnych, czy nawet takich samych białek. I to jest dlatego właśnie stwórca stworzył podobne geny w obu tych organizmach, bo tego wymagała budowa tych organizmów. To nie była krótka odpowiedź, ale jakoś krócej mi się nie dało.
1: Drugie pytanie. Co z tym legendarnym słowem kluczem, w którym jest brakujące ogniwo?
0: To jest trochę logiczny problem, no bo jeżeli zawsze możemy zinterpretować, no bo no skamieniałości trzeba interpretować też i jeżeli przyjmiemy, że jest wspólne pochodzenie, no to skamieniałości interpretuje się w taki sposób, żeby pasowały do obrazu wspólnego pochodzenia, czyli że to są brakujące ogniwa, ale później okazuje się, jeżeli badamy te skamieniałości bardziej wnikliwie, no to okazuje się, że jest wiele elementów w tych skamieniałościach, które nie pasowałyby do tego elementu, do tej wizji wspólnego pochodzenia całego życia. Zatem brakujące ogniwa nadal brakują, a myślę, że ciekawym zjawiskiem jest to, że naukowcy, paleontologowie, którzy 99,9% paleontologów wierzy we wspólne pochodzenie, w ewolucję, makroewolucję. Może już kiedyś zaprosić tu do studia jakiegoś paleontologa, będzie mówił, jak to ja głupoty opowiadam, bo wszystko przecież jest odkryte i wiemy dokładnie, te ścieżki ewolucyjne można przecież bardzo łatwo wyprowadzić i oni tak generalnie twierdzą. Po czym następnego dnia usłyszysz na National Geographic czy na innym kanale przyrodniczym, że właśnie odkryto to ostatnie brakujące ogniwo, nie? To ja pytam, jak można odkryć ogniwo, którego nie brakowało przecież jeszcze wczoraj, tak? Naukowcy przyznają, że tych ogniw nie ma wtedy, kiedy odkrywają coś, co może posłużyć im za ogniwo. Ale problem ogniw jest, właśnie jak powiedziałem, problemem logicznym, bo jeżeli odkrywamy coś pomiędzy, powiedzmy, płazem a gadem, coś nam wydaje, że jest płazem albo gadem, to nie rozwiązujemy problemu przejścia od płazu do gada, tylko stwierdzamy, że istnieje, że istniał łańcuch teoretycznie. Znaczy to nie jest dokładne, bo tak naprawdę nie ma takich łańcuchów, ale przypuśćmy, że odkrylibyśmy dokładny łańcuch ogniw pośrednich między małpą a człowiekiem. No to co odkrywamy? No odkrywamy, że był taki łańcuch, ale ani nie dowodzimy w ten sposób, że jedno pochodzi od drugiego, prawda? Ani nie odkrywamy żadnego mechanizmu pochodzenia jednego od drugiego. Nie. Czyli istnienie ogniw pośrednich, innymi słowy, nie dowodzi wspólnego pochodzenia. Nawet gdybyśmy mieli te ogniwa pośrednie, których nie ma, to i tak byśmy nie dowodzili nic więcej, jak poza istnieniem ogniw pośrednich. Nie wiem, czy rozumiesz mój argument. Po prostu istnienie ogniw pośrednich dowodziłoby tylko istnienia ogniw pośrednich, ale nie dowodziłoby tego, że... Tak samo można powiedzieć, że szklanka, kubek i powiedzmy na parstek, czy jakaś filiżaneczka reprezentują schemat powiększania się tego naczynia, tak? Ale z tego nie wynika, że ktoś ulepił jakąś praszklankę, z której później ulepił kubek i filiżankę i szklankę, tylko po prostu to dowodzi tego, że no te trzy elementy mogły zostać wytworzone zupełnie osobno. I tak samo Pan Bóg mógł stworzyć całą serię organizmów, które tworzą jakiś łańcuch pośrednich form przejściowych, a mimo to one zostały zupełnie niezależnie stworzone. Czyli innymi słowy, ogniwa pośrednie nie dowodzą ewolucji, tak bym powiedział.
1: To już ostatnie pytanie, które bardzo często bulwersuje kobiety. Co to znaczy, że Ewa powstała z żebra Adama?
0: A to bulwersuje, czy to raczej... No tak, w pewnym sensie, ale jak dla mnie to jest pewien bardzo godziwy sposób powstania, no bo jaka jest alternatywa, że była, nie wiem, jednojajowym bliźniakiem Adama i tylko jakaś mutacja strzeliła w inną stronę i po prostu poszła ewolucja w inną stronę, to może jest bardziej nieprzyjemne. Natomiast jeżeli wierzymy, że powstała rzeczywiście z żebra Adama, w takim sensie, że Bóg wyjął to żebro, kiedy Adam spał i kształtował Ewę, no to widzimy, że Bóg jakby dobudował, właściwie zbudował to ciało, nie? Żebro to jest tylko mały element, mała ilość materiału organicznego, żeby mieć całe ciało kobiety, a zatem kobieta, tak jak i mężczyzna, pochodzą z uformowania jednak Bożego. A dlaczego nie osobno? Dlaczego Bóg nie wziął prochu i nie stworzył kobiety? No bo wtedy ciężko by było powiedzieć, w jaki sposób kobieta i mężczyzna, jaka tu jest relacja, prawda? To są dwa niezależne byty, w takim razie czy są powołane na przykład do życia ze sobą, czy na przykład rodzina ma sens w takim razie, skoro zostały stworzone niezależnie, prawda? To wyprowadzenie pewnego początku kobiety z Adama, czyli tego żebra, daje nam pewien wgląd w to, jaka jest relacja między kobietą a mężczyzną. Powołanie do jedności, do bliskości, nie? I to jest myślę, bardzo piękne. Oczywiście chyba najbardziej bulwersuje ten obraz może feministki, które opowiadają się za tym, żeby kobieta była taka zupełnie niezależna i żeby w ogóle była osobnym światem. Ale to nie jest prawdziwa antropologia kobiety. To nie jest prawdziwe powołanie, nierozumienie kobiecości. Myślę, że większość kobiet jednak pragnie mężczyzny jako takiego swojego dopełnienia i może opieki właśnie, jakiegoś takiego przewodnictwa, prawda, takiego kogoś, kto będzie się o nią troszczył, kto będzie pokazywał jej też trochę drogę w życiu, prawda, coś takiego, więc myślę, że ta relacja jest ukształtowana właśnie gdzieś w momencie stworzenia. Jeżeli kobieta dobrze rozumie swoją kobiecość, a mężczyzna swoją męskość, to myślę, że tutaj nie ma konfliktu ani żadnego odebrania właśnie jakiejś autonomii czy godności.
1: No tak, jesteśmy komplementarni, a nie musimy się zwalczać. No, tak. Myśl też tego, co mówi teoria ewolucji, żeby udowodnić przewagę jednej płci nad drugą. Bardzo gorąco tu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas, za te wszystkie naprawdę głębokie treści, które ojciec się z nami podzielił. Na zakończenie, jak zawsze, tutaj tradycja jest w Nocnych Światach, proszę o błogosławieństwo dla słuchaczy. Mhm. I dla nas też.
0: Niech Pan Bóg nas błogosławi, niech nas zachowa i strzeże, niech nas prowadzi w naszym życiu, niech nam pokazuje, otchłanie swojej mądrości i oświeci nas swoim blaskiem swojej prawdy i otworzy nasze serca na przyjęcie tej prawdy. Modlimy się o to i prosimy przez Chrystusa, Pana naszego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen. Wielkie serdeczne dzięki raz jeszcze. Dziś rozmawialiśmy o pochodzeniu życia w Nocnych Światłach. Gościem programu był ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych publikacji i książek, m.in. Stworzenie czy ewolucja, tłumacz książki Zbadaj ewolucję, argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.